0: ona z nim spała. Czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

0: Nie, zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
9: I po reklamie.
10: Dziś rano w Jeleniej Górze zapowiada się słonecznie. Termometry pokażą około 21 kresek. W ciągu dnia niebo pozostanie bezchmurne, a temperatura wzrośnie do 28 stopni. Po południu możliwe lekkie podmuchy wiatru, ale bez deszczu. Wieczorem nadal ciepło i pogodnie, co sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Jutro podobnie, z temperaturą sięgającą aż 28 kresek. Sobota zapowiada się jeszcze cieplejsza, z temperaturą do 33 stopni. Zaraz Wesce 2 newsy.
11: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Potężne trzęsienia ziemi w Wenezueli. W Caracas zawaliły się budynki, a pod gruzami mogą być uwięzieni ludzie. Władze potwierdzają ofiary śmiertelne, ale nie podają ich liczby. Z powodu zniszczeń na lotnisku w Caracas odwołane zostały wszystkie loty.
12: Ja! Hermano, no! Su hermano, peligroso, hermano! Por allá! Signore! Al puerta 4!
11: W całym kraju wprowadzono stan wyjątkowy. Trwają akcje ratunkowe i poszukiwania zaginionych. Według amerykańskich naukowców liczba ofiar może sięgnąć nawet dziesiątek tysięcy. Lekarz sygnalista przesłuchany przez prokuraturę, dr Emil Jędrzejewski, nie odpowiedział na żadne z pytań śledczych. Medyk został wezwany po swoich głośnych wypowiedziach o sytuacji w Szpitalu Południowym w Warszawie. W Kanale Zero mówił o zaniedbaniach młodych lekarzy, które miały prowadzić do śmierci pacjentów. Prokuratura analizuje sprawę i zapowiada dalsze czynności, o czym więcej Mateusz Chłystun.
13: Kilkadziesiąt pytań śledczych wezwany lekarz pominął milczeniem. Przekazał jedynie, że nie zdążył znaleźć adwokata i że na pytania odpowie w jego obecności. Wyznaczono więc nowy termin przesłuchania. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
14: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
13: Lekarz nie zostawił jednak aparatu w prokuraturze, twierdząc, że korespondencję w tej sprawie prowadził z użyciem innego telefonu. Śledczy zamierzają teraz zabezpieczyć kolejne dowody w samym szpitalu. Nie chcą jednak ujawnić.
14: Nie jest naszą intencją, by zabezpieczać te dowody, które tak naprawdę nie będą nam potrzebne, a być może będą potrzebne przy opiniowaniu lekarzom.
13: Odpowiedział na moje pytanie w tej sprawie prokurator Piotr Skiba. Ponowne przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek o 9:00. Sprzed prokuratury okręgowej w Warszawie Mateusz Kłystun.
11: Jak urlop, to najchętniej nad polskim morzem. Bałtyk jest najpopularniejszym kierunkiem urlopowym. Tak wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej i Travelist.pl. A rosnąca popularność przekłada się na coraz wyższy standard, jaki proponują hotelarze.
1: SK2 Sport.
11: Meksyk nie zwalnia tempa na mundialu. Piłkarze z Ameryki Północnej zakończyli fazę grupową z kompletem punktów. W ostatnim meczu pokonali Czechy 3-0. Historyczny awans wywalczyła także reprezentacja RPA po zwycięstwie 1-0 nad Koreą Południową. Z grupy B z pierwszego miejsca wychodzi Szwajcaria. Dalej gra również Bośnia i Hercegowina. A grupę C wygrała Brazylia. Awans do 1/16 finału zapewniło sobie także Maroko. Nieudany sprawdzian Igi Świątek przed Wimbledonem. Polska tenisistka odpadła już w drugiej rundzie turnieju w Bad Homburg. Świątek przegrała w trzech setach z Emmą Navarro.
15: No to jednak wiecie co, przy czwartku 3 sety to jest dość sporo. Natomiast jeżeli chcielibyście dobrze ten czas spędzić, cały dzisiejszy dzień, to bardzo dobrze wybraliście stację, która gra tylko najlepsze polskie hity i przy okazji takie fajne i w ogóle mamy przystępnych prezenterów, ale w to musicie uwierzyć na słowo.

0: A ja nie wiem. Przyznaję się bez bicia, że ja po prostu nie wiem. 6:11 na zegarach. Nie wiem, jak sobie radzić z upałami. I tak przeglądam dzisiejszą prasę kolorową, która donosi nam, że na przykład Majdany, czyli cała rodzina Majdanów, Radosław, pani Gosia oraz ich syn, walczą z upałami, jedząc lody. Wcale nie tanie lody, bo to wiecie co, teraz byłem ostatnio, to ta gałka czy tam kulka nawet 12 zł kosztuje. Nieprawdopodobne rzeczy się dzieją na tym świecie. Obok tuż w gazecie, proszę bardzo, Julia Wieniawa, 27 lat, kusi w bikini, ale tym razem na Ibizie, półnaga Wieniawa całuje kaczkę na jachcie. No jest to też jakiś sposób na to, żeby sobie z upałami radzić, bo przecież przy takiej pogodzie nikt w swetrze chodził nie będzie, prawda? No, więc im mniej ubrań, tym chyba wydaje się to lepsze rozwiązanie. A jakie są wasze sposoby na upał? 726-826-826 albo Messenger. Zapraszam, tylko bardzo proszę, żeby to były sposoby, o których można powiedzieć w czwartek po 6, dobrze? A nie po 23. Wasze sposoby na upał 726-826-826 albo Messenger. Można do mnie pisać, można nagrywać głosówki, a można też ze mną porozmawiać, jak ktoś się nie wstydzi.
1: SK2.
0: O, to jest też sposób na upał, proszę bardzo. Mrozu w Radiu SK2.

0: 19 minut po godzinie 6. Wiecie, co jeszcze przeczytałem w tej gazecie? Że proszę bardzo, fala afrykańskich upałów uderza w Polskę, nawet 51 stopni Celsjusza. Takie mogą być temperatury w naszym pięknym, wspaniałym kraju nad Wisłą. No to dzisiaj się was pytam, jakie są wasze sposoby na upał? Może ktoś ma jakieś takie babcine sposoby na upał albo coś w tym rodzaju? 7268 26 826 albo Messenger. Proszę bardzo, jakie mamy sposoby na upał?
1: Dzień dobry, ja mam taki bardzo skuteczny sposób na wysokie temperatury. Po prostu jak jest bardzo ciepło, pijemy bardzo ciepłą herbatę albo kawę, nosimy ją w termosie. Wówczas podnosi nam się temperatura ciała i wyrównuje z otoczeniem i nie odczuwamy tego ciepła. Tak samo jak zimą powinno się jeść lody. Dziękuję bardzo, pozdrawiam z Gdańska, Ewa.
0: No, laik powiedziałby, że co? Zimą lody, a w lecie herbatę? Ale rzeczywiście, naukowcy twierdzą, że tak jest. Pytanie, czy jak się nie ma herbaty, to czy może być szampan? SK2. Bo tak się składa, że akurat mam jeden pod ręką. Proszę bardzo, zaserwuję wam teraz.

Oczywiście, że się skończyło, bo mamy 26 minut po godzinie 6. Internet donosi o informacji o księdzu złapanym za jazdę pod wpływem alkoholu. Ten tłumaczył się głodem, to wszystko działo się w Lublinie. Tłumaczył, że no, był głodny, dlatego spieszył się do McDonalda, a lodówkę miał pustą, nie chciał mu się zamawiać, bo za długo czekał na zamówienie, więc ażeby po kielichu, to wsiadł mimo wszystko do samochodu i pojechał do McDonalda, prawda? No dziwne, ksiądz nie wiedział, że nie samym chlebem, a dokładnie bułką zmielonym żyje człowiek.

0: od dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
12: Dziś w Jeleniej Górze poranek przywita nas lekkim zachmurzeniem, ale temperatura będzie przyjemna, bo słupki rtęci pokażą 22 stopnie. W ciągu dnia niebo zacznie się przejaśniać, a termometry wskażą nawet 28 kresek. Wieczorem możemy liczyć na błękitne niebo i słońce. Temperatura utrzyma się na poziomie 28 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 w Jeleniej Górze już za chwilę.
13: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Pożar składowiska odpadów w Chorzowie opanowany. Strażacy poradzili sobie z ogniem dopiero późnym wieczorem. Pożar wybuchł po południu i objął powierzchnię około 6000 m2. W akcji uczestniczyło ponad 70 zastępów straży pożarnej. Europa zmaga się z falą rekordowych upałów. We Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii padły historyczne rekordy temperatur. W brytyjskim hrabstwie Hampshire termometry pokazały 36,1 stopnia Celsjusza. To najwyższy wynik w historii pomiarów. Rekord pobito także w Hiszpanii, gdzie na północy kraju temperatura przekroczyła 43,5 stopnia. Gotówka nadal najlepszym ślubnym prezentem. Tak uważa niemal 3/4 Polaków. Z najnowszego badania wynika, że pieniądze są dziś najchętniej widzianym prezentem dla nowożeńców. Coraz mniej osób stawia na tradycyjne upominki, takie jak sprzęt AGD czy wyposażenie domu.
14: Oczywiście, że pieniądze najlepsze. W końcu papier nie będziesz musiała owijać. Nie?

0: a w kosmosie świeci sobie słońce, a w stronę słońca warto czasami iść, chyba że ktoś nie lubi ciepła. A ciepło dzisiaj będzie i o waszych sposobach na upały dzisiaj rozmawiamy. Jakie macie sposoby na upały? Proszę bardzo, kolejny telefon na 726-826-826.
1: Witam serdecznie. Ja w sprawie dokuczających nam upału.
0: Aha.
1: Mam ofertę, której nikt nie przebije. Zapraszam do zakładów mięsnych znanej firmy na literę T, w której panuje temperatura 8-10 stopni przez cały okres pracy. Do tego choćbyś zasuwał prędkością światła na wysokości lamperii, to i tak kierownik na twojej skronie potu nie dostrzeże.
0: A pewnie wypłata mrozi krew w żyłach. SK2. No, czyli mamy sposób na upał, proszę bardzo. 726-826-826, Messenger, jakie są jeszcze inne wasze, takie domowe sposoby na radzenie sobie z wysoką temperaturą? Dajcie znać, ja was teraz rozgrzeję bardzo fajnym kawałkiem od Manamu, a później do tematu oczywiście też wrócimy.

No właśnie, kto słuchając tego utworu od Beat Rzeka Marzeń czuje się jak wielbłąd, kopytko w górę, tak jak ja? No widzę, że jest nas kilku. 8 minut zostało do godziny 7, moi drodzy, a tymczasem właśnie rekordowe upały w Wielkiej Brytanii, o której słyszeliśmy w newsach, no przekroczyły wczoraj historyczny poziom. Wczoraj był najgorętszym dniem, czerwcowym dniem w historii Wielkiej Brytanii z temperaturą ponad 36 stopni Celsjusza. Poprzedni rekord czerwcowy wynosił 35,6 stopni Celsjusza i pochodził z lat 76 i z lat 57. W części Zjednoczonego Królestwa obowiązuje już nawet czerwony alarm pogodowy. No, powiem wam tak, jeszcze tydzień takich upałów i Wielką Brytanię zastąpi Wielka Brytwanna. SK2

My wam jednak damy więcej informacji. Już za chwilę newsy w Radiu SK2, a w newsach porażające. Porażający bilans po trzęsieniu ziemi w Wenezueli, dlatego zostańcie z nami, zróbcie głośniej. Mamy najświeższe informacje w tej sprawie.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
6: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
7: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
6: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
8: Sali się nie poddają!
9: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
6: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
10: Ogień zszedł z boczem góry.
6: Awatar, ogień i popiół.
11: Stajemy do walki!
6: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. To będzie ostatnia reklama.
14: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
15: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
14: Czekamy na pierwszy gwizdek.
15: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
16: I po reklamie.
17: Dzisiaj w Jeleniej Górze szykuje się prawdziwie przyjemny poranek. Słońce będzie królować na niebie, a termometry pokażą około 22 kresek. Idealna pogoda na rozpoczęcie dnia. W ciągu dnia temperatura będzie stopniowo rosła, osiągając nawet 28 stopni w godzinach popołudniowych. Wieczorem niebo pozostanie bezchmurne, a temperatura utrzyma się na poziomie 28 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc nie powinien przeszkadzać w planach. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
18: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Tysiące osób mogły zginąć w trzęsieniu ziemi w Wenezueli, tak wynika z informacji przekazanych przez amerykańską administrację. Donald Trump mówi o druzgocącym bilansie. Dwa silne wstrząsy w Caracas wystąpiły w odstępie zaledwie minuty. Pierwszy miał magnitudę 7,2, a drugi 7,5. Wstrząsy m.in. w stolicy doprowadziły do zawalenia się budynków. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Informacje zbiera Mateusz Chłystun. Jak wygląda teraz akcja pomocowa?
19: Ekipy ratunkowe przeszukują teraz gruzowiska. Według świadków w wielu miejscach słychać wołania ludzi o pomoc. Kompletnie zniszczony jest m.in. Międzynarodowy Port Lotniczy w wenezuelskiej stolicy. Na jednym z filmów opublikowanych w sieci widać, jak w kilka sekund sufit terminalu lotniska po prostu pęka, a pomieszczenia wypełniają tumany kurzu z sypiącego się gruzu. W tle słychać krzyki ludzi uciekających w desperacji. Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez ogłosiła stan wyjątkowy w kraju i złożyła kondolencje rodzinom ofiar, nie precyzując jednak, ile osób zginęło. Przywódcy państw Ameryki Łacińskiej, a także prezydent USA zadeklarowali wsparcie i wyrazili solidarność z Wenezuelczykami. Konkretna skala zniszczeń nie jest jeszcze w pełni znana. Tych, którzy ocaleli, administracja wezwała do opuszczenia domów.
18: Odpiera zarzuty i zapowiada kolejne kroki prawne. Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, wydał oświadczenie. Przekonuje, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe i zapowiada walkę w sądzie w obronie swojego dobrego imienia. Doktor Emil Jędrzejewski został przesłuchany w charakterze świadka. Nie chciał jednak zeznawać bez udziału pełnomocnika. Przekazał śledczym jedynie notatkę
20: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych. Chodzi tutaj o dwie osoby.
18: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kolejne przesłuchanie lekarza, sygnalisty zapowiedziano na poniedziałek. Ratownicy krynickiej grupy GOPR będą zabezpieczać szlaki Beskidu Sądeckiego i Niskiego. W sezonie turyści mogą liczyć na pomoc stałych baz oraz dodatkowych dyżurek w terenie. Ratownicy apelują o rozwagę i odpowiednie przygotowanie przed wejściem w góry.
1: SK2 Sport.
18: Republika Południowej Afryki kontra Kanada. To pierwsza znana para 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Ten mecz w niedzielę rozpocznie zmagania w fazie pucharowej. Dziś w nocy poznamy kolejne pary drużyn, które awansowały ze swoich grup. A polscy siatkarze wyszarpali wygraną w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pokonali Belgię 3-2, choć dwa pierwsze sety wygrali rywale. Liderem w ataku Polaków był Bartłomiej Bołądź, który zdobył 24 punkty. Dziś Polacy zmierzą się z Turcją.
8: Mamy już 3 minuty po godzinie 7. Jeżeli chodzi o te upały, które tam zaczynają nam delikatnie doskwierać, to ma to swoje plusy i minusy. Plus jest taki, że upał wkrótce spadnie jednak poniżej 30. Zobaczycie. Minus jest taki, że ja już nie.

jednak Marisa dzisiaj by może zaśpiewała trochę inaczej, żebyście się znowu w niej zakochali, bo na razie, no niestety, zaliczyła dość mocny spadek na miejsce 8 w naszej gorącej polskiej 20. Co prawda jest to cały czas górna część naszej tabeli, ale jednak spadek zaliczony. Tak więc, moi drodzy, wszystko w waszych rękach. Czy Marisa podskoczy przy następnym notowaniu? To już od was zależy. sk2.pl, tam wchodzicie i tam głosujecie. Kolejne notowanie polskiej gorącej 20 już w piątek po godzinie 18, przepraszam. A na 20 miejscu chciałem powiedzieć, że na razie Gotham Menzner. Szkoda.

0: Następny to będzie też bardzo piękny, bardzo słoneczny i bardzo ciepły dzień. Upały się zbliżają do Polski. Uważajcie, moi drodzy, na siebie, dbajcie o siebie i nie narażajcie się, jeżeli nie musicie. To taka rada od wujka Jarząbka, a ja dzisiaj też zbieram radę od was. Co jest dobrego na upały? Wasze takie domowe, fajne, sprawdzone sposoby, jak sobie radzić z wysokimi temperaturami. Odbieramy telefon na 7268 26 826.
1: No dobrze, to sposób na te gorąca upały to sorbety, albo owocowe, albo warzywne, płaskorybki wykonane.
0: Dobry pomysł, dzięki bardzo, odnotowane. I Damian jeszcze odezwał się na Messengerze, proszę bardzo, twój sposób, Damianie, na upały?
2: Sposób na upały, tak. I jednocześnie na zarobek, to zacząć pracę w chłodni.
0: O, proszę bardzo, no to by się wszystko zgadzało. Ja mam tylko pytanie, bo tak się zastanawiam, prawda? Jak pracujesz w chłodni, to masz pieniędzy jak lodu?
3: SK2

0: Jedna chwila dzieli nas tak naprawdę od kolejnej rundy naszej zabawy SK2 Karniaki Cup. No i moi drodzy, kto dzisiaj odgadnie, czy w ogóle ktoś odgadnie, co też Sławek Paszko miał do powiedzenia, zobaczymy za jakiś czas, dokładnie za no około powiedzmy 7-8 minut, więc macie jeszcze trochę czasu na to, żeby się do naszej zabawy zgłosić. SK2.pl, tam wchodzicie, wypełniacie formularz i staracie się mnie przekonać, żebym do was dzisiaj zadzwonił i być może to wam wysłał powołanie na Stadion Narodowy, a tam już będzie walka o 10 tysięcy złotych. Będą Karniaki ze Sławkiem Peszko i będzie wspólne oglądanie meczu. Żeby to jednak zdobyć, to takie powołanie, to trzeba odgadnąć, co Sławek miał nam do powiedzenia. A zagadka na dzisiaj brzmi...
1: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego...
0: No i to wygwizdane, proszę sobie teraz się zastanowić, co to jest i dać poprawną odpowiedź. Za chwilę jedna z osób, która się zgłosi do zabawy, stanie przed szansą odgadnięcia, co Sławek mówi, a być może również stanie przed szansą postrzelania karniaków na Stadionie Narodowym.

0: Radia SKFA.
1: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek.
2: Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś.
1: Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach.
2: Zagłosujcie na SKFA.pl.
0: Gorąca Polska 20.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
10: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
9: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
10: BYD. Build your dreams.
11: Rodzinny obiad? Muzyka? Romantyczny piknik dla dwojga? Wesele? I miejsce przyjazne zwierzętom? Wszystko jest możliwe w restauracji Jarzębina w Wilczycach, tylko 10 km od centrum Wrocławia. Otwarcie lokalu w nowej odsłonie już 4 i 5 lipca od 13. W sobotę tańce, w niedzielę koncert przebojów Adele i afterparty. Zapraszamy!
12: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 35 lat doświadczenia. Tysiące klientów. Jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski. To samochody nowe i używane. Serwis mechaniczny i blacharski. Stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
5: I po reklamie.
17: Poranek w Jeleniej Górze zapowiada się naprawdę przyjemnie. Słońce będzie grało główną rolę, a temperatura sięgnie 23 kresek. Idealne warunki na poranną kawę na świeżym powietrzu. W ciągu dnia słupki rtęci pójdą w górę, osiągając nawet 28 stopni. Wieczorem czeka nas niemal bezchmurne niebo, co sprzyja spacerom czy relaksowi na balkonie. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się martwić o chłodniejsze podmuchy. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
18: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Trump jedzie na szczyt NATO. Amerykański prezydent powiedział, że pojawi się na spotkaniu głównie z szacunku dla tureckiego przywódcy. Donald Trump skrytykował też większość sojuszników, ale jako wyjątek wskazał m.in. Polskę i prezydenta Nawrockiego. A szczyt NATO w Ankarze rozpocznie się 7 lipca. Pierwszy przypadek eboli we Francji. Zakażony jest lekarz, który wrócił z Demokratycznej Republiki Konga. Trwa tam jedna z największych epidemii tej choroby w ostatnich latach. Lekarz został został odizolowany, a służby ustalają, z kim miał kontakt. Na lotniskach robi się coraz tłoczniej przed wakacyjnymi wyjazdami. W pośpiechu łatwo zgubić bagaż albo zostawić go bez opieki. Służby apelują, by pilnować swoich walizek.
4: Pozostawiony bagaż budzi podejrzenia służb. I w momencie, kiedy służby zainteresują się takim bagażem, no możemy również przywieźć przykrą pamiątkę z wakacji w postaci mandatu.
18: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie i dodaje, by nie zgadzać się na przewożenie rzeczy należących do obcych osób.
0: Najlepsze polskie hity. SK2.
19: 28,5 minuty do godziny 8:00.

0: No właśnie. A jakie słowo przyniósł Sławek Peszko?
1: Eska, garniaki kao.
2: Strzel i wygraj w Eska 2.
0: To się za chwilę okaże, tak naprawdę. Dzisiaj oko w oko z panem Sławkiem stanie pan Damian. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Damian się zgłosił, napisał tak. Świat poznał już geniusz futbolu Leo Messiego, ale świat nie poznał jeszcze mistrza karniaków. I dlatego mogę nim... Dlaczego mogę zostać nim ja? Bo od września zaczynam swoją pierwszą pracę w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego. Chciałbym bardzo zdobyć ten tytuł mistrza karniaków. Chciałbyś się po prostu przed swoimi przyszłymi uczniami pochwalić pewnie, Damianie.
3: Tak, no oczywiście pokazać jakieś trofeum w gablocie duże, prawda?
0: A co ja jeszcze nie zdobyłem. Oczywiście, że tak. Jakiś puchar by ci się należał. Tak czy inaczej, żeby zostać mistrzem karniaków, to na razie musisz odgadnąć, co też mał do powiedzenia Sławek Peszko. Dzisiaj zagadka, no dość ciężka, powiem szczerze, ale zawsze jest szansa. Przypominam zasady. Zasada jest taka, że za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę i musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Jeśli zgadniesz, jedziesz na Narodowe. Jeżeli nie, zagadka przechodzi do kolejnej rundy, a do ciebie leci 100 zł. Okej?
3: Okay? Oczywiście.
0: Dobra, to jesteś gotowy?
3: Tak, jestem.
0: Uwaga, to wsłuchaj się w zagadkę od Sławka Peszki. Uwaga, uwaga, to lecimy.
4: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego...
3: Karniaka, rzutu karnego.
0: To nikt nie widział karniaka. To jest twoja odpowiedź, tak?
3: Tak.
0: No to niestety nie jest dobra odpowiedź, bo to nie chodzi o karniaka Sławka Peszki. To nie jest ta odpowiedź. Damianie, szukamy dalej w takim razie. Damian, posłuchaj, no do ciebie w takim razie leci 100. Jak ją sobie ładnie oprawisz, na przykład w ramkę, to będziesz mógł powiedzieć, że brałeś udział w zabawie z Radiem
3: Eska.
0: Tak,
3: oczywiście. No,
0: a dlaczego by nie? Ja ci życzę wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, bo to bardzo wymagająca droga mimo wszystko.
3: Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. 100 do Damiana leci, a nasza zagadka leci i dalej w świat, czyli czekamy na tego, kto odgadnie, co też Sławek Peszko miał do powiedzenia. sk2.pl, tam możecie sobie go odsłuchać, zastanowić się. No i dzisiaj zagramy. O której dzisiaj zagramy? Dzisiaj zagramy, moi drodzy, po godzinie 13, chyba tak? Tak, chyba tak.
1: SK, karniaki kao.
2: Strzel i wygraj. SK2.

8 minut do godziny 8. Plan awaryjny od Lambery. Planu awaryjnego pewnie szukają teraz japońscy producenci lodów, oskarżeni o zmowę cenową. 6 największych japońskich firm produkujących lody zostało oskarżonych o złamanie ustawy antymonopolowej i skoordynowane podnoszenie cen swoich produktów od 2022 roku. Według ustaleń podwyżki cen lodów były jako pretekst do podwyżki cen lodów wykorzystano podwyżki cen żywności. I zobaczcie, to się nazywa potrójny nomen omen. Lodowe firmy na lodach kręciły lody, a teraz mają ciepło.

I od razu zrobiło się tak jakoś marchewkowo. 5 minut do godziny 8, o 8 punktualnie newsy w Radiu SK 2, a po 8 zagramy sobie również w Państwa Miasta. 726-826-826 to numer telefonu, pod którym czekam na telefony od Was, SMS-y raczej, prawda? A także Messenger, tam też można się zgłaszać, tylko na Messengerze proszę zostawić numer do siebie, żebym mógł ewentualnie do kogoś z Was oddzwonić. No i zawsze zgłaszamy się jakimś zadaniem, no to dzisiaj proszę bardzo, mamy Dzień Marynarza. Napiszcie mi krótko, czy kiedyś popłynęliście i z kim?

0: Święta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. I po reklamie.
1: Słońce będzie królować na niebie, a termometry pokażą przyjemne 23 stopnie. Po południu zrobi się jeszcze cieplej, bo temperatura wzrośnie do 28 kresek. Mimo że upały nas nie opuszczą, towarzyszyć nam będzie prawie czyste niebo. Jutro również zapowiada się słonecznie z maksymalną temperaturą do 28 stopni. Sobota przyniesie jeszcze więcej ciepła, bo aż 33 stopnie. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
2: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zablokowana jest krajowa 24 w Wielkopolsce. To po wypadku na odcinku Gorzyń-Pniewy, gdzie osobówka zderzyła się z ciężarówką. Zginęła jedna osoba. Trasa jest całkowicie zablokowana. Tusk liczy na uspokojenie relacji z Ukrainą. Premier mówi, że konferencja w Gdańsku może pomóc obniżyć napięcie między Warszawą a Kijowem. W spotkaniu poświęconym odbudowie Ukrainy nie weźmie udziału Wołodymyr Zełański. Do Polski przyjedzie premier Ukrainy, a konferencja rusza już dzisiaj.
3: Mam nadzieję, że ta konferencja także będzie jakby pewnym krokiem czy sposobem, żeby obniżyć eskalację emocji, bo ona na pewno nie jest potrzebna ani nam, Polakom, ani Ukraińcom. I na pewno będzie okazja, żeby parę mocnych i gorzkich słów powiedzieć pod adresem nieadekwatnie reagujących polityków na różnice wynikające z trudnej historii.
2: Konferencja w Gdańsku potrwa 2 dni, a celem wydarzenia jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy Ukrainy po wojnie. Lekarze chcą zmian po aferze w Szpitalu Południowym. Samorząd zawodowy apeluje o odpolitycznienie placówek medycznych i reformę systemu ochrony zdrowia. Wśród propozycji są m.in. ograniczenie czasu pracy lekarzy i zmiany w wycenie procedur. Trwa też analiza wniosku o zawieszenie prawa wykonywania zawodu byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
4: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski zaapelował teraz do premiera o odpolitycznienie ochrony zdrowia, w tym zakaz łączenia legitymacji partyjnej z funkcjami kierowniczymi w szpitalach. Lekarze domagają się zmian systemowych, podkreśla Jankowski.
5: Niezależnie od tego, czy ja, mówiąc kolokwialnie, głowa poleci za tą aferę, to my mamy silne przekonanie, że system musi się zmienić.
4: Samorząd domaga się również ujednolicenia czasu pracy lekarzy i ograniczenia go do maksymalnie 78 godzin tygodniowo oraz zmiany wyceny procedur medycznych, które, zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej, sprzyjają powstawaniu tzw. kominów płacowych.
2: Dziękujemy, to był Mateusz Gołębiewski.
0: SK2 Sport.
2: Tej nocy poznamy kolejne drużyny, które awansują do fazy pucharowej. W grupie E pewne gry dalej Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Curaçao. Oba spotkania o 22. O 1 rozpoczną się mecze grupy F. Tunezja zagra z Holandią, a Japonia ze Szwecją. Nad ranem w grupie D Amerykanie zagrają z Turcją, a Paragwaj z Australią. Katarzyna Kawa walczy o Wimbledon. Polska tenisistka awansowała już do 3. rundy eliminacji turnieju w Londynie. Dziś zmierzy się z Amerykanką Kaylon Day. Zwycięstwo zapewni jej miejsce w głównej drabince Wimbledonu.
6: 2 minuty po godzinie 8, moi drodzy, mam dla was taką radę, takie spostrzeżenie. Jeżeli ktoś was dzisiaj wyzywa, albo się na was obrazi, albo nie będzie chciał z wami rozmawiać, to proszę mu bardzo ładnie i grzecznie podziękować, bo w taki upał, jeżeli ktoś obchodzi się z wami chłodno, no to trzeba się z tego powodu cieszyć.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.

10 po 8. Działa krwiotwórczo, moczopędnie i świetnie uzupełnia witaminy, ale smakuje okropnie. Mimo to kilkudziesięciu amatorów spotkało się w Dorset w Wielkiej Brytanii, żeby wziąć udział w zawodach jedzeniu pokrzywy. Wyobraźcie sobie. Takie zawody odbywają się w Wielkiej Brytanii od 1986 roku i przyciągają sporo osób. Zasady są proste. Wygrywa ten, kto zje po prostu najwięcej pokrzywy w godzinę i okazało się, że ostatni zwycięzca zjadł aż 22 metry krzaków i co ciekawe, powiem wam, patrzyłem na filmik z tego wyczynu, nawet się przy tym za bardzo nie pokrzywił. SK2

wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Taka pogoda, że nawet rozgrzewać się nie trzeba i bardzo dobrze, od razu wchodzimy do zabawy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zaczynamy Państwa miasta.

0: która zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenia wartości 500 zł. Osoba, która zdobędzie trochę mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
1: Jasne.
0: Dobra, mamy jasne. Kamila odpowiada jako pierwsza. Kręcimy kołem w prawo czy w lewo?
1: W lewo.
0: W lewo, proszę. Okej, okay, mamy. Wylosowała się literka W. W, jak... W.
1: WW.
0: No, no powiedzmy. WWA na przykład się mówi, o, yo, tak jest, no, coś w tym rodzaju. Dobrze, czy wszystko jasne? Literka W dla ciebie.
1: Jasne.
0: Dobra, to uwaga. Kamilo, na literkę W potrzebuję od ciebie państwo.
1: Wietnam.
0: Miasto.
1: Warszawa.
0: Znana postać.
1: Witold Pertkosz.
0: Roślina.
1: Wierzba.
0: Kolor.
1: Wierzbowy.
0: Zawód. Weterynarz, jakbyś powiedziała.
1: Weterynarz.
0: Można by było. A, bo Kasia ma coś tutaj. Kasia ma obiekcję. Kasia, czyli moja kontrola...
1: Wierzbowego nie ma.
0: Komisja Kontroli Gier i Zakładów twierdzi, że...
2: Ale że ty od razu zakładasz, że nie ma. Naturalny, ziemisty odcień szaro-zielony. To kolor wierzbowy.
0: Naprawdę?
1: Proszę, wow.
0: Ale jajka. No dobra, no to w takim razie nie mogę się z tym kłócić. 5 punktów. 5 punktów dla Kamili. Ilona, 5 punktów do pobicia.
3: To staram się.
0: No to się staraj, dziewczyno. W prawo czy w lewo?
3: Było w lewo, to w prawo teraz.
0: No proszę cię bardzo. Ja już nie pamiętam, co było, wiesz? Mogłaś mi ściemnić, ale dobra. Mam literkę. Literka D. Literka, czwarta litera alfabetu, litera D. A, B, C, D.
3: Okej.
0: Okay. Okej? Okay? No to lecimy. No to lecimy w takim razie. Uwaga. Państwo na D.
3: Dania.
0: Miasto.
3: Drezno.
0: Tytuł filmu, serialu.
3: Dumbo.
0: Imię.
3: Dorota.
0: Roślina.
3: Dom.
0: Potrawa. No potrawa na D, na przykład donaty, prawda?
3: O, no właśnie.
0: No właśnie, no. Donaty mogły być, no, no, no jest dużo potraw na D, no. Oj, dobra, liczymy. 1, 2, 3, 4, 5. Czyli mamy dogrywkę, dziewczyny. O kurczę. No, o kurczę. Dogrywka polega na tym... Kamila, jesteś z nami?
1: Jestem.
0: Dobra. Dogrywka polega na tym, że za chwilę wylosuję ja dla was literkę. Później podam kategorię i wy zgłaszacie się swoim imieniem. Która pierwsza wypowie swoje imię, ta odpowiada. Ma na to 3 sekundy, żeby odpowiedzieć na... podać hasło w danej kategorii na daną literę. Czy wszystko jasne?
1: Jasne.
0: Jeżeli odpowiedź będzie niepoprawna, to wygrywa przeciwniczka. Okej?
1: Okay? Tak.
0: Dobra, uwaga, to kręcę kołem. Zakręciłem. Trochę za mocno, bo się nie chcę zatrzymać. Literka E. E jak Elżbieta. Gotowi?
1: Tak.
0: Dobrze. Na literkę E poproszę coś w kategorii dom.
1: Kamila.
0: Kamila jako pierwsza, Kamila?
1: Ekran.
0: Ekran. Ekran na przykład, no nie wiem, komputera czy czegokolwiek innego. Oczywiście, telewizora. Tak. Telewizora na przykład. No i mamy to. Kamila w dogrywce wygrywa prezent marzenia wartości 500 zł. Brawo.
1: Super.
0: Proszę bardzo.
1: Chciałam jeszcze szybciutko pozdrowić tutaj mojego synka, który obok mnie siedzi i bardzo mocno trzyma kciuki.
0: Oj, tak mocno.
1: Ale się pozdrawiam.
0: Tak mocno trzymał kciuki, że się udało mamie wygrać. Ilona,
1: bardzo się cieszymy, super.
3: Tak, Ilonka, gratuluję. Ilonka,
0: gratulacje lecą od Ilony, dzięki. Ale jeszcze pozdrowienia mogą polecieć.
3: Pozdrawiam całą moją rodzinę i wszystkich znajomych.
0: No i mamy to. I wszystko ładnie się zakończyło, a Państwa Miasta wracają jutro po 8:00.
4: Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: A tego czasu zawsze jest 20 sekund. Zawsze za mało, zawsze za mało. 25-26 minut po godzinie 8. No szybko poszło. Elon Musk ponownie w gronie miliarderów, moi drodzy. Tak jest. Po tym, jak jego majątek gwałtownie zmalał z powodu spadku wartości akcji technologicznych, Elon przestał już być bilionerem, a znów jest miliarderem, bo miał na koncie 1 100 miliardów, a teraz jego majątek wynosi zaledwie 957 miliardów dolarów, biedaczek.
1: Ja sobie za to kupię waciki.
2: SK2.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadniesz, jak

0: Narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
4: I dlatego wróciłeś na studia?
3: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
5: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
9: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
12: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
11: BYD. Build your dreams.
13: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Elbowie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Elbowie wie.
16: I po reklamie.
17: Dziś w Jeleniej Górze zapowiada się naprawdę przyjemnie. Na niebie pojawią się jedynie pojedyncze chmury, a termometry pokażą aż 25 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie wpłynie na Wasze samopoczucie. Od południa do jutra rana czekają nas upały z temperaturą sięgającą nawet 28 stopni. To doskonały czas na cieszenie się ciepłem, ale pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
18: Minęła 8.30, Paulina Horpatowska, to są newsy Eski 2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że w Wenezueli obecność naszych obywateli to pojedyncze przypadki. Nie ma sygnałów, by ktoś z nich ucierpiał. Bezpieczni są także polscy dyplomaci. Ewakuacja Domu Pomocy Społecznej w Gorzowie. 70 pensjonariuszy musiało opuścić placówkę przy ulicy Walczaka. Powodem był pożar, który wybuchł wieczorem. Zapaliły się odpady w jednym z pomieszczeń gospodarczych. Ogień szybko ugaszono, a przez zadymienie mieszkańcy spędzili noc w innych ośrodkach. Polscy siatkarze z ważnym zwycięstwem w Lidze Narodów. Biało-czerwoni pokonali Belgię 3-2 w pierwszym meczu turnieju w Gliwicach. Rywale prowadzili już 2-0, ale Polacy odwrócili losy spotkania. Najwięcej punktów, bo aż 24, zdobył Bartłomiej Bołądź. Dziś reprezentacja Polski zagra z Turcją.

0: od dawna to wiem.
1: Ja od dawna wiem, że nic nie wiem, a jak nic nie wiem, to jest taki moment w trakcie dnia, kiedy staram się dowiedzieć, co też dawniej było. To jest kącik odkurzający. Nie wiem, czy zrozumieliście mnie dobrze, ale chodzi mniej więcej o to, że wracamy do czasów odległych, do czasów, o których już nie każdy pamięta, a dzisiaj dokładnie do roku 2013. Sprawdzamy, co wtedy się pisało w gazetach, w internetach i nadajemy temu nowe życie. A dzisiaj w kąciku odkurzającym? Posłowie coraz chętniej kupują polskie garnitury. Wiernych wielkim światowym markom w Sejmie nie brakuje, jednak posłowie coraz częściej i chętniej kupują garnitury w polskich firmach lub szyją w polskich pracowniach krawieckich, pisał Dziennik Polski 25 czerwca 2013 roku. No to ja powiem tak, na wszelki wypadek firmy szyjące garnitury powinny być jednak ostrożne. Proszę sprawdzić dwa razy, czy wszystko się zgadza. W końcu to są politycy, więc przygotujcie się na to, że może tu być jakiś kant. Głównie chodzi o spodnie. Eskort.

0: to jak nie wiesz, jak tam jest, to może trzeba sprawdzić, nie?
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: I przekonać się na własnej skórze, że Polska jest najfajniejsza. My wam w tym pomagamy. SK2 w tym roku również wysyła was do luksusowych hoteli w całej Polsce tak naprawdę. W tym tygodniu gracie o wyjazd do luksusowego hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdroju, no i zestaw wypasionych kosmetyków. Jak się gra? Gra się bardzo prosto. Najpierw wchodzicie na sk2.pl, tam się zgłaszacie, a później codziennie mamy finał. No i w finale mierzycie się z wiedzą o Polsce. W poniedziałek z wiedzą o Polsce mierzyła się Asia. 7 poprawnych odpowiedzi, 1 zła. We wtorek Arek. 4 poprawne odpowiedzi, 2 złe. W środę Diana, czyli wczoraj Diana. 6 poprawnych odpowiedzi i 1 zła. Wychodzi na to, że poniedziałkowa Asia jest najbliżej wygranej i najbliżej tego, żeby dostać od nas klucze do pokoju w hotelu wypasionym 5-gwiazdkowym dr Irena Eris Polanicy Zdroju. Ale być może ktoś dzisiaj Asi stanie na drodze. SK2.pl, tam się zgłaszacie, a później czekacie na telefon od nas. A później wystarczy się wykazać wiedzą o Polsce, no i wakacje macie z głowy.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.

0: A to jest bardzo proste, jak można przedłużyć lato w jeden dzień. Wystarczy się do nas zgłosić. 5 minut do godziny 9. Za chwilę Kasia Grodzka się tutaj pojawi i ona ma receptę na przedłużenie lata.
1: A nawet i na bardzo dobre rozpoczęcie go, bo mam dla was do rozdania. Podwójne karnety na, co tutaj na
0: męskie
1: start
0: granie, oczywiście.
1: Ale
0: żeby nie było tak łatwo, bo żeby zdobyć te karnety, to zawsze trzeba coś zrobić.
1: No trzeba. 726-826-826 albo Messenger Radia SK2. Czekam na wasze opowieści o tym, który hymn męskiego grania jest waszym ulubionym i dlaczego.
0: Ja bym się chętnie zgłosił, bo ja mam swój ulubiony, ale nie powiem. Nie będę nic narzucał w takim razie.
1: Nic nie narzucaj.
0: No, zgłaszajcie się i po 9 karnieciki na męskie granie do kogoś
1: podwójne,
0: polecam.
1: Podwójne, zgadza się.
0: Wow.
1: Wielka impreza.
0: Na Boga.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego produktu na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
10: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
11: I po reklamie.
12: Dzisiaj w Jeleniej Górze czeka nas naprawdę ciepły dzień. Termometry pokażą 25 kresek, a na niebie pojawi się lekkie zachmurzenie, które nie powinno przeszkadzać w planach. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy się obawiać o nasze samopoczucie. Od południa temperatura wzrośnie, osiągając nawet 28 stopni, co przyniesie nam prawdziwe upały. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu i ochronie przed słońcem. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
13: Jest 9:00, Paulina Horwatowska, to są newsy SK2. Polsko-ukraińska konferencja w cieniu sporu. W Gdańsku za kilkadziesiąt minut rozpocznie się spotkanie o odbudowie Ukrainy po wojnie. Premier Donald Tusk zapowiada gorzkie słowa wobec polityków wykorzystujących napięcie między Warszawą a Kijowem. W tle jest nieobecność Wołodymyra Zełenskiego, po tym jak strona polska odebrała mu order Orła Białego. Ze szczegółami Mateusz Chłystun. Co dokładnie zamierza powiedzieć Donald Tusk?
14: Z wczorajszej deklaracji premiera wynika, że zależy mu na dialogu i odbudowaniu dobrych relacji z sąsiadami.
15: Pojednanie, żeby było autentyczne, wymaga nieustannego wysiłku wszystkich. Mamy wszelkie dane ku temu, żeby pojednać się z Ukraińcami w oparciu o prawdę. Ukraina musi zrozumieć, że prawdziwe pojednanie musi być zbudowane na prawdzie.
14: Podkreślał premier Donald Tusk. W konferencji w Gdańsku wezmą udział przedstawiciele blisko 70 państw.
16: Przede wszystkim skupiamy się na tych uczestnikach z obszaru gospodarczego.
14: Mówiła Eliza Zeidler z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ukrainę będzie reprezentowała premier Julia Swirydenko. Oprócz wspomnianej konferencji w Gdańsku odbędzie się dziś także szczyt wschodniej flanki NATO.
13: Dogaszanie pożaru składowiska odpadów w Chorzowie potrwa jeszcze kilka dni. Strażacy ustalają przyczyny pojawienia się ognia. Wiadomo, że zapaliły się odpady przemysłowe. Specjalna jednostka cały czas kontroluje jakość powietrza w rejonie pożaru, mówi szef śląskich strażaków, dowódca akcji Damian Legierski.
17: Za pomocą specjalistycznego sprzętu detekcyjnego monitoruje ewentualne zagrożenia cieków wodnych. Te wody pogaśnicze są odprowadzane do oczyszczalni ścieków miasta.
13: A a w pożarze na szczęście nikt nie ucierpiał. Będą dotacje na zbieranie deszczówki. Ministerstwo Klimatu chce w ten sposób walczyć z suszą i zwiększyć retencję wody. Priorytetem ma być zatrzymanie wody opadowej.
11: Na potrzeby chociażby pielęgnacji przydomowych ogródków, ale także jest takim sposobem odciążenia sieci wodociągowej ilości pobieranej wody, chociażby właśnie na potrzeby roślin, które pielęgnujemy.
13: Mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Każde gospodarstwo domowe może otrzymać nawet 9 tysięcy złotych dofinansowania na zakup i montaż zbiornika na deszczówkę.
18: Błażej Stachewicz dwa razy zatrzymany za jazdę pod wpływem. 73-latek z powiatu karkonoskiego prowadził mając ponad promil alkoholu. Raz został zatrzymany w Szklarskiej Porębie. Po trzech dniach ponownie, tym razem w Jeleniej Górze.
19: Mężczyzna tłumaczył funkcjonariuszom, że pił, bo ma dzisiaj urodziny.
18: Mówi Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji. Teraz nieodpowiedzialnego jubilata czekać mogą poważne konsekwencje. Maniacy modeli z całego świata pojawią się w Wieżowie Sudeckim. Od jutra ruszają 14 międzynarodowe spotkania modelarskie. W weekend planowane są loty na Górze Szybowcowej.
20: 3 minuty po 9. Ja nie wiem, czy też macie swoje ulubione zapachy o poranku, bo mój to zapach świeżych podwójnych karnetów na męskie granie. Właśnie o poranku ktoś z was zaraz je u mnie zgarnie, a zgłaszacie się pisząc mi na Messengerze albo zostawiając głosówkę na 7268 26 826. Jaki jest wasz ulubiony hymn męskiego grania i dlaczego właśnie ten? Można tutaj powspominać sobie. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry. 10.

0: Może was zaskoczę, ale i zespół Kombi i sam Grzegorz Skawiński też kiedyś brali udział w męskim graniu. To był rok 2021 i 2022. No swoje trzy grosze dorzucili, ale my już o tej nieco bliższej przyszłości teraz sobie porozmawiamy, bo mam do rozdania dwa podwójne karnety na start trasy męskiego grania w Żywcu już jutro i pojutrze. A kto by chciał te karnety zebrać, ten zgłosił się do mnie, zostawił mi głosówkę ze swoim ulubionym hymnem męskiego grania i zgłosiła się Asia. Cześć Asia.
1: Cześć!
0: Asieńka, no to który? Który z tych hymnów jest twoim ulubionym i dlaczego?
1: Zdecydowanie Supermoce i na Supermoce, ponieważ ja jestem instruktorem stepowania, takiego z blachami, nie przy steperach, tylko takiego z blachami. I ostatnio wykorzystałam tą piosenkę na zajęciach i uczyłam do tej piosenki i zdecydowanie powiedziałam, że ludzie, to my mamy supermoce, ponieważ stepujemy, mamy też, zdecydowanie gwarantujemy nieprzespane noce, jak się robi głośno od naszych blach.
0: Albo sąsiedzi mają nieprzespane noce,
1: tak jest,
0: jak ćwiczycie.
1: Tak jest. I zdecydowanie mogą polecieć szyby z okien, także ta piosenka jest zdecydowanie o nas.
0: I w sumie, jak tak sobie myślę, to supermoce tum, turu, tum, tum, tum, tum, turu, tum. To jest dobre do stepowania, jest dobry rytm chyba, prawda?
1: Tak, zdecydowanie, dlatego ja ją wykorzystałam. A tym bardziej, że lubię stepować też do polskiej muzyki, tak może niezbyt popularnie, ale też lubię wykorzystywać polską muzykę.
0: Ale to tym bardziej fajnie właśnie, że te supermoce się przedarły przez te zagraniczne utwory, które lubisz. No dobrze, Asia, to w takim razie ode mnie dostajesz podwójne i to dwa karnety na męskie granie, w ogóle na start tego męskiego grania w Żywcu. Proszę się cieszyć.
1: Ja bardzo się cieszę. Super.
0: Pięknie, piękna sprawa. Jeszcze się chciałam ciebie zapytać, no bo no w sumie takie trochę logiczne. Kogo nie możesz się doczekać na tym męskim graniu jutro i pojutrze? Ale chyba tutaj znamy odpowiedź.
1: Chyba wszystkich.
0: Bo i Mrozu, i Igo, i Vito Bambino też
1: tak jest,
0: będą tam.
1: Tak jest. Tak jest. I Igor chyba też będzie Herbot, więc wszystkich tak naprawdę, no to którzy wspaniale tam grają, to jest zawsze aleja gwiazd naszej polskiej muzyki.
0: Dokładnie, tak. Bardzo ładnie to ujęłaś, to jeszcze możesz kogoś pozdrowić. Chyba całą drużynę do stepowania będziesz teraz pozdrawiała.
1: Zdecydowanie, bo dzięki nim udało mi się to wygrać i te chciałam też pozdrowić swojego męża i może moje dzieci, bo może też oni, może dzieci też z nami pojadą tym razem na pierwszy swój koncert.
0: Wszystko się da. My realizujemy marzenia naszych słuchaczy. Wysyłamy was i to jeszcze przez całe wakacje na koncerty w ramach trasy męskiego grania. Ja tylko przypomnę, że męskie granie to nie tylko hymny, ale też i nowe aranżacje znanych polskich kawałków, które gramy wam w wersji koncertowej. Mam dla was teraz Meluzynę w wyjątkowym składzie. Małgorzata Ostrowska, a także Daria Zawiałow. Męskie granie, orkiestra już teraz przed nami. SK2.

SK2 Jelenia Góra.

0: A to już nowość w Radiu SK. Dwa żywioły weszły sobie do studia i stworzyły hit na rozkręcające się latom. Dawid Kwiatkowski i Margaret, kiedyś ci opowiem.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Ta sama chwila zespołu BAM na antenie Radia SK2, no bo dosłownie chwila została do początku wakacji. Na pewno w szkołach jest już rozluźnienie totalne. Ja nawet czytałam, że niektórzy rodzice już w ogóle postanowili wziąć dzieci pod pachę i czmychnąć na wakacje. Przyznam, że w moim dzieciństwie też to tak wyglądało. Raczej pod koniec czerwca to tak luźno z tą szkołą było. I to zupełnie nic złego w tym nie ma, a nawet to i lepiej, bo dzięki temu są większe szanse dla Was, żebyście stanęli w szranki w naszej zabawie SK2 Karniaki Cup i dołączyli do jedenastki marzeń, która w lipcu spotka się ze Sławkiem Peszką na PGE Narodowym. Ja daję Wam znać, że po godzinie 10 będę do kogoś z Was dzwoniła właśnie w tej sprawie, a dziś do rozwikłania taka peszkowa zagadka.
1: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego...
0: A właśnie, ja czekam na Wasze zgłoszenia na sk2.pl i uwaga, dzwonię po godzinie 10.
2: SK2. Autopromocja. Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na Ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
5: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie.
11: MediaMarkt. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
11: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
14: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
16: Zapraszamy do salonu Imbwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimbwar.pl.
15: BYD. Build your dreams.
17: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%.
5: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
19: I po reklamie.

0: Czy lepiej niż teraz będzie? Na pewno. Sandra Razer, lepiej niż teraz gramy wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 10. Wiem za to, że na pewno będzie goręcej. Tak marudziliśmy, że w weekend mają być takie potężne upały. A ja patrzę na swoją słowacką, notabene, pogodę, bo Słowacy ponoć są dobrzy w te klocki. I patrzę, że w poniedziałek to będzie prawdziwe uderzenie. 41 stopni sobie tak wymyślili. Mam nadzieję, że wszyscy nawadniacie się odpowiednio i jesteście gotowi na to uderzenie żaru. Punktualnie o godzinie 10 newsy. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama. Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
5: Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto.
6: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
7: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
8: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
9: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
11: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
1: I po reklamie.
15: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas prawdziwie słoneczny dzień. Termometry pokażą 26 kresek, a ciśnienie będzie stabilne. Od południa do jutra rano spodziewamy się upałów z maksymalną temperaturą sięgającą 28 stopni. Jutro niebo prawie bezchmurne, a sobota zapowiada się jeszcze cieplej, z temperaturą dochodzącą do 33 kresek. Wiatr będzie delikatny, więc nie powinien przeszkadzać. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
16: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Co najmniej 32 osoby nie żyją, a ponad 700 jest rannych. To wstępny bilans wenezuelskich służb po nocnym trzęsieniu ziemi w tym kraju. Wciąż jednak są obawy, że ofiar może być tysiące. Najpoważniejsze wstrząsy odczuli mieszkańcy stolicy kraju Caracas. Zawaliły się budynki, uszkodzone zostało też lotnisko. Mieszkańcy mówią o dramatycznych scenach.
17: W ostatniej chwili udało mi się ubrać. Potem z trudem otworzyłam drzwi. Wszędzie unosił się dym, niewiele było widać. A kiedy zeszliśmy na dół, widok przypominał sceny z horroru. Musieliśmy wspinać się po gruzach. Widziałam dozorce z niemowlęciem i sąsiadów schodzących na dół, ale z tego budynku, jak zauważyłam, wydostała się tylko jedna rodzina.
16: Mówiła mieszkanka Caracas, której udało się ewakuować z mieszkania. Przypomnijmy, władze Wenezueli wprowadziły w całym kraju stan wyjątkowy. Absolutorium dla Trzaskowskiego pod znakiem emocji. Warszawscy radni zdecydują dziś o wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta stolicy. Choć Koalicja Obywatelska ma w Radzie Miasta samodzielną większość, głosowanie odbędzie się w cieniu kontrowersji wokół Szpitala Południowego. Na sesji jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Jakie nastroje panują przed sesją?
18: Wchodzących na sesję witają zwiększone siły Straży Miejskiej i niech to będzie zapowiedź emocji panujących dzisiaj w Pałacu Kultury. Jeszcze przed rozpoczęciem Rady temperaturę podgrzała opozycja, która chce dodać do porządku obrad 8 punktów. Między innymi odwołania dwóch wiceprezydentek Warszawy, ale też dokładnego rozliczenia tego, kto miał korzystać z tak zwanego saloniku VIP, który miał działać w Szpitalu Południowym.
19: Nie może być tak, że ta sprawa się rozmyje, że ci klienci nie będą znani, nie poniosą absolutnie żadnej odpowiedzialności politycznej.
18: Mówi Dariusz Figura, przewodniczący klubu PiS w Radzie. Wiadomo już też, że przeciwko absolutorium dla prezydenta Trzaskowskiego zagłosuje Lewica i PiS. Mimo to uchwała powinna przejść, bo Koalicja Obywatelska dysponuje samodzielną większością w Radzie.
16: Magazyn narkotyków zlikwidowany w Bydgoszczy. Policjanci znaleźli w wynajmowanym mieszkaniu na osiedlu Okole narkotyki i leki na receptę warte około 10 milionów złotych, mówi Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko-pomorskich policjantów.
20: Kryminalni zabezpieczyli hurtowe ilości narkotyków, bo jak inaczej można powiedzieć o niemalże 200 kg marihuany, 16 kg haszyszu, 10 kg amfetaminy, ale także tabletki uspokajające, przeciwlękowe i także jeden z silnych leków opioidowych.
16: Zatrzymane osoby to dokładnie 4 osoby w wieku od 19 do 28 lat. Wszyscy trafili do aresztu.
1: SK2 News. Jelenia Góra.
21: Błażej Stachewicz, Jerzy Łużniak. Z absolutorium radni poparli działania miasta. 14 za, 1 przeciw i 4 wstrzymało się od głosów. Tak jeleniogórscy radni głosowali w czasie sesji absolutoryjnej. Tym razem dając prezydentowi zielone światło odnośnie wykonania budżetu za ubiegły rok. Na widok radiowozu zaczął przyspieszać, w końcu postanowił salwować się ucieczką. Kierujący skuterem próbował uniknąć kontroli drogowej. Jadąc ulicą Górną, ignorował policyjne sygnały i znaki drogowe. 45-latek miał przy sobie narkotyki i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
0: 10:00 to dobra godzina na rozwiązywanie zagadek słownych Sławka Peszki, bo człowiek jest i po kawie, i po drugim śniadaniu, umysł giętki, więc do kogoś z was będę dzwoniła za chwilę w sprawie SK2 Karniaki Cup. Telefony w pogotowiu. Kasia Grodzka, dzień dobry, a kogo mam dla was na początek tej godziny?

0: Eska, Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w Eska 2.
2: No właśnie, zespół Kancelaria przede wszystkim przed chwilą śpiewał o tym, że zabierze nas wszystkich i my też zabieramy naszych słuchaczy w lipcu na PGE Narodowy na wielki finał SK2 Karniaki Cup, no ale trzeba zebrać odpowiednią ekipę i taką pretendentką do jedenastki marzeń Radia SK2 Karniaki Cup jest tutaj Ola. Cześć Ola.
3: Dzień dobry.
2: No dzień dobry. Tutaj napisałaś w swoim zgłoszeniu, że obiecujesz 300% zaangażowania i 30% cennych strzałów. Czy to było cenne?
3: No, może, no dobra, 500% zaangażowania, 100% cennych strzałów.
2: Słuchaj, bo jeżeli chodzi o te 300% zaangażowania, to ty nic tutaj obiecywać nie musisz, bo już brzmisz bardzo zaangażowanie. Jak ja do ciebie zadzwoniłam, to był wielki wybuch entuzjazmu i naprawdę to doceniam. A jeżeli chodzi o te cenne strzały, 30%, to chyba coś mało, prawda?
3: Mało, także postaram się na więcej.
2: Ale powiem ci, że to też jest skromność, bo ty nie obiecujesz gruszek na wierzbie i to jak najbardziej się zgadza, realne podejście do tematu. Myślisz, że trafisz z rozwiązaniem zagadki Sławka Peszki?
3: No mam nadzieję.
2: No to co, przekonamy się, spróbujemy?
3: Oczywiście.
2: No dobrze, to już tutaj ustawiam. Uwaga, za chwilę puszczę ci zagadkę Sławka Peszki, potem będziesz miała 3 sekundy odliczone czasem na odpowiedź, no i się przekonamy. I co,
3: dobrze.
2: Gramy?
3: Gramy, oczywiście.
2: Uwaga, odpalam.
4: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy...

0: Polska, dwa karniaki kap. No szukamy, szukamy dalej członków naszej ekipy marzeń, jedenastki marzeń. Już dzisiaj po godzinie 13 kolejna szansa na dołączenie do tego cudownego grona. Zgłoszenia na sk2.pl.
1: SK, karniaki kap.
2: Strzel i wygraj w SK2.

Znamy piosenki, które myślimy, że mają tytuł, który jest śpiewany w refrenie, a ten tytuł jest zupełnie inny. Podaję przykład Rotary na jednej z dzikich plaż, gdzie każdy zakonotował sobie, w tym ja też również przez większość mojego życia, że to jednak lubiła tańczyć. Podobnie jest z piosenką od Anny Jantar. Myślimy, że to chciałabym przetańczyć z tobą całą noc, ale jednak w wehikule czasu gramy wam mega romantyczne, moje jedyne marzenie.

0: A pamiętacie, jak rok temu na Zorzy Dawid ogarnął publiczności transmisję finału Wimbledonu, w którym grała Iga Świątek? No, to jest dopiero gest. Dawid Podsiadło go ma i to wiadomo nie od dziś. A czy i w tym roku Iga zostanie królową Wimbledonu? To zobaczymy niebawem, bo jej pierwszy mecz w Londynie, właśnie w tym wielkim szlemie, odbędzie się w przyszły wtorek po południu. Trzymamy kciuki nie tylko za Igę, ale też i za Maję Chwalińską i za Huberta Hurkacza. Mocny, biało-czerwony team. To na odwagę. Jeszcze przed godziną 11. Gitarowa, całkiem nowa bajka i kleks w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
7: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
7: BYD. Build your dreams.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
12: Została nam już tylko apteczka.
11: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
12: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
11: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
13: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
11: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
13: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
14: Adamet, z pasji do rozwoju.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Funkcją używania lub etykietą.
16: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
19: I po reklamie.

0: Bardzo słuszne pytanie od Bratchanków. Gdzie ten, który powie mi, że nadejdą chłodniejsze dni? Ja tak pod siebie interpretuję i też chyba pod was. Wiadomo, że przed nami bardzo upalne dni. Niestety synoptycy nie stwierdzili, że będzie jakoś wiele chłodniej w przyszłym tygodniu. Co prawda temperatury nie przekroczą 30 stopni, natomiast 28 to jednak też dla niektórych może być za dużo. Sporo się nawadniajcie, uciekajcie do cienia. No chyba to są najlepsze rady, które można dać. Zbliża się godzina 11, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacjaupwr.edu.pl.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złote 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
4: fresh. Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: I po reklamie.
10: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas naprawdę ciepły dzień. Słupki rtęci poszybują aż do 28 kresek, a na niebie zobaczymy tylko niewielkie chmurki. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Od południa do jutra rana utrzymają się upały z temperaturą sięgającą ponownie 28 stopni. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie przewidujemy żadnych niespodzianek. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski2 już za godzinę. Bądźcie z nami, by być na bieżąco z prognozami.
11: Jest 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski2. Siedmioletnia dziewczynka zginęła w pożarze domu. To w miejscowości Czarna Woda w powiecie starogrodzkim. Z budynku zdołała się ewakuować matka z dwójką dzieci, ale trzeciego dziecka nie udało się wydostać na zewnątrz.
12: Do zdarzenia skierowano 12 zastępów straży pożarnej. Strażacy prowadzili intensywne działania ratowniczo-gaśnicze. Podczas przeszukiwania domu strażacy odnaleźli zwęglone ciało siedmioletniej dziewczynki. Działania gaśnicze są w trakcie.
11: Mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Okoliczności pożaru wyjaśniają teraz służby. Wasza obecność tutaj jest dowodem, że słowo solidarność to nie pusty slogan, mówił podczas otwarcia konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy premier Donald Tusk. To wydarzenie rozpoczęło się dziś w Gdańsku. Biorą w nim udział przedstawiciele ponad 70 krajów z całego świata. Ukrainę reprezentuje premier Julia Spyrydenko, a z powodu ze swojego przyjazdu zrezygnował prezydent Wołodymyr Zełański, co było reakcją na odebranie mu orderu Orła Białego.
13: Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, moi rodacy w Polsce, twoi, Julio, rodacy w Ukrainie i nasi przyjaciele w Europie, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii. Ta solidarność, która narodziła się w Gdańsku, może być naszą rzeczywistością, jeśli otworzymy swoje serca i umysły i na przeszłość, ale przede wszystkim na przyszłość.
11: Mówił szef rządu, który tłumaczył, że nieprzypadkowo wybrał na miejsce konferencji swoje rodzinne miasto. Z kolei szefowa ukraińskiego rządu Julia Spyrydenko dziękowała Polsce za dotychczasowe wsparcie. Drodzy Polacy, dziękujemy za waszą pomoc w najpilniejszym momencie, by nas wesprzeć. Dziękujemy za pomoc w tym roku i za waszą wolę budowania wspólnej przyszłości w Unii Europejskiej. Mówiła premier Ukrainy Julia Swirydenko. Rozmowy o odbudowie Ukrainy po wojnie zaplanowano na 2 dni. Koszykarska reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie w Krakowie. Biało-czerwoni przygotowują się do kluczowych meczów kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Dziś rozegrają sparing z Finlandią, a 3 lipca Polacy zmierzą się z Austrią w Wiedniu. 3 dni później podejmą Holandię w krakowskiej Tauron Arenie.
9: Błażej Stachewicz. Tragedia pod Wrocławiem. W Zalewie Mietkowskim wyłowiono wczoraj ciało młodego mężczyzny. WOPR podał informację, że to 19-latek, który w sobotni wieczór wpadł do wody, spadając z deski SUP. Dowiedzieliśmy się jednak, że to była pospieszna ocena zwłok.
14: Zostały znalezione zwłoki młodego mężczyzny. Osoby muszą którego znają rozpoznać. Musimy zaczekać, aż one do nas dojadą.
9: Mówi Wojciech Jabłoński z wrocławskiej policji. Zostaną też wykonane dodatkowe badania. Dziś kolejny upalny dzień. MGW ostrzega przed temperaturami w Jeleniej Górze przekraczającymi 29 stopni.
0: Trzymamy kciuki za naszą koszkadrę. Polska biało-czerwona, niezwyciężona. Mam nadzieję, że koszykarze też mają ten hydration break, tak jak mają piłkarze na mundialu. Tutaj Radio SK2, aż mi zabrakło tchu po prostu. U nas biało-czerwone hity non-stop. W tej godzinie mam dla Was nowość od tegorocznego składu męskiego grania, a na początek pan Stachurski. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Zespół Various Monks i wielki hit Maj w Radiu SK 2. Swoją drogą, nie wiem czy pamiętacie, że swego czasu mocno walczyliśmy z inwazją biedronek azjatyckich. To chyba było parę lat temu. Atakowały szczególnie w maju. Teraz głośno jest o innym ataku biedronek, konkretnie w Darłowie. Miało powstać osiedle domków jednorodzinnych, a jakimś cudem wyrosła z tego, słuchajcie, biedronka. W sensie, że market z wielkim parkingiem i neonem. Mieszkańcy są bardzo niezadowoleni, protestują. Mówią, że nie tak się umawiali. Projektant w ogóle nie wie, o co chodzi, bo miał zapłacone za projekt domu z usługami, a inwestor kombinuje, jak to wszystko zalegalizować mimo sprzeciwu mieszkańców. Ja ich rozumiem, weź tu kogoś, zaproś na parapetówkę, tłumacząc dojście, zamiast powiedzieć drugie drzwi na lewo, trzeba powiedzieć szukajcie mnie przy kasie numer 3. SK

0: I takie światełko to ja lubię. Muzyczne i dźwięczne i nie poparzę tak jak ta lampa, co mamy ją za oknem od paru dni. Piosenka Światło Czuła od Natalii Kukulskiej, tak wam gramy w Radiu SK2. No i też warto dodać, że to krążek Światło z 1996 roku, na którym znalazł się tenże właśnie singiel. I był to taki pełnoprawny, dorosły debiut 20-letniej wokalistki i mocno wybił jej karierę. A czy dzisiaj komuś z was uda się wybić, a raczej pobić wynik quizu o Polsce, który uzyskała w poniedziałek Asia? 7 dobrych odpowiedzi, 1 zła, stawka wysoka, bo w ramach konkursu Polska jest najfajniejsza. Wysyłamy was na luksusowy pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Jeszcze dorzucamy do tego wór kosmetyków na lato. Wielki finał już jutro, a kolejna runda dziś po 15.
1: SK2. Autopromocja.
2: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Hilton, Grand, Aruamów,

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
4: BYD. Build your dreams.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: I co, zapisałeś się już na studia?
9: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
8: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
9: Brzmi jak miejsce dla mnie.
10: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
11: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
16: I po reklamie.

0: Uwaga, koncertowa prognoza pogody na wrocławski koncert w Stanach, no bo to przecież już jutro, wieczorem we Wrocławiu. Jak będziecie przekraczali bramy wejściowe stadionu, 29 stopni, a po koncercie około 23 nieco chłodniej, czyli stopni 22. Wniosek z tego taki, pani Zuziu, pani jak najdłużej śpiewa. Im dłużej, tym chłodniej.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
5: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
6: I dlatego wróciłeś na studia?
5: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
7: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: I po reklamie.
13: W Jeleniej Górze zapowiada się naprawdę gorące popołudnie. Na niebie tylko niewielkie chmury, a temperatura sięgnie 29 kresek. Wieczorem nieco przyjemniej, ale nadal ciepło. Do rana utrzymają się upały z temperaturą nawet do 33 stopni. Jutro czeka nas piękny dzień z błękitnym niebem i pełnym słońcem. Termometry pokażą maksymalnie 28 kresek. Wiatr będzie słaby, więc nie przyniesie ulgi. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
14: Jest 12, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Trzecie wszczęte postępowanie dotyczy podrabiania kart zgonów pacjentów placówki. Prokuratura zajęła się sprawą po zawiadomieniu złożonym przez osobę, której podpis widnieje na dokumentach, a której pieczątka wcześniej zaginęła. O tym Mateusz Chłystun, na czym koncentrują się w tej sprawie śledcze.
15: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, które wystawiono w okresie, o którym mowa w zawiadomieniu. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Tę osobę zaniepokoił telefon z urzędu, w którym poinformowano ją, że w jednej z kart z tego okresu są braki. Wiedząc, że nie było jej wtedy w pracy, postanowiła zawiadomić o sprawie organy ścigania. Śledczy z prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów, którzy prowadzą tę sprawę, na razie nie wiążą jej z dwoma śledztwami wszczętymi w zakresie nieprawidłowości na SOR-ze w tej placówce medycznej.
14: Dodajmy, że Szpital Południowy to temat główny trwającej właśnie sesji Rady Warszawy. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. Bruksela ogłasza w Polsce ogromne przelewy dla Ukrainy. Jeszcze dziś Kijów dostanie ponad 3 miliardy euro z unijnej pożyczki, a w najbliższych dniach wypłata środków z puli 6 miliardów na produkcję dronów, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Tymczasem na ulicy ulicach miasta protest. To z powodu nazwania ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA, co przypomnijmy skutkowało odebraniem orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu.
16: Nie ma zgody na banderę!
17: Są bardzo niewdzięczni tak naprawdę.
18: Tych spraw nie można zamieść pod dywan.
14: Kolejny taki protest w Gdańsku ma się odbyć już po południu. Awaria elektrowni w Koninie. Miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wstrzymało dostawy ciepłej wody do miasta. Problemy mają tam potrwać do godziny 18.
19: Błażej Stachewicz. Jutro, ostatni dzień roku szkolnego. Wiele osób planuje posłać dzieci na kolonie lub wycieczki. Policjanci z Jeleniej Góry przypominają o możliwości zgłoszenia autokaru do kontroli. Adresy punktów kontrolnych i telefony znajdzie się na stronie lokalnej KMP w Jeleniej Górze, a policjanci sprawdzą też, czy kierowca jest trzeźwy i przygotowany do drogi. Uczeń mechanika trzeci w Polsce z niemieckiego. W czasie tegorocznej olimpiady językowej Jeremiasz Labenc stanął na podium, a pośród najlepszych znalazła się też jego szkolna koleżanka Martyna Obirek, zajmując 7 miejsce w kraju.
0: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. W tej godzinie mam dla was Pana Mroza, no właśnie, na ochłodę. Przed nami jego najnowszy wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. A na początek Pani Kleo, Kasia Grodzka. Dzień dobry, 2 minuty po godzinie 12 mamy.

0: Doliczyli się panowie z Lady Punk. Kto siódme niebo nienawiści w Radiu SK 2? On za to przekracza siódme kręgi wkrętki. Nosel wkręca już teraz w Radiu SK 2.
1: Nosel wkręca.
2: Halo, tak słucham?
3: Dzień dobry, czy ja do pani Joanny się dotelefonowałam? Telefonuję z Narodowego Funduszu Zdrowia Dominika Zwierzchnika. Proszę pani, dział szczepień?
2: Tak, proszę pani.
3: A co to się działo, proszę pani, drugiego? Widzę, zestaw szczepieniowy był.
2: Tak.
3: Widzę, że na prawą stronę pani ma krztusiec, na lewą pani ma WZA, a powinno być, proszę pani, zgodnie z unijnymi przepisami odwrotnie, w momencie, kiedy, proszę pani, tutaj chce pani to wpisać w kartotekę.
2: No, ale to miałam na odwrót, no to co mam teraz zrobić? Ja tego miałam...
3: Co pani miała na odwrót, momencik?
2: No, miałam tak zrobione, no tak jak...
3: No właśnie mówię, ja w kartotece mam, że pani ma krztusiec na prawą, tak?
2: No nie wiem, no to ta pani z apteki to...
3: No to niestety, proszę pani, mówię tak, jak mam w kartotece, czyli tak, krztusiec po prawej, a WZW po lewej. Ja bym... Pani to zależy, żeby to było wpisane w kartotekę, czy też nie?
2: No fajnie by było, żebym miała, prawda? Bo ja bym chciała mieć książeczkę, żebym mogła po prostu pokazywać na wyjazdach zagranicznych, że jestem szczepiona.
3: Zróbmy tak, ja bym panią skierowała, proszę pani, na odszczepienie i wtedy, proszę pani by nowy termin sobie musiała zrobić na zaszczepienie, czyli odszczepimy WZA i, proszę pani, wtedy krztusiec. Pani będzie musiała tydzień poczekać, aż, proszę pani, zbiją ten krztusiec i WZA z krwi i poinformują panią, że można jeszcze raz zaszczepić tymi odszczepionymi.
2: Ale ja przepraszam, dlaczego mam się odszczepiać i co mi to daje, to ta szczepionka nie będzie działać.
3: Już pani mówię, prawidłowe ramię, bo tak, proszę pani, jeżeli my odszczepimy WZWA z lewego i, proszę pani, zbijemy wtedy krwinki i będzie można jeszcze raz zaszczepić na prawe, to wtedy ja wpiszę to w kartotekę. I odwrotnie sztuczny, tak jest.
2: No ale to ja muszę sama się znowu zaszczepić i muszę znowu ponosić koszty, tak?
3: Nie, nie,

0: czasu.
1: A przed nami w tym wehikule czasu hit, który zanim hitem się stał, najpierw zyskał popularność na krakowskiej scenie kabaretowej. Z tą piosenką w latach 60. występował kabaret, nie wiem czy kojarzycie, kabaret Anawa, który później przekształcił się w jeden z najważniejszych zespołów polskiej muzyki rozrywkowej. Przed nami w Radiu SK2 Marek Grechuta i Będziesz moją panią.

0: Tak jak wspomniałam, nie wiadomo, kiedy dokładnie premiera pierwszego solowego albumu Kasi Sienkiewicz, ale za to wiadomo, że w te wakacje z samą artystką fani zobaczą się naprawdę wiele razy. Kasia wrzuciła całą letnią rozpiskę koncertową na swojego Instagrama. Jest tam męskie granie, jest koncert w Kazimierzu czy w Olsztynie. Można sobie posprawdzać i zgrać grafiki z Kasią Sienkiewicz.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry. Jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99. Kupując dwa opakowania.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
15: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
16: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
18: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
19: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
20: Widaron.
19: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
20: Widaron.
19: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
20: Widaron.
19: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
20: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
21: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
22: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
23: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
24: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
25: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
24: Zapraszamy do salonu Imbwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimbwar.pl.
25: BYD. Build your dreams.
26: To będzie ostatnia reklama.
0: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: I po reklamie.

0: Znamy ten zespół bardzo dobrze. Zespół Mysłowic. Długość dźwięku samotności na antenie Radia SK2. Ja taką ciekawostkę teraz rzucę. Zespół Mysłowic w tym roku wraca na scenę męskiego grania. Panowie zagrają na koncertach we Wrocławiu i w Krakowie. Przypomnę, że my przez całe wakacje rozdajemy wam podwójne karnety na koncerty właśnie w ramach męskiego grania. Warto słuchać Radia SK2.
1: Reklama.
2: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
1: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
3: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji Wczesnem. Szczegóły na ideis.pl.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

0: Awatar, Ogień i Popiół w Disney+.
1: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
0: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
2: Wcale się nie poddają!
3: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
0: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
4: Ogień zszedł z boczem góry.
0: Awatar, Ogień i Popiół.
3: Stajemy do walki!
0: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
7: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: I po reklamie.
11: W Jeleniej Górze czeka nas ciepłe popołudnie. Termometry pokażą aż 29 kresek, więc będzie naprawdę gorąco. Niebo pozostanie głównie bezchmurne, z jedynie niewielkimi obłokami. Ciśnienie utrzyma się na stabilnym poziomie, dlatego nie powinno wpłynąć na nasze samopoczucie. Wieczorem temperatura nieco spadnie, ale nadal będzie przyjemnie ciepło. Do jutra rano spodziewamy się utrzymania wysokich temperatur, więc warto przygotować się na upały. Jak coś się zmieni w prognozach, damy Wam znać za godzinę.
12: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Gorąco na sesji Rady Warszawy. Prezydent Trzaskowski zabiera głos w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Opozycja złożyła wnioski o odwołanie dwóch wiceprezydentek stolicy. Zostały włączone do porządku obrad. Chodzi o Aldonę Machnowską-Górę, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego, i Renatę Kaznowską, która zajmuje się ochroną zdrowia w ratuszu. Na sesji jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Jakie szanse mają te wnioski?
13: Szanse są niewielkie, bo Koalicja Obywatelska dysponuje samodzielną większością w Radzie i najpewniej zablokuje oba wnioski. Niedawno na mównicy przemawiał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiedział, że jeśli wyniki audytu wskażą, że ktokolwiek z ratusza zawinił w tej sytuacji, to poniesie konsekwencje.
14: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, nie będę się wahał ani minuty.
13: Opozycja domaga się działań natychmiastowych i uważa, że wiadomo wystarczająco, by podjąć decyzje personalne.
15: Wy dalej nic nie wiecie. I teraz cała Polska wie, a wy dalej i nic nie wiecie.
13: Mówi Alicja Żebrowska z PiS. Jeszcze dziś radni mają pochylić się nad wnioskiem o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego.
12: Co najmniej 164 osoby zginęły. Jest też przynajmniej blisko 1000 rannych. To najnowsze dane od władz Wenezueli po dwóch nocnych trzęsieniach ziemi w kraju. Deklarację wsparcia zgłosiło wiele państw zachodniej półkuli w planach wysłanie pomocy do Caracas, stolicy Wenezueli. Wyrazy współczucia przekazał też Karol Nawrocki. Łączę się w modlitwie z rodzinami ofiar tej niewyobrażalnej tragedii, napisał prezydent. Pod gruzami zawalonych budynków mogą znajdować się jeszcze tysiące ludzi. Bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć. Przed pierwszym weekendem wakacji tankowanie benzyny nieco taniej, diesla nieco drożej. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 95 groszy, benzyny 98 6 zł i 65 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 12 groszy.
10: SK2 News, Jelenia Góra.
16: Błażej Stachewicz, Jerzy Łużniak. Z absolutorium radni poparli działania miasta. 14 za, 1 przeciw i 4 wstrzymało się od głosów. Tak jeleniogórscy radni głosowali w czasie sesji absolutoryjnej, tym razem dając prezydentowi zielone światło odnośnie wykonania budżetu za ubiegły rok. Planujecie wypad w góry? Pamiętajcie, aby sprawdzić warunki na szlaku i odpowiednio się przygotować do upałów i planowanej trasy. Co zabrać ze sobą do plecaka, jak się ubrać i całą garść przydatnych porad znajdziecie na Facebooku Karkonoskich GoProwców.
17: Zraszacze, poidełka dzisiaj dają chłód jak morska bryza, a w kalendarzu 25 czerwca Dzień Marynarza, zatem pobujamy się na nogach. Razem z Lanberry, Marisą, sporo nowości. Przy tym, co w SC2 mamy dla Was ekstra.
10: 10 najlepszych polskich hitów.
18: Jeden po drugim.
10: SK2.
17: Zaczynamy od trąbeczek i ciekawe, czy ktoś za chwilę zgadnie wytrąbione słowo Sławka Peszki w naszej zabawie SK Karniaki Cup. Za chwilę może zadzwonię do ciebie. Na sk2.pl jeszcze możecie się zgłosić. Poparzeni kawą 3, no to co, 13:03. Czas chyba na trzecią kawkę. Kowalski, witajcie w SK2. Lekarz.

0: Antyk Smkiewicz w SC2, teraz...
1: Eska, Karniaki Kao.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: No i ciekawe, czy za chwilę wyślemy kolejną osobę na Stadion Narodowy, aby strzelała z nami karniaki, zdobyła może 10 tysięcy złotych za najlepsze strzały karniaków, oglądała fantastyczny mecz w loży VIP-owskiej, to z osobą towarzyszącą. Spędzi do tego jeszcze fantastyczny wieczór w hotelu, a my przecież dbamy o swoją drużynę, więc SK2 w Karniaki Cup za wszystko płaci. Monika! Cześć Monia, witam cię.
3: Cześć, cześć.
0: To ty dzisiaj o to wszystko zawalczysz. Słyszałaś dokładnie?
3: Tak, słyszałam, słyszałam.
0: Złapałem cię w pracy.
3: Tak.
0: Dobra, czym się zajmujesz?
3: Sprzedaję meble.
0: O, w handlu meblami jest jak w piłce nożnej. Najważniejsze jest dobre ustawienie. To ja w takim razie ustawiam dźwięk, zagadkę Sławka Peszki. On za chwilę powie zdanie i ostatnie jego słowo zostanie wygwizdane. A ty, Monia, będziesz miała potem tylko 3 sekundy, aby odgadnąć to wygwizdane słowo. Czy jesteś gotowa?
3: Tak, próbujemy.
0: No dobra, to uwaga.
4: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego...
3: Wieczoru Kawalerskiego. Wieczoru Kawalerskiego.
0: No to sprawdźmy, czy o to chodzi.
4: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego celownika.
0: No niestety, chodziło jednak o celownik, ale moja droga, mam coś dla ciebie na pocieszenie, może nie na wieczór kawalerski, nie wiem jaki wieczór ci się szakuje teraz w najbliższym czasie, ale stówka na pocieszenie od radia SK2 dla ciebie na taki właśnie sympatyczny wieczór.
3: Super, super, dzięki wielkie.
0: Widzisz, ucelowałaś sobie nawet taką fantastyczną nagrodę. Pozdrawiamy kogoś?
3: Tak, wszystkie dziewczyny z pracy.
0: Okej, no to w takim razie świetnie się składa, dziewczyny składają meble, my składamy się do kolejnego oczywiście strzału i to już będzie jutro o poranku u Artura Jarząbka. Może ktoś z was wpadnie na Stadion Narodowy SK Karniaki Cup, tam się zgłaszajcie.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.

0: Nie ma się co spieszyć, dokładnie z tą miłością. Dawid Kwiatkowski i Proste Wesce 2, no to teraz nowość, która sprawdzi się tego lata. W romantycznych spacerach we dwoje, plaża i ona Wesce 2.
1: Twoje dłonie opowiadają
0: Ola Kolendra.
1: Ile historii.

0: Świat ma apetyt na polskie hity. Wanda, jej gorąca banda, West 2, a internetowa prasa pisze, że w przyszłym roku dopiero nie będziemy pracować, jak temperatura sięgnie 35 stopni w pomieszczeniu albo 32 na zewnątrz. A ja proponuję wprowadzić te przepisy jeszcze przed tym weekendem, bo w poniedziałek ma być 40 stopni na plusie. Przy takich wartościach w pracy to człowiek czuje się wypalony.
1: SK2.
0: Ale nie u nas. Igo już za chwilę i bryska. Lato, ale będzie gorąco.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Głos się na

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto.
9: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
15: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
14: Zapraszamy do salonu Imbwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimbwar.pl.
15: BYD. Build your dreams.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: takich dźwiękach człowiek się rozpuszcza jak kostka lodu na słońcu. Lato i bryska w ST2. A już za chwilę godzina 14 i najważniejsze newsy, między innymi ostry jak dzisiejsze słońce, protest kierowców MPK.
1: Reklama.
2: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Rodzinny obiad? Muzyka? Romantyczny piknik dla dwojga? Wesele? I miejsce przyjazne zwierzętom? Wszystko jest możliwe w restauracji Jarzębina w Wilczycach. Tylko 10 km od centrum Wrocławia. Otwarcie lokalu w nowej odsłonie już 4 i 5 lipca od 13. W sobotę tańce, w niedzielę koncert przebojów Adele i afterparty. Zapraszamy!
17: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
18: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
19: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Czy można powtórzyć pytanie?
21: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Tak.
21: Brawo!
23: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: W Jeleniej Górze czeka nas gorące popołudnie z niewielkim zachmurzeniem. Słupki rtęci sięgną 30 kresek, więc krem z filtrem to must have. Ciśnienie będzie stabilne, nie wpływając na samopoczucie. W nocy temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni, a jutro czeka nas bezchmurne niebo z maksymalną temperaturą do 28 kresek. Sobota zapowiada się równie słonecznie, z temperaturą do 33 stopni. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
25: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Jest 14. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Samolot spadł na plac manewrowy podczas podchodzenia do lądowania. Maszyna stanęła w płomieniach. Strażacy cały czas dogaszają wrak.
3: Są podawane dwa prądy wody pijane przez straż pożarną. Na miejscu działa cztery zastępy. No i zabezpieczone miejsce zdarzenia.
2: Mówi Przemysław Girgiel z warszawskiej straży. Jak przekazała obsługa lotniska Bemowo, w samolocie podróżowały dwie osoby. Obie zginęły na miejscu. Przyczyny wypadku będzie teraz wyjaśniać Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Oprócz załogi samolotu nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał. Jarosław Kaczyński zwróci ukraiński order księcia Jarosława Mądrego. Gest prezesa PiS-u wpisuje się w napięte ostatnio relacje między Kijowem a Warszawą, bo w reakcji na nazwanie jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA prezydent Nawrocki odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego.
4: Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta.
2: Oświadczył prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Z powodu ostatnich napięć prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjechał do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy po wojnie. Przypomnę, na czele delegacji z Kijowa stoi szefowa rządu Julia Sfyrydenko. W Gdańsku padły już zapowiedzi dużych przelewów dla Ukrainy z Brukseli. Gorący czwartek w Kielcach. Tam trwa właśnie protest pracowników i związkowców miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego.
5: Jest niesprawiedliwie. Obcy przewoźnik jeździ, nie płaci w Kielcach podatków.
11: Utrzymanie rodziny, prawda? Za wszelką cenę staramy się robić pracę jak należy.
26: Sprawiedliwości społecznej.
27: Będziemy walczyć do końca. Jesteśmy zdeterminowani.
2: Protestujący domagają się milionowych wyrównań finansowych i równego traktowania na rynku usług przewozowych. Jeśli miasto nie spełni tych warunków, to żądają wykupienia przez ratusz udziałów w spółce.
28: SK2 News. Jelenia Góra.
29: Błażej Stachewicz. Okradali pociągi. Teraz stanął przed sądem. Jest akt oskarżenia w sprawie serii kradzieży z pociągów towarowych, które stawały w Węglińcu. Na ławie zasiądzie 5 osób. Mężczyźni mieli ukraść m.in. skrzynię z amunicją artyleryjską i ponad 500 termomiksów wartych 300 tysięcy złotych. Szkolne 300+, już od lipca rodzice i opiekunowie będą mogli składać wnioski o wsparcie z programu Dobry Start. To jednorazowe 300 zł na każde uczące się dziecko. Wnioski złożycie od 1 lipca przez MZUS, PUE albo bankowość elektroniczną.
30: 14 minut 2. Jedni kończą pierwszą zmianę, drudzy meldują się na drugiej. Nieważne, po której stronie zegarka jesteście, mam dla was 10 najlepszych polskich sztosów bez przerwy. Zatańczymy z wilkami. Nie zabraknie adrenaliny podczas festiwalowego męskiego grania i innych.
31: 10 hitów.
32: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
30: Na początek Zakopower. Chłopakom tak jest gorąco z tego zespołu, że studzą stópki. Boso w SC2.

0: facet, który uwielbia zabawę w chowanego. Andrzej Krzywy i jego załoga z Demono. Takie pływają dźwięki w SC2 w Dzień Marynarza, którego nieodłącznym elementem przecież jest plaża, między innymi, a taką wybrano właśnie według rankingu Travelist najlepszą w Polsce. Tegoroczna królowa polskich plaż znajduje się w Ustce.
1: SK2.
0: Czyli w te wakacje Ustka pełne uśmiechu. Los mi

0: No to teraz lecimy w SC2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Do tego roku, w którym to Bill Gates założył Microsoft. W kinach ludzie z zapartym tchem oglądają Szczęki, tak, to ten film o rekinie, a w Polsce wszyscy mówią o serialu 40-latek. W sklepach z kolei fani sięgają z półek po płytę. Pierwszą, debiutancką płytę Budki Suflera, album z 1975 roku, to Cień Wielkiej Góry i na tym krążku znajdujemy wyśpiewaną historię przez Budkę Suflera, Krzysztofa Cugowskiego i gościnnie Urszulę.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Jest taki samotny dom.

0: Arka zawiało w Wesce 2 Punk Fu.
1: SK2.
0: A teraz sobie pogwiżdżemy trochę z Dawidem Podsiadło. Taki przyjemny gwizd, jak wiatr morski, numer bardzo podobno idealny do sprzątania, nowość od Dawida. Jak się sprząta, to wszystko błyszczy na błysk.

0: Dawid podsiadło i na błysk i wygląda na to, że na błysk również będą... rozejdą się o emocje związane z jego koncertami. W ten weekend Warszawa zamieni się w taką stolicę świetnej muzyki. Rusza kolejny przystanek. Ostatni w sumie trasy obrotowy tour Dawida podsiadły. A jeżeli nie udało wam się zdobyć biletu, to spokojnie, Westy 2. Miejsca pod sceną nie kończą się nigdy. Za chwilę gramy dalej. Dodaj, nie daj się.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
7: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: I co, zapisałeś się już na studia?
12: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
11: Sprawdź Uniwersytet DSW Teis. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
12: Brzmi jak miejsce dla mnie.
10: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Teis. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Teis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
13: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
14: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
15: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
14: BYD. Build your dreams.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
16: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
19: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
20: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski. To samochody nowe i używane. Serwis mechaniczny i blacharski. Stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
0: I po reklamie.

0: Patrzę na te termometry i prognozy i tak sobie myślę, że niebawem to już nie trzeba będzie wyjeżdżać za granicę na wakacje, bo przecież na przykład dzisiaj jest taka temperatura jak w Grecji. Cykady na Cykladach, Westy 2 i Manam, a za chwilę najważniejsze, gorące newsy punktualnie o 15 Westy 2.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
16: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
17: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
18: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
25: W Jeleniej Górze popołudnie zapowiada się gorące, więc krem z filtrem to must have. Słupki rtęci skoczą aż do 30 kresek, a na niebie tylko niewielkie chmurki. Wieczorem temperatura nieco spadnie, ale nadal będzie ciepło. Do rana utrzymają się upały, dlatego noc nie przyniesie ulgi. Jutro od rana słońce znów zagości na niebie, a termometry pokażą maksymalnie 28 stopni. To idealny dzień na relaks na świeżym powietrzu. Zaraz w radiu SK2 Newsy, które warto usłyszeć.
24: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Jest 15. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dwie osoby zginęły, dwie są ranne, ich obrażenia nie są jednak poważne. To najnowsze informacje w sprawie katastrofy awionetki w Warszawie. Maszyna runęła w pobliżu lotniska na Bemowie. W drodze na miejsce jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co udało ci się ustalić?
1: Dzień dobry. Z moich informacji wynika, że samolot rozbił się w trakcie lądowania bardzo blisko placu manewrowego do nauki jazdy. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach. Dwie osoby, które były na pokładzie, zginęły na miejscu. Jak informują strażacy, ranne, na szczęście niegroźnie, zostały też dwie osoby postronne, które na miejscu zgłosiły się do zespołu pogotowia ratunkowego. Na miejscu cały czas pracują służby.
0: Dziękuję, Michale. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. Koniec wieloletniej sprawy skóry. Sąd Najwyższy ostatecznie potwierdził, że Robert J. jest niewinny. Oddalono kasację prokuratury. Przypomnę, sprawa dotyczy morderstwa 23-letniej studentki Katarzyny Z. pod koniec lat 90. Wyrok uniewinniający Roberta J. zapadł w 2024 roku. Dziś Sąd Najwyższy uznał zastrzeżenia prokuratury za bezzasadne. Ostatnia tona węgla wyjechała na powierzchnię po ponad 120 latach działalności. Przy dźwiękach najstarszej orkiestry górniczej kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej zakończyła fedrowanie.
2: Widzę łzy w pani oczach,
3: bo jak się tutaj pracowało tyle lat, to jest to przykre.
4: Tak, no, smutne pożegnanie, no.
2: Walczono o to, żeby przedłużyć jej żywotność do 2028 i nie udało się.
4: No nie udało się. Są decyzje polityczne, moim zdaniem.
0: Z górnikami i ich rodzinami rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
23: SK2 News. Jelenia Góra.
26: Błażej Stachewicz. Krew na wagę złota. W regionie brakuje życiodajnego płynu. Centrum Krwiodawstwa apeluje o wsparcie. Najbardziej pożądana przez swoją uniwersalność jest grupa 0RH minus. Wielu dawców wyjeżdża, robi sobie wakacyjną przerwę lub nie może oddawać krwi po powrocie z zagranicznych wakacji, a to odbija się na kurczących zapasach. Historia wraca na tory. Od 4 lipca między Jelenią Górą a Karpaczem zaczną kursować pociągi retro. Koleje Dolnośląskie zapowiadają składy z zabytkową lokomotywą i wagonami. Każdy wakacyjny weekend będą 4 kursy w obie strony.
27: 15:02. Za chwilę temperatura znów nam lekko podskoczy, ale nie tylko za oknem. W naszej zabawie w SC2 Polska jest najfajniejsza. Robi się coraz ciekawiej. Może ktoś z was, ty albo ty, już za chwilę złapiesz bilet do weekendu z bajki. Kierunek, hotel, w którym pachnie relaksem, spokojem, pieniądzem i tym, co najlepsze.
23: Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
27: Kuba i Kuba, Urszula, Sanach, a to Krzysztof Krawczyk w SC2.
28: Nie każdy dzień był naszym dniem.
27: Może ten dzień akurat dzisiaj będzie twój w Polsce, która jest najfajniejsza.

0: Kuba i Kuba w SC2 oraz ich stygnące lato, ale u nas lato dopiero się rozkręca, tym bardziej, że przecież najlepszych słuchaczy SC2 wysyłamy w te wakacje do 5-gwiazdkowych hoteli.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: No i ciekawe, czy dzisiaj komuś uda się w naszej zabawie Polska jest najfajniejsza w SC2 pobić Joannę, która odpowiedziała na 8 pytań dobrze, jedno źle. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu pobić, poprawnymi odpowiedziami, i może zrobi to Justyna, którą witam serdecznie. Cześć, Justyna!
3: Witam, witam.
0: Już jesteś delikatnie odstresowana, bo jak rozmawiałem z tobą przed wejściem na antenę, to serducho ci biło. O, nie wiem, ile tam
3: jeszcze
0: było. 100 BPM-ów chyba. Jeszcze bije. Ale mam nadzieję, że to jest pozytywna oczywiście adrenalinka, która doda ci skrzydeł, no bo przecież mamy gorące lato, które się rozkręca. No i pewnie chciałabyś spędzić to lato w takim fantastycznym hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdrój. Tam będziesz mogła wskoczyć do jednego z dwóch basenów. Do tego jeszcze jacuzzi pod chmurką. No i lokalne na kuchnia z samych fantastycznych produktów. No, chyba już masz smaczek na to wszystko, coś czuję.
3: Jasne.
0: Dobrze, Justyna, to w takim razie nie będę zabierał ci czasu. Musisz, jak powiedziałem wcześniej, pobić Joannę, czyli odpowiedzieć na najlepiej 8 pytań dobrze albo 7 dobrze, i aby ani jednej nie było błędnej, i masz na to 20 sekund. Ja będę zadawał ci pytania, które dotyczą tylko i wyłącznie naszej kochanej Polski. I pamiętaj, że nie będę tych pytań powtarzał i odpowiadasz tylko tak lub nie. A liczbę poprawnych i błędnych odpowiedzi dopiero podam ci po upływie 20 sekund. Czy jesteś gotowa?
3: Tak.
0: No to okej. W takim razie będziemy odpalać naszą maszynę, ale odpalimy ją dopiero po przeczytaniu pierwszego pytania. Czy w Polsce znajdują się czynne wulkany?
3: Tak.
0: Czy Polska ma dostęp do Morza Czarnego?
3: Nie.
0: Czy w Polsce istnieją jaskinie turystyczne?
3: Tak.
0: Czy w Polsce obchodzi się Dzień Dziecka 1 czerwca?
3: Tak.
0: Czy w Polsce można legalnie posiadać marihuanę medyczną?
3: Tak.
0: Czy w Polsce są akwaparki?
3: Tak.
0: Czy w Polsce używa się liczby PESEL jako identyfikatora osobistego?
3: Tak.
0: Czy Polska ma większą powierzchnię od Francji?
3: Nie.
0: Czy w Polsce jest więcej niż 100 miast?
3: Tak.
0: Wow! Ha, kurczę, Justyna, uwaga, liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć poprawnych odpowiedzi. Jesteś liderką w naszej zabawie. Polska jest najfajniejsza. Gratulacje i brawa dla ciebie. Pobiłaś po prostu naszą poprzedniczkę, swoją poprzedniczkę, Joannę. Dwie dziewczyny na J. Na pewno jutro będzie się działo jeszcze więcej. Będziemy do ciebie jutro również, Justyna, dzwonić, chyba że może ktoś poda więcej poprawnych odpowiedzi w naszej zabawie Polska jest najfajniejsza. To co? Jutro się, Justyna, słyszymy w takim razie.
3: Jasne.
0: No to będę za ciebie trzymał kciuki, ale także i za tę osobę, która jutro zagra właśnie i zmierzy się z kolejną liczbą pytań w naszej zabawie Polska jest najfajniejsza w SC2, do której cały czas możecie wskakiwać na sk2.pl. Czy kogoś jeszcze pozdrawiamy, Justyna?
3: Całą moją rodzinkę.
0: Słuchaj, Justyna! Kurczę, tak? zapomniałbym. Tutaj właśnie wszyscy mi podpowiadają: Kamil, powiedz jeszcze jedno. Masz nagrodę gwarantowaną. Zestaw kosmetyków Ziaja z serii Sopot Sun, Gdynia i masło kakaowe na słoneczne wakacje. To jest nagroda gwarantowana, która już leci do ciebie.
3: Super.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.

0: Dawid Kwiatkowski i Kaja, proszę tańcz. Kto będzie tańczył w hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdrój? Czujne ucho naszych słuchaczy, ja wam dziękuję bardzo, że również kontrolujecie to, co się dzieje w naszej zabawie. No tak, no w Polsce nie ma przecież czynnych wulkanów, dlatego Justyna odpowiedziała na 8 poprawnych odpowiedzi, a nie na 9, no bo nie ma czynnych w Polsce wulkanów, są tylko czynne wulkanizacje. SK2. A teraz skrót najważniejszych informacji, Jakub Konieczkowicz, i te również dla kierowców. 15.30 WST2.
1: Uwaga kierowcy, A2 na Mazowszu zablokowana po wypadku. Na trasie w kierunku Siedlec między węzłami Groszki i Siedlce Zachód doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Na miejscu pracują służby, utworzył się też kilkukilometrowy korek. Wschodnia flanka NATO pokazała pełną jedność i pełną solidarność, przekazał Donald Tusk. Jak dodał, niech to będzie znak ostrzegawczy dla wszystkich, którzy coś złego planują wobec nas. Spotkanie liderów wschodniej flanki sojuszu odbyło się na marginesie konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Celem rozmów była koordynacja działań i polityki państw regionów zagrożonych przez agresywne działania Rosji. Podopieczni gorzowskiego DPS-u na powrót do swojej placówki muszą poczekać kilka dni. 70 osób ewakuowano z powodu wczorajszego pożaru w domu pomocy społecznej przy ulicy Walczaka.
2: Teraz konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych kontroli technicznych, sprawdzenie instalacji oraz doprowadzenie obiektu do pełnej gotowości.
1: Tłumaczy Wiesław Ciepiela z gorzowskiego magistratu. Przypomnijmy, pożar wybuchł w placówce w środowy wieczór. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

0: Nie ma to jak święty spokój, wieczny odpoczynek. Męskie granie orkiestra, Nosowska, Organek, Zalewski oraz debiutant Igo. Tak było podczas męskiego grania 7 lat temu, czyli sobie i wam przed chwilą w SC2. A na tegorocznych scenach męskiego grania Igo też dla was zagra i wy też możecie w SC2 przez całe wakacje zagrać u nas i zdobyć karnety na to wielkie muzyczne męskie wydarzenie.
1: SK2.
0: Słuchajcie uważnie, Eski 2 na męskie granie tegoroczne. Mamy podwójne zaproszenia i Kult też się pojawi na tegorocznej scenie męskiego grania. I za chwilę jeszcze w tej godzinie w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty?

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterie? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
9: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
8: BYD. Build your dreams.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: I po reklamie.

0: Najchętniej człowiek to już by spakował się i zabrał do domu. A może już macie jakieś plany na to, gdzie zabrać się na ten weekend? Fuka i Vito Bambino. Zabiorę cię tam, przy najlepszych polskich hitach, do których wracamy po 16:00. A punktualnie o tej porze najważniejsze newsy. Tylko sprawdzone w ST2.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
4: I dlatego wróciłeś na studia?
3: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
5: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
8: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 35 lat doświadczenia. Tysiące klientów. Jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski. To samochody nowe i używane. Serwis mechaniczny i blacharski. Stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: W Jeleniej Górze czeka nas gorące popołudnie. Termometry pokażą aż 30 kresek. Niebo będzie niemal bezchmurne, więc słońce będzie mocno grzało. Ciśnienie stabilne, nie przewiduje się większych zmian. Wieczorem temperatura nieco spadnie, ale nadal będzie ciepło. Do jutra rano utrzymają się upały z temperaturami sięgającymi 33 stopni. Jutro również bezchmurnie, z maksymalną temperaturą do 28 kresek. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski2 już za godzinę.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Jest 16:00, newsy Eski2, Jakub Konieczkowicz. Zabezpieczają teren i materiał dowodowy. Służby pracują w miejscu katastrofy awionetki, do której doszło przy lotnisku na warszawskim Bemowie. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Wiadomo, co dokładnie się wydarzyło?
15: Dzień dobry, to jest i będzie ustalane. Tu na miejscu strażacy zakończyli już swoje działania. Cały czas jednak pracują policjanci. Miejsce, gdzie spadła awionetka, jest odgrodzone i zasłonięte. Widać jedynie pozostałości maszyny, która doszczętnie spłonęła. Tak, to co się wydarzyło, relacjonowali mi świadkowie.
16: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło.
17: Wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
15: Na miejscu, tak jak wspominałem, pracują policjanci. Ich działania mogą potrwać jeszcze co najmniej kilka godzin.
14: Tłumaczenia prezydenta w sprawie Szpitala Południowego są niewystarczające. Tak opozycja w Radzie Miasta komentuje wystąpienie Rafała Trzaskowskiego na miejskiej sesji. W Pałacu Kultury i Nauki odbywają się dzisiaj dwie sesje. Pierwsza dotyczy wniosku o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Druga to sesja nadzwyczajna poświęcona w całości sytuacji w Szpitalu Południowym. Sesję obserwuje nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Powiedz, jak prezydent Warszawy odniósł się do nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
18: Rafał Trzaskowski czeka na wyniki audytu, a jeśli te potwierdzą nieprawidłowości,
1: nie zawaha się egzekwować odpowiedzialności w ratuszu. Tak można podsumować wystąpienie prezydenta Trzaskowskiego. Opozycja twierdzi, że informacje przekazane przez prezydenta nic nie wyjaśniają.
11: Informacje, które każdy z nas może znaleźć na Wikipedii lub na jakiejś innej stronie miasta.
1: Mówi Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy. Z kolei Dariusz Figura z PiS domaga się odpowiedzi na pytanie o bezpośrednie relacje Dawida Kacprzyka z wiceprezydentkami i prezydentem Trzaskowskim.
18: Ile razy się spotkaliście? W jakich okolicznościach? Czy rozmawialiście o szpitalu południowym?
1: Nadal nie ma końcowych wniosków z audytu zleconego w szpitalu 11 czerwca.
14: W weekend w Tatrach upalnie, termometry pokażą ponad 30 stopni oraz około 20 stopni na wysokości 2000 metrów. Ratownicy TOPR ostrzegają, na wyprawy w tym czasie zabierzmy dużą ilość wody, nakrycie głowy oraz krem z filtrem.
19: K2 News. Jelenia Góra.
20: Błażej Stachewicz. Okradali pociągi. W ich ręce wpadły termomiksy warte 300 tysięcy i amerykańskie pociski. Sprawa złodziei z Węglińca dotyczy 5 osób. Po 3 latach do sądu w Zgorzelcu trafił akt oskarżenia, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z jeleniogórskiej prokuratury.
21: Wykorzystując nieuwagę nadzorującego transport konwoju, zabrali 4 skrzynie. Po otwarciu jednej okazało się, że znajduje się tam amunicja artyleryjska. Porzucili łup w stawie w Starym Węglińcu.
20: Do zdarzenia doszło w czerwcu 2023 roku. Akt oskarżenia dotyczy kradzieży i paserstwa.
22: Klima w aucie? Pewnie pracuje u Was na pełnych obrotach albo klasycznie. Szybka w dół, zimny łokieć, no inaczej się nie da wytrzymać. A my dokładamy polskie granie, które nie podgrzewa atmosfery aż tak bardzo, ale ją przyjemnie rozluźnia.
19: Najlepsze polskie hity.
23: Polskie hity. Polskie
19: hity. SK. SK2.
22: Zrobią to Sylwia Grzeszczak, Bryska już teraz i za chwilę Artur Jarząbek się pojawi, będzie maczał paluszki w kolejnej prawdzie.

0: Kocha się w SC2 najlepszych polskich hitach cały świat, no i kocha się w Arturze Jarząbku. Dzisiaj Arturo naładowany pozytywną energią.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Pilot do telewizora, myszka, zegar na ścianie. Każdy z nas regularnie kupuje do tego wszystkiego paluszki AA albo te cieńsze AAA. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego akurat takie litery i co one właściwie oznaczają? Wbrew pozorom to nie jest żaden skrót od tajnej technologii. Historia tych nazw sięga początku XX wieku i amerykańskich urzędów do standaryzacji. Postanowili oni stworzyć prosty system. Im dalej w alfabet, tym mniejsza litera. No i tak, największa była bateria A, mniejsza od niej dostała symbol AA, a jeszcze mniejsza i cieńsza 3 razy A. I wszystko byłoby super, gdyby nie to, że rynek poszedł do przodu, urządzenia się zmniejszyły, a klasyczne pojedyncze baterie typu A niemal całkowicie zniknęły z naszych domów, zostały nam już tylko ich mniejsze wersje. Więc kiedy następnym razem będziecie nerwowo szukać w szufladzie baterii 3 razy A, to pamiętajcie, że ten system ma tyle samo sensu, co rozmiarówka ubrań w sieciówkach. Niby są litery, ale i tak o wszystkim decyduje grubość.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Na pewno was nie oszuka. Oszuka Jakub Konieczkowicz, skrót newsów w ST2 16:30. Groźne zdarzenie w Radomsku w Łódzkiem. 35-letni kierowca osobówki wjechał w zaparkowany autobus. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
1: Nieustalonych na obecną chwilę przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w nieuruchomiony autokar. 35-latek posiadał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
0: Mówi Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Dokładne przyczyny wypadku badają służby. Jest akt oskarżenia przeciwko piosenkarce Dorocie R. i jej byłemu mężowi Emilowi S., przekazała prokuratura okręgowa w Warszawie. Chodzi o przywłaszczenie środków przeznaczonych na produkcję filmu. Mowa o ponad 23 milionach złotych czy pełnomocnictwo w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli. Za zarzucane im czyny Emilowi S. grozi do 10 lat więzienia, Dorocie R. do 5 lat. Kultura ludowa z całego kraju zgromadziła się na Lubelszczyźnie. W Kazimierzu Dolnym ruszył dziś ogólnopolski festiwal kapel i śpiewaków ludowych. To już 60. edycja wydarzenia, a w programie m.in. konkursowy przegląd kapel, w którym udział weźmie ponad 600 artystów. Festiwal potrwa do niedzieli.

0: jak fajnie tego się słucha w samochodzie, kiedy się jedzie i jest nie tylko wschód słońca, ale i zachód. Nowość w SC2, takie dla was gramy hity na to lato. Gibbs i Goy For Money. Ostatni dzień lata. Ostatni dzień lata? Dopiero co zaczęliśmy i zaczynamy już za chwilę z Kaśką Kowalską. To co dobre w SC2.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
12: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
11: BYD. Build your dreams.
13: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
14: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
15: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
18: Skoda. I po reklamie.

0: Mocno spienione gitary w Radiu SK, dwa najbardziej polskim radiu, tylko takie dla was gramy hity Human i Polski. No, po polskim morzu dzisiaj pewnie sobie też pływa swoim luksusowym jachtem Robert Lewandowski. Dzień w końcu mamy marynarza, a on jakby nie patrząc jest kapitanem. A za chwilę pani kapitan tutaj przejmie stery, no i wypłyniecie z nią w stronę najlepszych polskich hitów, Kinga Baryga. Zaraz będzie tutaj łapać wiatr w żagle razem z wami. Kowalski, bawcie się dobrze ze SK2.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
3: Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Wieczorem w Jeleniej Górze możemy spodziewać się naprawdę przyjemnej pogody. Temperatura utrzyma się na poziomie około 29 kresek, a niebo będzie w większości bezchmurne. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza brak większych zmian w pogodzie. Do jutra rano przewidywane są upały z wysokimi temperaturami, a dzień zapowiada się równie słonecznie. Maksymalnie termometry pokażą 28 stopni. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na miejscu są już eksperci Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. To oni będą wyjaśniać przyczyny katastrofy awionetki, do której doszło przy lotnisku na warszawskim Bemowie. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna. Wiadomo, że samolot rozbił się w trakcie lądowania. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach. Swoje działania zakończyła już straż pożarna. Na miejscu nadal pracuje policja.
13: Policjanci przez cały czas są na tym miejscu, wykonują czynności. Te czynności przede wszystkim polegają na zabezpieczeniu tego terenu. Na miejscu również pracowali strażacy, którzy prowadzili swoje działania.
12: Mówi nadkomisarz Marta Sulowska z bemowskiej policji. Do katastrofy doszło na terenie Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkoleniowy dla kierowców. Niedaleko jest też centrum handlowe. PGE, Orlen, Enea i Tauron chcą wspólnie wesprzeć odbudowę ukraińskiej energetyki. Podczas trwającej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy spółki pod podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy modernizacji infrastruktury zniszczonej przez wojnę.
1: Cieszę się, że nasze spółki energetyczne podejmują wspólny wysiłek, żeby dzielić się swoim doświadczeniem nie tylko w Polsce, ale żeby pokazywać, że współpraca z naszym sąsiadem, z Ukrainą, też jest możliwa.
12: Mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Eliza Zidler. Odbudowa Ukrainy będzie największym projektem od czasów II wojny światowej. Bank Światowy szacuje, że może kosztować ponad 500 miliardów dolarów. To najsilniejsze wstrząsy w regionie od ponad 100 lat. Tak wczorajsze trzęsienia ziemi w Wenezueli oceniają sejsmolodzy. Według ostatnich danych w katastrofie zginęły co najmniej 164 osoby. Rannych jest już blisko 1000. Cały czas trwa akcja ratunkowa. Pod gruzami wciąż jest wielu poszkodowanych. Liczne państwa deklarują przesłanie pomocy do stolicy Wenezueli Caracas, w tym także Unia Europejska. Pomoc humanitarną organizuje również Caritas Polska.
14: SK2 News. Jelenia Góra.
15: Błażej Stachewicz. Jutro ostatni dzień roku szkolnego. Wiele osób planuje posłać dzieci na kolonie albo wycieczki. Policjanci z Jeleniej Góry przypominają o możliwości zgłoszenia autokaru do kontroli. Adresy punktów kontrolnych i telefony znajdziecie na stronie lokalnej KMP. Historia wraca na tory. Od 4 lipca między Jelenią Górą a Karpaczem zaczną kursować pociągi retro. Koleje Dolnośląskie zapowiadają składy z zabytkową lokomotywą i wagonami. W każdy wakacyjny weekend będą 4 kursy w jedną i 4 kursy z powrotem.
16: 3 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Właśnie, a co powiecie, jak te numery was tak porządnie orzeźwią? Wiemy, że upały w całej Polsce, ale my gramy. Najlepsze polskie hity, one sprawią, że poczujecie się lepiej. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Enej i symetryczno-liryczna.
17: SK2.
18: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: Ewelina Flinta, Łukasz Zagrobelny. Nie kłam, że kochasz mnie. Tak wam gramy w Radiu SK. 19 minut po godzinie 17. To jest ten moment zapewne, kiedy wielu z was opuszcza swoje miejsca pracy, jedzie samochodem. No ja wiem, że te korki bywają uciążliwe. Ale my mamy najlepsze polskie hity, które sprawiają, że humor wam się może poprawić. Zapominacie o pracy, o stresie i po prostu myślicie o samych przyjemnościach. Tak może być, tak obstawiam, że tak oczywiście jest, ale przychodzę też do was z pytaniem. Co u was? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości. Co robicie? Co się u was dzieje? Meldujcie się na Instagramie, na Messengerze Radio SK2. Zostawcie tam wiadomość, a ja już za chwilę możliwe, że do kogoś z was oddzwonię, możliwe, że taką głosóweczkę puszczę. Dajcie znać, mam bidony Radio SK2, którymi bardzo chętnie się podzielę. A teraz gram dalej, Lady Punk i Zamki na piasku.
1: SK Dwa.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Van. Czas na balladę zwaną też letniaczkiem. Na ten duet wszyscy czekaliśmy bardzo długo i w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem w Radiu SK2.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: Natalia Kokulska. Głos jak dzwon. Im więcej ciebie, tym mniej. Tak wam gramy w Radiu SK2. 22 minuty zostały do godziny 18, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, ale zanim to nastąpi, to ja bym chciała tutaj powiedzieć o tym, co robicie, bo odzywacie się na Messengerze Radia SK2, piszecie i Iwonka na przykład napisała, że ona właśnie skończyła robić dżem z truskawek, zrobiła także bułki z truskawkami, a do tego jeszcze pierogi z truskawkami. Czyli rozumiem, że truskawki w twoim mieszkaniu, droga Iwonko, rządzą. No to witaj w klubie, ja dzisiaj też robiłam pierwszy raz bułki z truskawkami, wyszły podobno całkiem niezłe. No ale jeżeli chcecie poznać prawdziwą opinię, to koniecznie po 18. Bądźcie z nami na live'ie, na profilu Radia SK2 na TikToku, tam też będziemy te bułki oceniać. Ale nie tylko, bo będzie można posłuchać najlepszych polskich hitów, ale także zobaczyć, jak wygląda praca w radiu od kuchni.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
4: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
1: Wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja. Reklama.
6: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
7: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
12: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
13: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpić. Kupiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
16: I po reklamie.

0: Muzycznie godzinę 17 kończymy razem z Sylwią Grzeszczak i z numerem O nich, o tobie. A po 18 zapraszamy was serdecznie na naszego live'a na profilu Radia SK2 na TikToku, a także do słuchania najlepszych polskich hitów.
1: Reklama.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterie? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacjaupwr.edu.pl.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. I po reklamie.
12: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Poważne utrudnienia na S17 w kierunku Lublina. Między węzłami Bogucin-Sławinek zapalił się samochód ciężarowy przewożący makulaturę. Na miejscu pracuje 6 zastępów Straży Pożarnej. Trasa w stronę Lublina jest zablokowana, ale utrudnienia też w przeciwnym kierunku. Tam doszło do kolizji i ruch odbywa się tylko jednym pasem. Wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek, oceniają policjanci po wczorajszym wybuchu na kampusie Morasko w Poznaniu. Jedna osoba została ranna w wyniku eksplozji w budynku Instytutu Geologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w czasie zajęć praktycznych z użyciem kwasu solnego. Studentka, która doznała poparzeń, trafiła do szpitala. Jej życiu nic nie zagraża. Szczegóły zdarzenia badają służby. Prawie cała Polska w pogodowych alertach przed upałami. Temperatura w ciągu dnia przekracza 30 stopni Celsjusza. Kulminacja upałów prognozowana jest na niedzielę. Na zachodzie kraju temperatury mogą wynieść wtedy nawet 40 stopni w ciągu dnia. Policja apeluje, by podczas upałów zwracać uwagę, czy w naszym otoczeniu ktoś nie potrzebuje pomocy.
0: Minuta po godzinie 18. Najlepsze polskie hity, te orzeźwiające, także grają dalej. Na dobry początek Three of Us, czyli Szklany Sufit. Tak rozpoczniemy sobie godzinę 18. Za chwilę także rozpoczynamy live'a na profilu Radio SK2 na TikToku. Zapraszamy was serdecznie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
11: SK2.

0: Perfekt, każdy oddech twój. Tak wam gramy 14 minut po godzinie 18, a już właśnie w tym momencie odpalamy naszego live'a na profilu Radia SK2 na TikToku. Nie dość, że możecie nas posłuchać, to jeszcze możecie nas zobaczyć. Zapraszamy serdecznie wszystkich tych, którzy słuchają radia, żeby do nas dołączyli. No i czekam tutaj na pierwsze wiadomości. Skąd jesteście, skąd się łączycie, drodzy TikTokerzy, użytkownicy TikToka, dajcie znać, skąd jesteście. Jakie miasta tutaj nam towarzyszą? Jest Łódź, bardzo dobrze. Jakie są jeszcze miasta? Jest Płock, tak, patrzymy dalej. Biała Podlaska, także Wrocław mamy. No zapraszamy, dołączajcie do nas. Rypin jest także, Płońsk, Zielonka, Jasło, Warszawa, Nowy Sącz. Dzień dobry, witamy wszystkich zarówno na TikToku, ale także na antenie Radia SK2 i gramy wam dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz i Ania Dąbrowska i Z Tobą nie umiem wygrać.
1: SK2.

0: Krzysztof Kiliański. Kaja, prócz ciebie nic, tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz przyszedł czas na...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No właśnie, na wehikuł czasu i przyszedł też moment na jedną z moich naprawdę ulubionych piosenek. Graszyna Lobaszewska. I czas nas uczy pogody. Ten numer doskonale każdy z was zna, a jeśli nie zna, to może go właśnie teraz posłuchać w ramach wehikuł czasu w Radio SK2. No to co? Słuchamy!

Jeremi Sikorski, wracam. Ten numer znacie doskonale, a czas poznać nowość. Tę artystkę również znacie doskonale, m.in. z takich hitów jak Oj dziewczyno, Naiwna ja, czy Poblady świt. A mowa oczywiście o pięknej i niezwykle utalentowanej Wiktorii Kidzie, która przychodzi do nas z nowością, jeszcze ciepłą. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów. Co mi tam? Gramy w Radiu SK2.

0: Wiktor Jakidaj, Księga Żywiołów. Co mi tam, to nowość na antenie Radio SK2, to nowość od tej artystki, niezwykle pięknej i niezwykle utalentowanej. A już teraz przypominam, że cały czas trwa live na profilu Radio SK2 na TikToku. Możecie oczywiście wysyłać głosówki, pozdrowienia na Messengerze SK2. Zachęcam do tego, kto wie, może to właśnie wasz głos będziecie mogli usłyszeć na antenie Radio SK2. Piszcie, dzwońcie, wysyłajcie głosówki, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę Myslowic, ale także będzie Daria Zawiałow.
1: SK2. Autopromocja. Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na

0: Konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kolejne mecze mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: Godzina 19 zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że już za chwilę pobawimy się razem w Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radio SK2, a do tego gramy kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Sanach i Pocałunki, ale będzie także Marisa i Odkochaj.
1: Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Cześć moi kochani, witam was gorąco. Letnie festiwale zbliżają się, podobnie jak lato, wielkimi krokami, a między innymi czeka na was 8. Galeria Piosenki Pięknej. To coś dla miłośników tej nieco spokojniejszej muzyki. Wstęp wolny od piątku 3 do soboty 4 lipca. Czekają na was między innymi w sam środek Piotr Żeleński, Grupa na swoim, ale będzie też Gabi Gunia i Niesamowita Sprawa.
0: Wybiła 19. Cały czas trwa live na profilu Radia SK2 na TikToku, na którego serdecznie was zapraszam, bo my tu sobie śpiewamy, urządzamy pogaduchy, ale także słuchamy najlepszych polskich hitów, a już za chwilę będziemy bawić się w Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać, zostawcie swój numer telefonu na Messengerze Radia SK2, a ja będę grała. Kolejne najlepsze polskie hity, już teraz Monika Brodka i ten Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
14: SK2.

12,5 minuty po godzinie 19, a my gramy wam Marisę i Odkochaj. Ten numer również bardzo lubicie. A już za chwilę pobawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do was przychodzę. Ta zabawa polega na tym, że ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Macie na to wszystko 30 sekund. Jeśli uda wam się odpowiedzieć na te pytania, nie używając słowa ani tak, ani nie, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK2. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, zapraszamy serdecznie. Messenger Radia SK2 jest dla was otwarty. Zostawcie tam swój numer telefonu, a my już za chwilę, już za moment do kogoś z was zadzwonimy.

0: Nie mów tak! Nie mów tak! Nie mów nie!
1: Igo i Cud to już za nami, a przed nami zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Razem z nami będzie bawił się Michał. Cześć Michale!
2: Cześć wszystkim, witam tobie.
1: Na czym my cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
2: Niedawno wróciłem z pracy, aktualnie siedzę sobie na leżaku i oglądałem waszego live'a. Wspomniałaś o tym, że będzie zabawa i stwierdziłem, że napiszę na Messengerze i udało się.
1: Bardzo się cieszę, super, że zgłosiłeś się do naszej zabawy, super, że oglądasz live'a, który cały czas trwa na TikToku Radio SK2, więc możecie nas tutaj podglądać. A my, moi drodzy, bawimy się. My, drodzy Michale, drogi Michale,

0: prawie.
1: Czy może po lewej?
0: To zależy.
1: Twoje serce bije bez przerwy?
0: To zależy od sytuacji.
1: A odpoczywa czasem?
0: Wydaje mi się, że różnie może być z tym.
1: Myślisz, że to niemożliwe? Ajajaj, troszeczkę nam czasu zabrakło na tę ostatnią odpowiedź, Michale. No ale nic, i tak dla ciebie wielkie gratulacje. Oczywiście mamy gadżety, nagrody, pocieszenia, więc niczym się nie przejmuj, z pustymi rękoma cię nie puścimy.
0: Tak, dziękuję bardzo. Myślę, że na pierwszy raz nie było źle, ale emocje jak dochodzą, to mi się wcale tak łatwo.
1: No właśnie, nie jest łatwo, nie jest prosto, bo tak się tylko wydaje, że ta gra jest taka prosta, ale jak już przychodzi do tych pytań, to można rzeczywiście ciężko tego tak bądź nie powiedzieć, prawda?
0: No właśnie, tym bardziej, że takie są pytania sugerujące.
1: A właśnie, właśnie. No nic, dziękujemy ci bardzo w takim razie, drogi Michale. Życzymy ci miłego dnia, zostań z nami na live'ie i pozdrawiamy cię gorąco.
0: Ja również wam dziękuję, wszystkiego dobrego, życzę i fajnej zabawy.
1: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej, pa.
0: Cześć, pozdrawiam.
1: Moi drodzy, warto próbować swoich sił, bo i tak mamy dla was zawsze jakieś nagrody, pocieszenia i gadżety Radia SK2. A już teraz mamy nowość na antenie Radia SK2, nowość na naszej playliście, to Bledka i Tańcz. Zapraszamy do słuchania.

0: Krzysztof Zalewski i Tak Tak. To jest najnowszy numer od tego artysty, który gramy wam w Radiu SK2. Swoją drogą on czeka na was w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. A jak zagłosować? No to już Łukasz Zduńczyk wam opowie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18:00.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.

0: sprawia, że wszystkie smutki odchodzą i człowiek od razu staje się jakiś taki radośniejszy. Oskar Cyms i Co noc. Tak wam gramy w Radiu SK2. Po godzinie 20 kolejne najlepsze polskie hity, m.in. Męskie granie Orkiestra 2026 z numerem Nareszcie.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Cześć moi drodzy, witam was gorąco. Fani horrorów mają teraz naprawdę dobry tydzień, zwłaszcza jeżeli planują wizytę w Heliosie. Maraton horrorów już jutro, godzinę przed północą. Czekają na was cztery wyjątkowe dreszczowce. Natomiast jeszcze dzisiaj możecie wyskoczyć na przykład na Back Rooms bez wyjścia o 21.30. To horror nawiązujący do internetowego wirala.
0: Wybiła godzina 20, to oznacza kolejne najlepsze polskie hity. Bardzo wam dziękujemy za live'a na profilu Radia SK2, a teraz gramy dalej. Już teraz Natalia Nykiel i Error. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Kto tęsknił za męskim graniem Orkiestra 2026, to ten numer też za chwilę się pojawi u nas w Radiu SK2.
1: SK2.

0: Rotary na jednej z dzikich plaż. Tak wam gramy 14 minut po godzinie 20. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą na taką dziką plażę to zalecam wybrać się w weekend, bo do Polski zmierzają ogromne upały. W niedzielę nawet 40 stopni w niektórych częściach Polski. W poniedziałek również około 40. Będzie się działo, moi drodzy. Więc wy już planujcie ten dzień nad wodą z najlepszymi polskimi hitami z Radio SK2 oczywiście. A my już teraz gramy kolejne najlepsze polskie kawałki. Przona i zły już teraz.
1: SK2.

0: Krzysztof Krawczyk. To wszystko sprawił grzech. A już teraz?
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Przenosimy się w czasie, a dokładnie do roku 1980, bo to właśnie w tym roku powstał numer Szare Miraże. To jeden z najważniejszych utworów wczesnego okresu zespołu Manam. Piosenka jest taką dynamiczną opowieścią o ludzkich pozorach. Jak ona brzmi? No to pewnie znacie i wiecie o tym doskonale, ale my wam ją przypominamy w Radiu SK2. Już teraz Manam i Szare Miraże.

0: Ania Karwan, w to mi graj. Tak wam gramy 34 minuty po godzinie 20, a już teraz przyszedł czas na nowość. Łatwo Gang, Majko, Fundacja Cancer Fighters. Już teraz wszystkie marzenia.
1: Esk.

0: spełniamy wszystkie marzenia i gramy. Łatwoganki Majko, czyli Maja Gadowska, Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia. Tak gramy wam w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja przypominam, że na ten numer cały czas możecie głosować. On aktualnie, pozwólcie, że zerknę na naszą listę, znajduje się na miejscu 16, ale to wy możecie spowodować, że wyląduje kilka numerów wyżej, a kto wie, może na szczycie. Wszystko w waszych rękach. Przypominam, że cały dochód z tego numeru przekazany zostanie Fundacji Cancer Fighters, więc warto go słuchać, warto głosować i warto też słuchać się najlepszych polskich hitów, bo takie wam gram. Już za chwilę Jogopolis i Maciej Maleńczuk, Ostatnia Nocka.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo
4: i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
6: Kolejne mecze mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.

0: dla Ciebie. Tak kończymy nasze wspólne spotkanie, tak kończymy godzinę 20, ale spokojnie, po 21 najlepsze polskie hity grają aż do białego rana. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml, 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Cześć moi kochani, tu Błażej Stachewicz i kolejne Co, Gdzie, Kiedy. Wakacje, jak już mówiłem w poprzednich Co, Gdzie, Kiedy, zbliżają się wielkimi krokami. No i teraz mam dla Was kolejny festiwal, który będzie odbywał się w naszym regionie. Natura Techno Festival. Już 15 sierpnia na Górze Szybowcowej czeka na Was mocne, techniczne granie. Tak więc pamiętajcie o tym terminie.
6: Magazyn lokalny.
7: Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Błażej Stachewicz. Już za chwileczkę będziemy rozmawiali o regionie, o inwestycjach, ale także o planach, które dotyczą miasta nad Jedlicą, Kowar. Wraz ze mną jest burmistrz miasta Kowary, pani Elżbieta Zakrzewska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
7: Pani burmistrz, zaczniemy może od dość świeżego tematu, od spotkania Kowar, tutaj reprezentowany przez Panią, ale także Karpacza Podgórzyna, ponieważ w planach jest przygotowanie ścieżek rowerowych, które będą miały łączyć te trzy miejscowości. To na pewno świetna wiadomość dla rowerzystów, ale to też takie otwarcie na turystów, dodatkowa atrakcja w tych miejscach. Pierwsze spotkania trzech gmin już są za nami. Może powiedzmy, co udało się ustalić, na jakim etapie jesteśmy?
8: Zacząć należy od jednej kwestii. Kowary łączą Krzaczynę z Kowarami z centrum. Będziemy budować ścieżkę pieszo-rowerową od jak gdyby dworca PKP po Krzaczynę, po ulicę Malinową. Jest to odcinek ponad 3 kilometrów, który będzie niestety musiał mieć też tunel, bo pod wiaduktem będziemy wiercić albo odkopywać i wykonywać tunel.
7: Czyli duży wzrost kosztów.
8: Duży wzrost kosztów. I chcemy połączyć naszą jedną z najbardziej intensywnie rozwijających się dzielnic z miastem. No i tak, dojdziemy do Krzaczyny. I co dalej? No i powstał pomysł. Radny ze Ścięgien Edziuwach przychodził do nas kilkakrotnie rozmawiać na temat ścieżki dla osób niepełnosprawnych, takiej rowerowej, ze Ścięgien do Kowar poprzez Krzaczynę. No i zaczęliśmy rozmawiać. On przedstawił swoją koncepcję i mówimy, no dobra, dojdziemy do Ścięgien i co dalej? No to dalej może byśmy jednak poszli do Karpacza. No i zaczęliśmy na ten temat dyskutować i dzisiaj już wiemy, jesteśmy po rozmowach trzech gmin. W trzech gminach zabezpieczone są środki finansowe na projekty. Na ostatnim spotkaniu gmin wyszło, że gmina Podgórzyn i Karpacz chce, żeby liderem przedsięwzięcia była gmina miejska Kowary. I my będziemy realizatorem tego przedsięwzięcia. W tej chwili przygotowujemy porozumienie dla trzech gmin. I będziemy wspólnie ogłaszać projektowanie odcinka około 1,5 kilometra, może 200 metrów, to zobaczymy dokładnie, to w terenie wyjdzie, na terenie Kowar, dalej przebieg przez kawałek Ścięgien i wpięcie na osiedle skalne do Karpacza, a później to już wiadomo, że będą rozprowadzone, każda gmina na swoim terenie będzie już indywidualnie prowadziła. Zależy nam na tym powiązaniu, dlatego że wtedy turyści z Karpacza, ze Ścięgien będą elegancko połączeni z Kowarami, będą mogli rowerami, wózkami, osoby z, w tej chwili modne jest, żeby...
7: Z niepełnosprawnościami.
8: Z niepełnosprawnościami, ale też mamy z wózkami często biegają i będą mogły też z Karpacza, ze Ścięgien pobiec do Kowar. W Kowarach jeszcze robimy koło PKP taki ogromny parking na 100 samochodów, gdzie będzie można samochody zostawić i przesiąść się na rowery.
7: Czyli taki park and ride.
8: Tak, coś w tym rodzaju, bo chcemy, żeby turyści, którzy przyjeżdżają do Kowar, nie wjeżdżali do miasta, tylko żeby zostawiali swoje samochody na początku Kowar, a Kowary zwiedzali albo pieszo, albo rowerowo.
7: Pani burmistrz, na razie jest koncepcja, czekamy na porozumienie. Czy jakieś wstępne takie obliczenia?
8: Tak, do końca lutego chcemy już odbyć kolejne spotkanie. Kolejne spotkanie teraz będzie w Karpaczu. Pani burmistrz zaprosiła nas do Karpacza, żebyśmy porozumieniem będzie do 10 lutego, a w połowie miesiąca lutego będzie spotkanie w Karpaczu. Chcemy to przedstawić na wszystkich trzech radach. Jak rady to zaakceptują, no to wtedy podpisujemy porozumienie i wchodzimy w proces postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy projektu. Mhm. Projekt, no tak z rok czasu to jest jednak chyba minimum, czyli zahaczymy o 2027. No i po wykonaniu projektu będzie wykonawstwo. Liczymy, że kilometr trasy to jest między 1,5 a 2 miliony złotych, bo o czym rozmawialiśmy? Rozmawialiśmy o tym, że przy tej ścieżce chcemy, żeby powstały miejsca odpoczynku czyli ławka, kosz na śmiecie i ewentualnie lekkie zadaszenie, żeby można było miejsce, gdzie się przebrać, ewentualnie gdyby deszcz padał, gdzie się schronić, gdzie wypić herbatę.
7: Jakieś stacje serwisowe malutkie.
8: Jakieś ewentualnie stację serwisową i żeby na całej trasie właśnie takie miejsca, co ten kilometr na pewno coś takiego powstało.
7: Ile kilometrów trasa ma liczyć?
8: Jeszcze w tej chwili się...
7: Mniej więcej oczywiście.
8: Myślimy, że około 3 kilometrów, 3,5 kilometra na pewno to będzie.
7: I tu mówimy o całości trasy?
8: To mówimy o trasie z wlotem do Karpacza, na osiedle skalne. No dalej już po Karpaczu, no to wiadomo, Karpacz będzie swoją inwestycję prowadził. W dużej części Karpacz ma fajnie, bo ma dużo rzeczy zrealizowanych.
7: Czyli mówimy o inwestycji w okolicach 4,5 do 6 milionów.
8: Tak. Mhm.
7: 2027 możemy założyć, jeżeli wszystko
8: wykonawstwo,
7: dobrze pójdzie, że
8: czyli
7: byłby projekt,
8: czyli 8 wykonawstwo.
7: Czyli w okolicach 2008 roku jest szansa, że już będzie połączenie.
8: Tak,
7: ja wiem, że to jest wróżenie z fusów zawsze.
8: To nie jest. Myślę, że bardzo pozytywne nastawienie rady w Podgórzynie, w Karpaczu i w Kowarach daje pozytywną wizję na to przedsięwzięcie.
7: Tutaj jeszcze podpytam, bo powiedziała pani, że wy jako Kowary będziecie nadzorować ten cały projekt.
8: Tak, wczoraj taka decyzja zapadła.
7: Czyli trasa zacznie ruszać z Kowar.
8: To nie ma znaczenia, czy ona z Kowar, czy ona z Karpacza ruszy, w zależności jak projekt, to też jest uzależnione od jednej bardzo ważnej rzeczy. Po jakich gruntach pójdziemy?
7: Czyli wykupienia ewentualne mogą...
8: Tak, czy to są grunty miejskie, czy to są grunty prywatne, to jest kwestia, wczoraj o tym rozmawialiśmy, dzisiaj jest za wcześnie, żebym o tym mówiła. Chyba najprostszy przebieg będzie na terenie Kowar, ale to kwestia niedługiego czasu i będziemy to wiedzieć.
7: Mhm. Jakie argumenty jeszcze przemówiły za tym, że się zdecydowaliście na tę inwestycję?
8: Argumentów jest mnóstwo. Najważniejszy argument to jest połączenie komunikacyjne i walka z wykluczeniem komunikacyjnym, rowerowym i pieszym. Kowar, Podgórzyna do Karpacza. Mnóstwo turystów, którzy przyjeżdżają w Karpaczu, pyta się, się, jak mają dojechać do Kowar, do atrakcji turystycznych Kowar, jak mają dojechać do Ścięgien, do choćby Western City. I zawsze jest to problem. Ścieżki w górach, drogi w górach są bardzo wąskie. Jeszcze tam rowerzysta, no jest to duży, duży problem.
7: Jasne, a czy wstępnie możemy jakoś powiedzieć, jak planujecie tą ścieżkę przeprowadzić, chociaż jakieś punkty
8: nawigacyjne? Tak, z ulicy Malinowej poprzez tą drogę przy remizie strażackiej w Ścięgnach. Później wejście na tą drogę przy byłym punkcie serwisowym Citroena i wyjście mniej więcej na Dworcową i z Dworcowej w Karpaczu w górę.
7: To będzie, ja tak nie do końca wizualizuję sobie tą ścieżkę. Będą ładne widoki, będą
8: przepiękne widoki, widoki na Śnieżkę, widoki na góry i no przede wszystkim wykorzystanie tej infrastruktury, która w dużej części już istnieje też.
7: Czyli czekamy na lutowe spotkania i będziemy mogli informować dalej, co dalej z tym projektem. Super, to tutaj damy kropkę. Ja sobie, pani burmistrz, za sprawą działań Urzędu Wojewódzkiego
8: Marszałkowskiego
7: pociągi zaczynają wracać po wieloletniej przerwie do naszego regionu. Już możemy dojechać między innymi do Gryfowa, do Lwówka, no ale do Kowar jeszcze nie możemy. I teraz pytanie, bo tutaj w tym roku już to się powinno zmieniać. Połączenie pomiędzy Kowarami a Kowarami Górnymi jest w planach. Jak to wygląda?
8: Znaczy dla mnie to jest bardzo dobra wiadomość, że Urząd Marszałkowski rozstrzygnął przetarg na rewitalizację linii od jak gdyby 100 metrów przed dworcem PKP do tunelu w Kowarach Górnych. No, kosztowna inwestycja.
7: Wszystkie oferty przekroczyły budżet.
8: Tak, tak, tak. Kosztowna inwestycja, ale mam nadzieję, że Urząd Marszałkowski rozstrzygnie to postępowanie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że najpiękniejsze trasy widokowe są właśnie od dworca PKP poprzez Krzaczynę, Kowary Średnie do Kowar Górnych poprzez tunel. To jest najpiękniejsze miejsca widokowe. Tam jest jeden z najpiękniejszych wiaduktów kolejowych na Kowarach Średnich, gdzie takiego dzieła architektury tej inżynieryjnej nie ma w całej Polsce. Więc myślę, że to będzie taka perełka komunikacyjna na tym terenie. Natomiast cieszę się, że pan marszałek Przybylski dotrzymał słowa i jednak te 100 metrów do dworca PKP zostanie dociągniętych, bo co to oznacza? To oznacza, że pierwsza kolej w tym 2027 roku może pójść. Mnie to jeszcze cieszy z innego względu. My robimy rewitalizację byłego budynku dworca PKP. W tym budynku już w pierwszej części urzęduje Centrum Informacji Turystycznej, ale jest czynne codziennie, łącznie z sobotą i niedzielą, ale obok w tej chwili za jakieś 2-2,5 miesiąca będziemy robić otwarcie Muzeum Regionalnego. Muzeum, gdzie jest część poświęcona właśnie komunikacji kolejowej, gdzie mamy zebranych bardzo dużo takich eksponatów sprzed 30 lat, jak ta komunikacja funkcjonowała. Oczywiście będzie też część poświęcona starym Kowarom, fabryce dywanów. Tutaj bardzo duża zasługa Mirka Góreckiego, byłego burmistrza, który zebrał bardzo dużo fajnych, ciekawych eksponatów, które teraz będą prezentowane. Robimy takie multimedialne muzeum. Ono jest w tej chwili w trakcie przygotowywania. No i pod koniec tego roku będzie przewidujemy oddane do użytkowania druga część byłego dworca, biblioteka, której chcemy zrobić taką bibliotekę XXIII wieku, czyli multimedialną, taką z wszystkimi...
7: czyli nie całą taką, elektroniką. Jak często pamiętamy
8: tak,
7: biblioteki.
8: Taką elektroniczną, ale też bibliotekę połączoną tak, coś podobnie jak w Karpaczu jest zrobione, czyli z częścią wystawową.
7: Czyli takim centrum kultury,
8: takie
7: ośrodkiem kultury.
8: Centrum kultury, coś w tym rodzaju. Nasza bibliotekarka Danusia Buni nawiązała współpracę z wieloma teraz modnymi literatami. Robimy bardzo dużo wieczorów literackich, właśnie poświęconych różnego rodzaju spotkaniom literackim. Chcemy też młodych ludzi przekonać, że czytanie to jest coś wspaniałego, że to są fantastyczne przeżycia, przeżycia emocjonalne, że nie tylko piktogramy się liczą, a i przesuwanie palcem po ekranie, ale również czytanie. Spotkanie z pięknymi ludźmi, którzy mają niesamowitą fantazję. No chcemy zrobić takie wow na wjeździe do Kowar. Kilka dni temu zaczęliśmy zrywać asfalt na całej ulicy Dworcowej.
7: I tam do 2027 chyba będzie.
8: Tak,
7: będzie problem,
8: ale w
7: z
8: tym roku już zaczęliśmy rewitalizację. Będziemy wymieniali całą ulicę, wszystkie chodniki, całe oświetlenie. Robili ścieżkę pieszo-rowerową, właśnie przebiegającą przez Dworcową w kierunku Matejki. Także zupełnie nowe oblicze Kowar chcemy zrobić. I przy tym były dworzec PKP, który dostał drugie życie i ta linia kolejowa, no to jest coś, co razem robi piękne takie miejsce.
7: I tutaj kolejna kropka, albo przecinek, myślę, lepiej powiedzieć przecinek. Do końca tego roku już powinniśmy zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać w praktyce. Ja to sobie zrobię taki mały znacznik. Pani burmistrz, w Kowarach cały czas działa punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze. Będzie działał chyba przez cały rok 2026. To kolejne rozdanie już w ramach tego programu.
8: Tak, punkt konsultacyjny jest Czystego Powietrza. Niestety uwarunkowania programu Czyste Powietrze jest takie, że mieszkańcy w tej chwili mają robić audyty. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że wyeliminowano z Czystego Powietrza gaz. Bardzo dużo mieszkańców jest rozczarowanych. To nie tylko moich mieszkańców, ale każdej innej gminy. I w tej chwili nastawienie się na prąd lub na pompy ciepła, no w wielu wypadkach jest nie do przyjęcia. Natomiast budowanie pieców piątej generacji na pelet jest rozwiązaniem, ale dla ludzi nieco młodszych, dla tych starszych to nie jest żadne rozwiązanie.
7: Pani burmistrz, punkt konsultacyjny, no to pomoc dla mieszkańców, czyli ten program jest na tyle skomplikowany, że jednak...
8: Nie, on nie jest skomplikowany, tylko że wyeliminowano gaz. My jako gmina też nie możemy. My cały czas, przez wiele lat pomagaliśmy ludziom w wymianie ogrzewania ich peletów,
7: czyli tak zwane
8: węgli,
7: kopciuchy wymienialiście na gazówki.
8: A teraz od tego roku nie możemy już dopłaty robić i dużo ludzi, starszych szczególnie, chciałoby ten gaz.
7: Ale to jest sprawdzone źródło ciepła, które tylko... cały czas się jednak z ekologią jeszcze nam niedawno kojarzyło.
8: No tak, ale kopalniany, nie?
7: Tak.
8: No i w związku z tym niestety musi być wyeliminowany i to jest taki duży problem. Ludzie chcieliby wymieniać swoje piece, ale chcieliby je wymieniać na właśnie gazowe.
7: Co w związku z tym? Czy czyste powietrze w Kowarach zwolniło? Albo czy się zatrzymało?
8: Nie. Część ludzi wymienia mimo wszystko. To znaczy w budynkach jednorodzinnych nie ma problemu, bo ludzie budują pompy ciepła, robią fotowoltaikę i robią tą inną formę ogrzewania. Natomiast w budynkach wielorodzinnych, tam gdzie były wymiany piecy z tych takich tradycyjnych na gazowe, tam wszystko stoi.
7: czy jakieś rozwiązanie tutaj?
8: Może? Na dzień dzisiejszy nie. Nie ma żadnego programu rządowego, który by pomagał, a ludzie generalnie nie chcą prądu. Mhm. Nie wiem, czy się
7: obawiają
8: boją...
7: się kosztów.
8: Czy się... Myślę, że przede wszystkim boją się kosztów. Mhm.
7: W tym roku w Kowarach do programu jeszcze nikt się nie zgłosił.
8: Nie, w tym roku jeszcze nie. To jest dopiero początek stycznia. Zobaczymy. No, kilka dni temu umieściliśmy informacje o czystym powietrzu. Teraz będziemy robili spotkania świąteczne, takie noworoczne, podsumowujące 2025 rok. Będziemy mieszkańców informować, ale widzę po spotkaniach, w których uczestniczę, że zainteresowanie jest zdecydowanie mniejsze.
7: Aha, czyli jednak tutaj ten program trochę złożył skrzydła. Dobra. Pani burmistrz, trwa budżet obywatelski. Kowar, do 13 lutego można zgłaszać projekty. W tym roku to chyba 200 tysięcy złotych, z tego co się orientuję.
8: Tak, mniej więcej 200 tysięcy złotych, mówię mniej więcej, w budżecie jest zapisana sztywna kwota 200 tysięcy. Jest to podzielone na kilka okręgów. Budżet jest i w wersji papierowej, i w wersji internetowej. Natomiast miasto Kowary nie musi prowadzić budżetu obywatelskiego, ale my chcemy prowadzić. Okazuje się, że bardzo dużo fajnych przedsięwzięć zostało uruchomionych. W tamtym roku na przykład zrobiliśmy psi wybieg. Z tym, że to jest jak gdyby taki pierwszy etap realizacyjny, bo jest ogrodzenie zrobione, są kosze zrobione, jest wybieg zrobiony, ale nie ma zabawek dla psów. No i wiem, że twórcy pierwszego etapu w tej chwili szykują się do drugiego etapu i namawiają mieszkańców, żeby głosowali na drugą część, żeby były miejsce zabawki różnego rodzaju dla tych naszych przyjaciół, czyli piesków, kotków, bo też zauważyłam, że są koty tam wyprowadzane. Także, a miejsce jest bardzo ładne, bo to jest przy przedwiośniu, park miejski, także jest takie dość ciekawe miejsce. Innym elementem, który na pewno, bo już słyszę, że będzie kontynuowane i mieszkańcy chcą na to głosować, to jest zmiana oświetlenia na ulicy Ogrodowej. Z oświetlenia typowo LED-owego na oświetlenie tak, jak kiedyś to historycznie wyglądało. Piękne, stylizowane lampy i część od PKO zostało kilka lamp wymienionych. Od strony wjazdu na Ogrodową, czyli od ulicy Zamkowej, też zostało trochę wymienionych. No i w tej chwili został środek do wymiany. I jeżeli mieszkańcy zagłosują, no to również będzie tutaj to zrobione. Co jeszcze? Nie wiem, z różnymi projektami mieszkańcy przychodzą. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest pod ich potrzeby robiona realizacja. To nie jest tak, jak niektórzy mówią, a wymyślili sobie na Wojkowie witacz. Tak, ten witacz tym mieszkańcom, tam mieszkającym był potrzebny. On jest piękny, zrobiony przez lokalnego artystę pana Wokana. Przepiękne wiewiórki tam biegające. Witacz mówiący, tu jest Wojków. Co wymyślą, zobaczymy. Wojków to w ogóle bardzo aktywna część miasta. Ratowali kasztany, zakładali te pułapki feromonowe, robili różnego rodzaju akcje zbierania liści, żeby te kasztany uratować. No zobaczymy, co w tym roku wymyślą, ale na pewno, znając naszych mieszkańców i kreatywność, na pewno coś ciekawego będzie.
7: W tym roku to jest trzecia czy druga edycja w Kowarach?
8: To już jest czwarta.
7: To już jest czwarta edycja, aha, ale ten czas szybko leci. Tak jak pani wspomniała, Kowary nie musiały wchodzić w ten pomysł, nie musiały udostępniać części swojego budżetu, ale to jest jednak możliwość wypracowania tej takiej trochę samorządności wśród mieszkańców, czy...
8: Dla mnie najważniejsze, że grupa ludzi skrzykuje się i mówi, w tym miejscu coś chcemy zrobić. I to jest bardzo istotne, że mieszkańcy ze sobą rozmawiają, bo taka jest idea. My nie przekazujemy pieniędzy na wycieczki, my przekazujemy pieniądze na coś, co mieszkańcom jest potrzebne. Miejsce odpoczynku w Krzaczynie na przykład powstało przy ulicy Głównej.
7: Czyli takie dość twarde projekty wystawiacie.
8: Znaczy, no one są, to są projekty do kilkudziesięciu tysięcy, więc one nie są duże.
7: Ale chodzi mi o to, że one są fizyczne,
8: tak,
7: pozostają,
8: tak,
7: służą
8: pozostają
7: wszystkim.
8: I służą wszystkim. Aha. Na przykład zrobiliśmy rewitalizację boiska w Krzaczynie, zrobiliśmy plac zabaw dla dzieci, zrobiliśmy siłownię zewnętrzną. No to są elementy, które wszystkim mieszkańcom służą. Oczywiście po zrobieniu tego ktoś musi to obsługiwać. No obsługuje to gmina siłą rzeczy. Ale no to są takie fajne przedsięwzięcia.
7: No to też jest chyba bardzo fajne narzędzie dla pani, jako dla burmistrza,
8: tak,
7: czy dla samorządowców,
8: tak,
7: bo no mieszkańcy sami mówią, czego chcą, a chyba tego dialogu czasami brakuje.
8: To znaczy my się staramy jeździć i rozmawiać ze wszystkimi, ale faktycznie mieszkańcy najlepiej wiedzą, czy im brakuje lustra drogowego, czy im brakuje chopki, czy im brakuje jakichś znaków zwalniających, czy ewentualnie jakiegoś oświetlenia, to oni wiedzą, mieszkając przy danej ulicy, czego tak naprawdę potrzebują.
7: To też fajnie pokazuje, jak zmieniają się potrzeby w danych miejscach, bo jeżeli no jest kłopot z chodnikiem, z ulicą,
8: tak,
7: to mieszkańcy wtedy proszą o naprawę, a jak pojawiają się witacze, to znaczy, że już z tymi ulicami jest dużo lepiej chyba.
8: Tak.
7: Do kiedy w tym roku będzie trwał budżet? Kiedy
8: znaczy,
7: głosowanie?
8: Chcemy, żeby do końca marca pozakańczać wszystko.
7: Mhm, czyli w marcu mieszkańcy będą znowu oddawali głosy.
8: Tak, tak, oczywiście.
7: I wybierali projekty. Ma pani jakiś swój ulubiony przez te 4 lata?
8: Jeszcze w ogóle? Tak, aha, najbardziej mi się podoba Psi Wybieg. Bardzo, bardzo mi się podoba, bo to jest takie nawiązanie do miasta. Mhm. Takie miejskie miejsce, gdzie można tego swojego pupila wyprowadzić, a no, ja niestety już psów nie mam, bo moje już odeszły. Zastanawiamy się z mężem, czy kupić kolejnego, natomiast widzę, jak bardzo dużą wagę ludzie przykładają do swoich zwierząt, szczególnie ci

0: Tam Tigera.
1: Ja tylko przypomnę, że do 13 lutego można zgłaszać projekty, a jak pani burmistrz wspomniała, do końca marca będzie już można oddawać swoje głosy. Przynajmniej mieszkańcy Kowar będą mogli to robić. Pani burmistrz, jeszcze chciałem podpytać, bo porozmawialiśmy o tych chyba najważniejszych inwestycjach, przynajmniej o większości, które chcieliśmy teraz poruszać na antenie.
0: Jedną z najważniejszych inwestycji w Kowarach jest budowa żłobka.
1: A, to właśnie o to chciałem zapytać jeszcze, jakie istotne inwestycje ruszają albo będą się zakończać w bieżącym roku.
0: W tym roku, do końca roku, do końca czerwca, ale z opcją do końca roku zakończymy budowę żłobka. Budujemy przy przedszkolu budynek żłobkowy, pełnostandardowy na 2 pododdziały, czyli takie na 16 dzieciaczków. Czy będzie tyle? No trudno mi jest powiedzieć. W tamtym roku się urodziło 28 dzieci w Kowarach. Część z tego wyjechała, no bo to wiadomo, że się rodzą tutaj, później wyjeżdżają za granicę z rodzicami. Ale na pewno wszystkie kowarskie dzieci, które będą chciały przyjść do żłobka, będą to miejsce żłobkowe miały. No a później przejdą do przedszkola, które w tej chwili myślę, że chyba nasze kowarskie przedszkole jest jedno z najlepiej wyposażonych. Te kilka projektów po kilka milionów złotych, które zrealizowaliśmy, spowodowało, że to wyposażenie w najnowocześniejsze urządzenia rozwojowe dla dzieci jest. W tej chwili jest już też wybudowana ścieżka sensoryczna, co prawda jest zima, więc dzieci z tego nie korzystają, ale już od wiosny będą mogły korzystać. Także idziemy z takim duchem postępu i to takiego dość mocnego.
1: Żłobek w tym roku, na jakim etapie jesteście?
0: W tej chwili już mamy, jak to się mówi, wiechę będziemy za niedługo stawiać, bo już druga kondygnacja jest. Dach, no myślę, że do końca lutego będzie stał. No i zostanie wykończeniówka.
1: I start we wrześniu wraz z rokiem szkolnym? Czy?
0: Najprawdopodobniej wrzesień, chociaż zobaczymy, jak to budżetowo będzie wyglądało, czy to wrzesień, czy to styczeń, ale na pewno w tym roku będzie budynek żłobka oddany do użytku.
1: Powiedzmy jeszcze, ile to wszystko kosztuje?
0: Oj, dużo. Sam żłobek to jest 2 miliony, no do tego trzeba liczyć jeszcze wyposażenie, kilkaset tysięcy złotych.
1: Czyli mówimy prawie 3 miliony.
0: Tak, ale to inwestycja w dzieci, w młodzież, to jest coś, co zwraca się w dwój, w trójnasób, także uruchomienie strefy młodych, przecież to też taka inwestycja kowarska, miejsce, gdzie nasze nastolatki tym razem spotykają się, gdzie wspólnie...
1: To rozmawialiśmy w zeszłym roku. I wspólnie, jak się ta strefa sprawdza?
0: Super, super. Dzieciaki przychodzą, są zadowolone. Społecznie część rodziców, część opiekunów, część z Eurojedynki obsługę robią, żeby młodzi mieli też z kim porozmawiać, do kogo się zwrócić, ale rozmawiają, dyskutują, mają miejsce do spotkania, do wypicia wspólnie herbaty. Raz w tygodniu są zajęcia kulinarne, więc wiem, że pieką frytki, robią naleśniki, jakieś racuchy, więc no, myślę, że to fajne takie dla nich miejsce.
1: Państwa i moim gościem była dzisiaj Elżbieta Zakrzewska, burmistrz miasta nad Jedlicą, burmistrz Kowar. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu, dziękuję za wysłuchanie.
1: A ja bardzo gorąco zapraszam na kolejne magazyny lokalne w Radiu SK2. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Witam bardzo serdecznie, z tej strony Błażej Stachewicz i dzisiaj ze mną jest Katarzyna Sołtys. Kasiu, witam cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Najnowsza dyrektor Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Dyrektor, dyrektorka, osoba dyrygująca, jak wolisz?
2: No ja wiem.
1: Dyrektor, wiem, ja się przyzwyczaiłem.
2: Ja różnie. Jakby
1: sternik, to, może tego się...
2: Mi to nie... Osoba odpowiedzialna na końcu za wszystko, tak?
1: Osoba odpowiedzialna też za najnowszą premierę, która pojawiła się jako pierwsza, jakby zapowiadając siebie na tym stanowisku. George Orwell w reżyserii Szymona Kaczmarka. 1984. Bardzo dobrze przyjętej premiery. Gratuluję.
2: Nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć bardzo dziękuję. Tak, no, to była moja pierwsza premiera, którą jakby wymyśliłam, zaprogramowałam razem z konsultantem programowym teatru, czyli Janem Czaplińskim. Była przeze mnie wyczekana, ja też się nią tak inaczej trochę stresowałam niż tym Tartifem, który pojawił się wcześniej. Bardzo mocno czekałam na premierę, stresowałam się, jak ona będzie odebrana. Ku mojej uciesze widownia zareagowała bardzo pozytywnie. Odbieramy bardzo dużo pozytywnych opinii, komentarzy, recenzji. Widać, że Jeleniogórzanie nie tylko są zainteresowani spektaklem, bo one są praktycznie wykupione już w tym momencie. No i tak, myślę, że pierwsze zadanie na tym stanowisku dyrektorskim wykonane pozytywnie. No i my już się zabieramy za jakby kolejne rzeczy, więc...
1: Ja się bardzo, bardzo cieszę, bo to też chyba jest taki wiatr w skrzydła, jeżeli utwierdzasz się w tym, że jakiś kierunek, który wymyśliłaś, który obrałaś, może się rzeczywiście sprawdzać.
2: No sytuacja jest dla nas o tyle dużym wyzwaniem, że przygląda się nam cała Polska i to jest takie trochę, że wszyscy wiedzą, że w Jeleniej Górze jest ta właśnie nowa dyrekcja, że ten teatr był dosyć długo niewidziany jakby na tej kanwie ogólnopolskiej i pojawiły się nowe osoby, które tym teatrem zarządzają, więc jakby te takie oczekiwania i chęć zobaczenia, co się będzie z tym teatrem działo i czy on jakby znowu się pokaże na niwie ogólnopolskiej, te apetyty takie są dosyć duże. No więc dla mnie to było takie trochę... No, zastanawiałam się, czy damy radę, no i daliśmy radę, więc z tego powodu tym bardziej się cieszę.
1: Zapalasz to światełko Jeleniogórskiego Teatru na tej ogólnopolskiej mapie. Co twoim zdaniem jest potrzebne, żeby właśnie takie światełko wyraźnie świeciło?
2: Myślę, że przyglądanie się trendom, które panują jakby na mapie teatralnej, przyglądanie się temu, w którą stronę i jak teatr opowiada o rzeczywistości, przyglądanie się temu, co się dzieje zarówno w stolicy, jak i w dużych miastach, ale też jak dobrze trzeba się uczulić, bo jak się okazuje, to te mniejsze teatry nie w dużych miastach, w mniejszych miejscowościach też mają bardzo ciekawe repertuary i wiem też, że w takich mniejszych teatrach o wiele lepiej czasami się pracuje, ze względu na to, że te zespoły teatralne, zespoły pracowników teatrów są bardzo zmotywowane do tego, żeby właśnie pokazać, że my tutaj nie w Warszawie też chętnie się pokażemy z fajnej strony. Jesteśmy zmotywowani, aktywni, zaangażowani i bardzo chcemy, żeby nas zauważono i tak się właśnie stało w Jeleniej Górze. Zespół teatralny i zespół realizatorów i twórców był na maksa skupiony na tym, żeby ten Orwell po prostu wyszedł jak najlepiej i pokazał zarówno aktorów, jak i całą organizację teatru z najlepszej strony. Mhm.
1: Ja mam wrażenie, miałem takie wrażenie, oglądając Orwella, że to jest taka trochę pokazówka, takie demo. Zobaczcie, jak dużo rzeczy może się zadziać w przeciągu tych 2 godzin na scenie, bo tam bombardujecie widza no, na różne sposoby. Ciekawa scenografia, do tego wykorzystanie kamer, wykorzystanie kilku płaszczyzn, mimo że scena jest jedna, to jednak wykorzystujecie te ekrany, bo bombardujecie efektami specjalnymi, dym, hałas, nawet zapachy się pojawiają.
2: Ja wiem, czy bombardujemy. To jest jakby wyobraźnia Szymona Kaczmarka, który tak wymyślił ten spektakl. Owszem, wcześniej się nie pojawiały ekrany, monitory, kamery, ale jakby teatr w Polsce już tak funkcjonuje, więc te jakby przeniesienia ze sceny w kamery albo jakby w takie płaszczyzny inne właśnie, że jakby wychodzimy z proscenium do pokoju i mamy jakby w kamerze pokazane, jak to się odbywa, no to w teatrach się już dzieje, już oddamy. wojna się dzieje, więc to nie jest niczym nowym, natomiast też jakby sam Orwell i funkcjonowanie w tym takim świecie orwellowskim trochę narzucał to, że ten wielki brat patrzy, że są właśnie te kamery, że wszystko jest podglądane, monitorowane, że nie wolno nam za dużo powiedzieć, nie można nam używać staromowy, można tylko w nowomowie, że coś jest bebe dobre. No to jakby też ten świat orwellowski narzucił trochę tak. Tak. I ten świat orwellowski narzucił też i tą scenografię, w której się znaleźliśmy, czyli jakby w takiej, no nazwijmy to serwerowni, tak, no bo to miało jakby mieć taki, to Ministerstwo Prawdy jakby działo się w serwerowni. No myślę, że to zostało tak trochę uwspółcześnione. Natomiast sam Orwell też książkę pisał w 1946 chyba jakoś tak. Czyli zobaczmy, jak on wyprzedził, gdzie, jak on to wymyślił. Nie? To tak jak Lem też wymyślał, jakie rzeczy będą się działy futurystycznie, to tak samo Orwell, więc no nastąpił XXI wiek w teatrze po prostu.
1: Teatr wartości to jest taka myśl, którą przedstawiłaś w momencie, kiedy wygrałaś konkurs na dyrektora naszego teatru. I to ukrywa przede wszystkim to, że będziecie zajmować się tematami, które leżą na sercu Polakom. Na przykład wynika to z różnych badań socjologicznych. Jaką wartość Orwell tutaj pokazywał? Dlaczego akurat zaczęliście od Orwella?
2: Jaką wartość Orwell pokazuje? No pokazuje, jak możemy się zgubić, jak możemy się pozbawić miłości chociażby, tak? No bo główni bohaterowie, czyli Julia i Winston, oni w świecie, gdzie nie można sobie pozwolić, członkowie partii nie mogą sobie pozwolić na miłość, oni jednak na tę miłość sobie pozwalają. Więc tutaj trochę było o miłości, o spętaniu we współczesnym świecie. Myślę, że tych wątków jakby każdy może w tym spektaklu znaleźć trochę coś dla siebie. Tak jak się ten chociażby spektakl kończy, nie? Ja nie będę mówić, jak się kończy, żeby nie psuć puenty osobom, które jeszcze będą ten spektakl oglądać. Natomiast on się kończy z nadzieją, że wcale nie musimy żyć w takim świecie, jak Orwell pokazywał, i wcale nie musimy żyć w takim świecie, który nas czasami na co dzień frustruje i dołuje i dopada, że od nas zależy, jakiego wyboru dokonamy, tak? Czy ta miłość zwycięży, czy nie?
1: Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie miał okazji obejrzeć najnowszej premiery 1984 na deskach Teatru Norwida w Jeleniej Górze, więc tutaj zachęcam do sprawdzania repertuaru i nadrobienia, bo naprawdę myślę, że warto. Pozostajemy przy Teatrze Wartości, pozostajemy przy Twoim pomyśle na to, co się będzie działo na scenie w Jeleniej Górze. No i między innymi też będą pojawiać się tematy lokalne, czyli troszeczkę to, czego chyba brakowało przez ostatnich kilka lat w Norwidzie, bo po Miedziance nie przypominam sobie, żeby gdzieś tutaj nasz region gościł na scenie w teatrze. Planujesz kolejną premierę, tym razem w reżyserii Tadeusza Pyrczaka, schronisko, które przestało istnieć, czyli doskonale znany na pewno naszym słuchaczom oryginał Sławek Gortych i chyba pierwsza adaptacja teatralna tego pisarza.
2: Nawet nie chyba, na pewno.
1: Na pewno.
2: Bardzo mnie to cieszy, ponieważ no, Sławek jest młodym człowiekiem związanym z tym regionem. Pochodzi z Bolesławca, urodził się w Bolesławcu. Wszyscy trochę się śmieją, że wzięłam swojego kolegę z miasta. Też jestem bolesławianką, więc tak trochę lokalnie. Natomiast myślę, że koło kryminałów Sławka nie można po prostu przejść obojętnie. One niosą dużą wartość taką historyczną i jego kryminały są naszpikowane historiami związanymi właśnie z górami, z karkonoszami. Sławek odnalazł w tym pastię eksplorowania tych historii, odkrywania, co się działo na ziemiach odzyskanych, jak się toczyły losy osób, które tu przyjechały i zamieszkiwały ziemie odzyskane, jak się przecierały te różne społeczności, które tutaj zamieszkiwały, więc jest to bardzo bogata taka historyczna literatura. No i też jest kryminałem, więc kryminał jest dosyć taki wdzięczny, żeby go przedstawiać na deskach teatru. Ja komponując program od razu wiedziałam, że chciałabym te wątki lokalne uwypuklać, żeby pokazać właśnie w jak ciekawym miejscu, w jak wartościowym miejscu, jak unikatowym miejscu my mieszkamy i my żyjemy i dlaczego warto się tym chwalić, mówić, może i zachęcać niektórych, żeby po pierwsze na pewno tu przyjeżdżali, odwiedzali Śnieżne Kotły, żeby odwiedzali Muzeum Gerarda Hauptmana, żeby poznawali historię Hauptmana, a może, kto wie, może i się przeprowadzili i mieszkali tutaj razem z nami i tworzyli to miasto razem z nami, dając swoją energię życiową do budowania jakby społeczności Jeleniej Góry.
1: I ja tutaj troszeczkę zaburzę chronologię, jeżeli chodzi o to, co będzie pojawiało się na teatralnym afiszu. Natomiast obok tych lokalnych wątków, tutaj mamy Sławka Gortycha, schronisko, które przestało istnieć, ale też będziemy sięgać do Lubomierza, niedaleko, Sami Swoi.
2: Tak, no kolejnym takim pomysłem na lokalny temat właśnie są Sami Swoi, żeby samych swoich przenieść znowu na deski teatru. Wstępnie umówiłam się na to, żeby spektakl robić właśnie z Marcinem Liberem. Marcin Liber jako reżyser właśnie on się specjalizuje jakby w robieniu klasyki w taki dosyć nowoczesny i specyficzny sposób. Ma jakby taki swój sznyt twórczy. No Marcin się bardzo ucieszył. Obiecał, że jak ustali ze mną terminy, to bardzo chętnie się samymi swoimi i podziałem na miedzę zajmie.
1: To, że jakby jesteśmy tak niedaleko geograficznie od miejsca, w którym kręcono oryginał, w jakiś sposób to się przekłada na pracę nad tym materiałem, czy to nie będzie miało żadnego znaczenia?
2: Myślę, że to zawsze jest dobrze te miejsce odwiedzić, tak? Zawsze jest dobrze po pierwsze przeczytać utwory, tak jak w przypadku Sławka Gortycha i potem poeksplorować i poodwiedzać te miejsca, o których będziemy mówić, bo nawet pisząc adaptację, myślę, i dramaturgię, jest fajnie po prostu w tych miejscach trochę pobyć i przyjrzeć się, jak one wyglądały, jak one wyglądają dzisiaj, jak mogły wyglądać. Chociażby teraz rozmawiając nad scenografią do schroniska, które przestało istnieć, bardzo dużo Sławek nam pomaga, bo on jest jakby włączony w cały proces.
1: Czyli jako konsultant.
2: On jest włączony w proces twórczy. Pojawia się na naszych spotkaniach, które właśnie mamy z reżyserem, z dramaturżką, ze scenografem. On też tak jakby wrzucił takie swoje pragnienia i potrzeby, co by było fajne, gdyby się w tej scenografii pojawiło, więc no, on mówił o tych charakterach, na przykład tych schronisk takich...
1: Czyli ten klimat, jak,
2: tak,
1: jak
2: klimat schroniska, tych takich przytulnych miejsc, troszeczkę zagraconych, z tą błazerią na ścianach, z tymi takimi krzesłami, z tym wyciętym serduszkiem, że jakby jest parę takich...
1: Skrzypiąca
2: podłoga, plus obrazki. Tak, i to... I o tym też jakby sobie przygotowując się do realizacji spektaklu rozmawiamy, nie? Żeby jakieś takie akcenty się pojawiały, tak? Więc myślę, że to jest fajna przygoda właśnie do odwoływania się do tego, jak jest, nie? I jak było.
1: Pośród premier, które są w planie, czekają gdzieś tam w kolejce, będziemy mieli też, i to jeszcze tegoroczna, jest tylko jedna, autorstwa Darii Sobik. I tutaj troszeczkę z internetu sobie ściągnąłem, że jest to jedna z najciekawszych młodych autorek ostatnich lat i tyle o niej wiem. Być może nasi słuchacze wiedzą nieco więcej. Możesz troszeczkę opowiedzieć o tej sztuce?
2: No Daria Sobik to jest jedna z najbardziej teraz hot dramaturżek w świecie teatru. Bardzo dużo realizacji dzieje się jakby spod jej pióra. My razem z Jankiem wybraliśmy jej dramat, który jest oparty na relacji matka z córką i Daria w tym tekście opisuje trochę relacje swoje z mamą, więc on jest taki, ten tekst jest bardzo intymny. To jest malutki, to będzie dwójkowy spektakl, tam będą dwie aktorki w tym spektaklu się pojawiały. No i te relacje matka i córka, które potrafią być bardzo napięte, że tą matkę, jednocześnie możemy kochać i nienawidzić jednocześnie w tym samym czasie, że te emocje są tak duże i te sytuacje są tak olbrzymie i one tak rzutują na nasze życie, że no chcę o tym poopowiadać.
1: Wspomniałaś też, że chciałabyś opowieści z Narni przenieść. To nie w tym roku. Natomiast w najbliższych, tych najbliższych 4 latach jest szansa na to, że opowieści z Narni również trafią na scenę w Jeleniej Górze.
2: Opowieści z Narni i jakby legendy karkonoskie to są dwa tematy, które pojawiły się w projekcie, który rozpoczął się od października 2025 roku, czyli poprawa atrakcyjności teatru imienia Cypriana Norwida w Jeleniej Górze. I ten projekt jest bardzo dużym projektem. On jest głównie projektem inwestycyjnym, ale w tym projekcie pojawiają się też jakby te miękkie rzeczy, miękkie wątki. I oprócz tam szkoleń dla pracowników są właśnie dwie premiery. Jedną premierą jest premiera na dużej scenie i ma być właśnie inspirowana opowieściami z Narni, a drugą premierą ma być premiera na kameralnej scenie, którą chcemy uruchomić. Mam nadzieję, że 13 czerwca zaproszę Państwa, właśnie jest tylko jedna spod pióra Darii Sobik i w reżyserii Kaliny Dębskiej już właśnie na nową małą scenę, która będzie doposażona odpowiednio do tego typu małych spektakli. I tam ma się na tej małej scenie odbyć właśnie w ramach programu Fenix legendy o karkonoszach, legendy o duchu gór. Jeszcze tego tekstu nie ma, natomiast myślę, że nie jeden sprawny dramaturg napisze coś ciekawego w naszych górach jeszcze.
1: To na razie o premiery już nie będę podpytywał, bo myślę, że nasi słuchacze już mają na co czekać. Natomiast przejdźmy może właśnie do tego projektu. To jest duży projekt, to są dość spore pieniądze, bo mówimy tutaj o prawie 13 milionach złotych, które będą trafiać do teatru, już trafiają przez najbliższe lata do 2029 roku. Poprawa atrakcyjności teatru Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. To na pewno spore przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o ten aspekt biurokratyczny, ale także spora szansa dla teatru, między innymi właśnie uruchomienie tej nowej sceny studyjnej, sceny, która nie funkcjonowała w teatrze przez ostatnią dekadę. Bardzo jest potrzebna taka scena w teatrze, bo to nie tylko miejsce na mniejsze spektakle, ale to też chyba wpływa na logistykę działania całej instytucji.
2: Oczywiście, to przede wszystkim wpływa na organizację spektakli, na organizację pracy całego teatru, bo wtedy mamy jakby dwie płaszczyzny, na których możemy funkcjonować. Mamy dużą scenę i małą scenę, możemy grać na dużej scenie i możemy grać na małej scenie, co powoduje, że jeżeli mamy na przykład wydarzenie zewnętrzne, które jest, dzieje się na dużej scenie, tak? Bo musimy pamiętać o tym, że oprócz tego, że Państwo oglądają spektakle w te czwartki, piątki, soboty i niedziele, to my to wszystko musimy zamontować, zdemontować, poprzewieszać światła, więc to jest logistyka, która czasami trwa 2 dni, w zależności od tego, jak trudna jest scenografia.
1: A teatr też działa w poniedziałki, wtorki, środy.
2: Dokładnie. I my właśnie w te dni, kiedy jakby Państwo nie widzą, no to my wtedy montujemy, demontujemy, wieszamy światła, z powrotem jakby
1: pod zasłoną nocy.
2: Jesteśmy cały czas w jakimś takim procesie przeprowadzkowo-remontowym, że ciągle się coś buduje. Na przykład scenografia Tartifa jest taka, że trzeba wybudować praktycznie taki cały domek, bo tam są i ściany, i dach, więc panowie montażyści, których mamy 4 montażystów plus 1 brygadiera właśnie montażystów, czyli 5 panów, bacznie pracuje nad tym, żeby to zbudować od początku do końca. Więc jakby mając próby do spektakli plus budowanie i demontowanie sceny plus granie jeszcze repertuarowych spektakli powoduje, że na tej dużej scenie tylko i wyłącznie na niej się dzieje. W sytuacji, kiedy będziemy mieć małą scenę, ta praca będzie się rozkładać i będzie trochę, że tak powiem, jej ciasno. Mhm. Będzie spokojniej, bo będzie można tasować troszeczkę repertuar, że część rzeczy dzieje się na dużej scenie, a w międzyczasie układamy małą scenę. Troszeczkę się odbarczymy. Będzie wygodniej, ta logistyka będzie inna. Natomiast da nam więcej możliwości. Myślę, że o to chodzi, żeby mieć te dwie sceny uruchomione, jak są też te, jakby, nie wiem, miesiące, gdzie widowni jest mniej, szczególnie w tych letnich momentach, no to wtedy można grać na tej mniejszej scenie, mniejsze rzeczy. A jak zaczynają się te deszczowe, pochmurne dni, albo takie dni słabsze, no to wtedy można grać na dużej scenie, więc bardzo, bardzo jest nam to potrzebne i mam nadzieję, że 13 czerwca naprawdę uda się już doposażyć scenę tak, żeby Państwo mogli zobaczyć, jest tylko jedna na małej scenie.
1: Pośród premier, pośród tych działań, o których opowiedziałaś, też szykuje się remont, bo tutaj są wpisane kwestie remontu elewacji budynku, też wymiana okien, tego typu rzeczy. One nie są zbyt ciekawe, ale na pewno też mogą wpłynąć na pracę teatru. Czy to będzie raczej właśnie w tych letnich okresach robione, czy widz ma się przygotować na jakieś dłuższe przerwy?
2: One wcale nie są nieciekawe. Mm-hmm. Ja uważam, że te akurat rzeczy, które są zaplanowane jako inwestycje, są bardzo ciekawe. Mm-hmm. Wśród nich jest między innymi odwodnienie piwnic, czyli ponieważ po tych powodziach jakby te wody gruntowe mocno podeszły, co teatr jako zabytek odczuwa bardzo mocno, więc my odwodnimy piwnicę, to jest jedno działanie. Kolejnym działaniem jest ta elewacja i jakby częściowe odnowienie sztukaterii, pomalowanie, więc zaraz będziemy ładni. Po prostu ta elewacja będzie odświeżona, ona będzie po prostu pięknie wyglądać. Wymiana stolarki. No teraz mamy taką stolarkę okienną, która powoduje, że nam też bardzo mocno ucieka ciepło. Bardzo poczuliśmy te mrozy, minus 18 stopni, jak było w nocy, bardzo mocno czuliśmy te mrozy ze względu na to, że z tyłu sceny jest jakby winda, szyb windy, dzięki któremu wjeżdża na pierwsze piętro scenografia. I te drzwi są blaszane, co powoduje, że bardzo dużo ciepła ucieka przez te drzwi. Mhm. I jest zimno, mimo tego, że my, że tak powiem, palimy w piecu na maksa, no to bardzo ciężko jest ogrzać ten teatr, żeby tam było bardzo mocno komfortowo, tak? Mhm. Więc to jest nasze duże wyzwanie. Ucieka nam ciepło, zużywamy więcej gazu, płacimy totalnie duże rachunki.
1: To bardzo ciekawe sprawy są.
2: To są bardzo ciekawe sprawy, bo to też wpływa na nasze funkcjonowanie, na naszą organizację. I się zastanawialiśmy wtedy też, jak to zrobić, żeby z tymi blaszanymi drzwiami zrobić, żeby nam tak ciepło nie uciekało. Mhm.
1: Ale myślę, że z punktu widzenia widza, z punktu widzenia osób, które przychodzą do Was na spektakle, to dużo ciekawszym chyba jednak tematem będzie na przykład nowa strona internetowa, która też
2: strona
1: jest.
2: Strona tak, ale jeszcze będzie nowy dach.
1: Nowy dach.
2: Nowy dach, nowe okna.
1: Ja cały czas mam wrażenie, że ten dach, który teraz macie, jest nowy, a to już...
2: Tam jest częściowo, tam częściowo połacie były zmienione. Tak, one mają sporo lat i to jest tak, że te rzeczy, które się nie wydarzyły podczas tego remontu poprzedniego, czyli jakby to zewnątrz teatru, teraz to się wszystko odbędzie, więc on po prostu będzie
1: ładny
2: na zewnątrz. Czy to nie jest tak,
1: że znowu trzeba remontować, znowu trzeba naprawiać, tylko dodatkowe rzeczy?
2: To są rzeczy, które nie zostały zrobione wtedy, pewnie dlatego też, że znaczy w ogóle utrzymanie i remont zabytków to są bardzo drogie sprawy. W ogóle utrzymanie i funkcjonowanie zabytku to jest, jak ja to zawsze mówię, zabytek to droga zabawka i naprawdę tak jest, bo...
1: Wiem, mam 19-letnią Toyotę.
2: No dobrze, ten budynek ma nieco więcej. Natomiast tak, funkcjonowanie zabytku jest dosyć, bo oprócz tego, że ktoś by tam chciał sobie pomalować, wymalować i zrobić sam, to on tego sam nie zrobi, bo musi też na to...
1: Oczywiście konserwator zabytku, to są wytyczne.
2: Teraz na przykład korespondujemy w sensie z tym, że chcemy uruchomić kawiarnię na dole. Mhm. No i też jakby nie może się to odbyć bez udziału konserwatora. Więc to są odpowiednie wnioski składane, jak na przykład będzie ta kawiarnia umeblowana i jak będzie wyglądała.
1: Kolor zasłon.
2: Tak, ale jak będzie wyglądała chociażby lada kawiarniana. Także jakby konserwator może nie tyle, co tam jakoś ostro w to ingeruje, ale on chce wiedzieć, jak to będzie wyglądać. Więc jakby każde takie elementy trzeba jemu przedstawić. A wracając do strony internetowej, tak?
1: Tu jeszcze dodam pytanie, czy identyfikacja wizualna przy okazji tej strony też się będzie zmieniać?
2: Wtedy się zmienia wszystko, tak? Tutaj jeszcze dodatkowo dojdzie coś takiego, że są już systemy do obsługi i organizowania jakby pracy artystycznej. Powstają też strony takie, że jakby mają wspólny system, wspólny wirnik, że jakby na bazie mówię od drugiej strony administracyjnej, tak? Jakby się tworzy wirnik, który też organizuje pracę aktorów. Także oprócz wyrzucania rzeczy na stronę, jest też system do obsługi, też będą czytniki do biletów, zaraz będą bilety, więc to będzie...
1: A od strony widza co będzie się zmieniać, tak? Bo przede wszystkim chodzi mi o to, żeby słuchacze wiedzieli, co dla nich się zmienia.
2: No jak państwo, niektórzy czasami się odbijają teraz niestety od sytuacji, gdzie nam się strona wysypuje i nie można kupić biletu.
1: Też miałem raz taki problem.
2: My sobie zdajemy z tego sprawę, natomiast prosimy o chwilę cierpliwości, bo właśnie to, że się pojawi nowa strona, spowoduje, że też już będzie cały nowy system, łącznie do tego, że będą czytniki do biletów i będzie nam się po prostu łatwiej
1: funkcjonować.
2: Czyli
1: w komórce będziemy mogli mieć bilet.
2: Tak jest. I wszystko będzie jakby cyfrowo po prostu prowadzone, tak?
1: Kiedy jest szansa, że taki system jeszcze w tym roku?
2: No mamy nadzieję, tak. Na pierwszy rzut idą zakupy na małą scenę, tak? W tym momencie, nie wiem, zajmujemy się tym, jak powinna wyglądać kratownica do podwieszenia świateł, więc to są takie rzeczy, że...
1: Taka w kratkę.
2: Tam była kratownica na tej małej scenie już kiedyś i to jeszcze była zamontowana przez jakby Niemców, którzy projektowali teatr. Więc trochę wracamy też do tego, jak wcześniej to było zaprojektowane i w sumie to było dobrze zaprojektowane na potrzeby tego budynku, tak? I to też niby nie są repertuarowo ciekawe rzeczy, ale pod kątem organizacji one nam zabierają dużo takiej pracy administracyjnej, dużo energii, dużo właśnie takich ustaleń ze specjalistami, z konstruktorem, ile jest nośności, jak ta krata będzie pracować i tak dalej.
1: Sporo tego życia poza sceną, niekoń... tak.

0: że no, na lata będą potem służyć, więc to trzeba jak najlepiej zrobić. No i to niby nie wydaje się jakoś tam atrakcyjne pod kątem, mówię, takiego widza, który przyjdzie, ale myślę, że samo funkcjonowanie poprawne strony, to, że ja swobodnie kupię ten bilet, że mi się nie będzie to wywalało, że to będzie zautomatyzowane, że to będzie ładnie wyglądało chociażby, to myślę, że państwo jakościowo po prostu odczują. Jeśli chodzi o te zmiany komunikacji wizualnej, to na pewno zrobimy jakieś takie proste rzeczy, refreshing loga, jakieś takie...
1: Ewolucja raczej niż rewolucja.
0: Ja nie lubię rewolucji.
1: Patron się nie zmieni.
0: Nie, patron się nie zmienił. Mało tego, jeśli chodzi o patrona, to my chcemy się bardzo mocno do Norwida odwołać, bo w naszym odczuciu ten Norwid jakoś tak nie wybrzmiewa jako patron i jako jego jakby...
1: On miał ten problem już za życia, że
0: był niedoceniany,
1: nie do końca wybrzmiewał.
0: Ale teraz na przykład na jeleniogórskie spotkania teatralne mamy zaplanowane, że właśnie chcemy zrobić czytania performatywne jego twórczości, tak? I wrócić do tej twórczości, zobaczyć na ile ona jest aktualna, trochę z nią pokorespondować we współczesnym świecie, czy to, co on pisał, to jest aktualne, czy nie. Więc jest duży taki wycinek, który wokół Norwida chcemy zrobić.
1: Teatr otwarty na ludzi. Co to znaczy?
0: Ja w ogóle
1: taka kawiarnia chociażby już myślę jest jednym z tych aspektów.
0: No
1: ale...
0: ta kawiarnia też się prosiła. Ja jeszcze pamiętam te czasy old pubu, jak tam była ta pizzeria i można było się napić na dole piwa. W tym może kierunku dokładnie nie chcemy, no ale chociażby o to otwarcie. Ja uważam, że teatr jest mieszkańców, że jest publiczności, że teatr jest miejscem dla widza.
1: Że fajnie pójść na premierę i potem sobie usiąść przy kawie o niej pogadać?
0: Też, ale na przykład zrobiliśmy taki, niedawno pojawił się post na naszym Facebooku odnośnie tego, jak byście państwo chcieli, żeby ta kawiarnia się nazywała. I tam się pojawiło mnóstwo jakby pomysłów i my pewnie z tych pomysłów po prostu wybierzemy te, które są najfajniejsze i zrobimy jakieś głosowanie, żeby mieszkańcy wybrali, jak oni chcą, żeby ta kawiarnia się nazywała. Dlaczego ja mam o tym decydować, prawda? Więc jakby będziemy różne pola oddawać mieszkańcom do współdecydowania razem z nami. Uważam, że to jest otwarte, że będziemy mieszkańców, nie wiem, młodzież chociażby włączać w rzeczy edukacyjne, repertuarowe, że będziemy mogli współdecydować o tworzeniu właśnie teatru. Korespondowanie z publicznością, jakby pytanie publiczności, rozbudowywanie, jakby przyzwyczajanie publiczności do tego, że ten teatr jest właśnie taki mój, że ja mogę się nim pochwalić, że nie odstajemy od większych miast, że właśnie pójdę do tej kawiarni, że zawsze mogę spotkać aktora, że ta dyrektorka nie ucieka, a gdzieś tam siedzi, można też z nią zagadnąć, że można się czymś podzielić, że myślę, że tych włączających sytuacji będzie mnóstwo. Na razie jestem w takim amoku różnych rzeczy, które się pootwierały. Ich jest naprawdę dużo i one się pomalutku...
1: No ten rok też jest takim przejściowym troszeczkę, mi się wydaje, rokiem.
0: Tak, i to tak zawsze jest w tej pracy zarządczej, że pierwszy rok jakoś jakby tak cały skończy, to wtedy się ma pełen ogląd sytuacji jakby kadrowo, finansowo, organizacyjnej instytucji, nie? Zaczyna się widzieć te słabe punkty, mocne punkty, to, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Ja też mam świeże oko, więc widzę trochę na nowo. Pracownicy, którzy pracują od lat w teatrze, pewnych rzeczy już też nie widzą. Traci się taką czujność, perspektywę i już się nie widzi. Często pokutuje takie stwierdzenie, bo tak zawsze było, tak zawsze tak robiliśmy. I że ludzie już potem wchodzą w jakiś taki tunel, że jakby nawet z niego sami nie potrafią wyjść. I jakby to jest ta sytuacja, gdzie ja sobie jako zarządzający podglądam rzeczy i będę je układać troszkę na nowo, nie? Odświeżając, właśnie trochę reorganizując. No, teatr jest o tyle ciężkiej sytuacji, że ma mało tych pieniędzy.
1: Ja właśnie chciałem o sytuację finansową zapytać.
0: Sytuacja finansowa no, nie jest najlepsza. Natomiast trzeba sobie radzić w takiej rzeczywistości, jakiej jesteśmy. Trzeba troszeczkę tam wyciągnąć różne różne sytuacje.
1: Moim zdaniem, jaki jest pomysł na poprawę tej sytuacji? Czy to są kolejne projekty? Czy to jest na przykład większe otwarcie teatru na jakieś zewnętrzne zlecenia? No bo przecież też i kabarety się pojawiają w teatrze i zewnętrzne firmy tam korzystają z tej przestrzeni. No bo tego chyba się nie da zrobić.

0: tylko biletami.
1: Tego się nie da zrobić tylko biletami. Ta sytuacja finansowa teatru jest taka, że zawsze może być lepiej. Zawsze w ogóle w teatrach i w kulturze zawsze jest takie zdanie, że jest za mało pieniędzy. Nie? Gdzie się nie pójdzie, to zawsze jest za mało. Pytanie, czy jest realnie za mało, czy nie jest. No, w Norwidzie tych finansów nie jest za dużo, tak? Oczywiście można się jakby wspierać projektami zewnętrznymi, tymi transgranicznymi i tymi ministerialnymi i wojewódzkimi, tak? Biletami owszem, większym tym ruchem komercyjnym owszem. Jakby myślę, że tu musi wszystko po trochę zadziałać, żeby nas postawić tak totalnie na nogi.
0: Bo projekty to jest taka kroplówka troszeczkę, czy to jest rzeczywiście...
1: Nie, no projekty to jest jakieś punktowe wsparcie, które dzisiaj jest, jutro go może nie być, no bo to też są granty, więc to nie są jakieś zabezpieczone i pewne pieniądze. To są takie, to jak się zdobędzie...
0: No bo widzów też nagle nie przybędzie w jakimś takim nieograniczonym stopniu, prawda?
1: No myślę, że można też wtedy wykonać większą pracę, jeśli chodzi o sprzedaż marketingową, właśnie jeśli chodzi o poszczególne firmy, pewnie w Jeleniej Górze. No i skorzystać z tego, że w okolicy mamy i Karpacz, i Szklarską Porębę, że jednak to jest takie miejsce, że faktycznie tutaj się przyjeżdża, tutaj ludzie przyjeżdżają na wypoczynek, żeby też z tych okolicznych miejscowości zrobić widza, tak? Albo dotrzeć też do miejscowości, gdzie teatru nie ma, nie? No mamy zaraz obok Świebodzice, mamy Lubań, mamy Bolesławiec, tam teatru nie ma, jakby najbliższy teatr to jest ten Jeleniogórski. Myślę, że za chwilę będziemy taką zdrową konkurencją dla Wałbrzycha, który jest dosyć mocno jakby repertuarowo postawiony w Polsce. Oni słyną z tego, że są teatrem eksperymentalnym, więc na te ciekawe spektakle do Wałbrzycha się jeździ. Więc ja myślę, że my też już będziemy mieć na tyle atrakcyjny ten repertuar, nie tylko farsowo-komediowy, ale ten też dramatyczny, że będzie fajnie przyjechać tutaj.
0: A skoro mówimy już o tym, żeby ściągać publiczność, ściągać widza do Jeleniej Góry, do teatru, no to idealnie do tego nadają się festiwale, różne wydarzenia, takie chyba największe wydarzenia związane z Teatrem Norwidan. To jest oczywiście Festiwal Teatrów Ulicznych, do tego za chwileczkę przejdziemy, ale jeszcze chciałem zapytać o jeleniogórskie spotkania teatralne. No formuła od pół wieku działająca. Czy coś tutaj będzie się zmieniać? Jaki jest pomysł na JST? Czy skoro coś funkcjonuje, to tego nie zmieniać?
1: Znaczy, ja mówię tak, że zawsze można zrobić lepiej, nie? Zawsze można spojrzeć inaczej. Idea jest taka, żeby właśnie na JST pojawiały się najlepsze i najciekawsze spektakle z Polski. Nagradzanych autorów, powiedzmy Katarzyna Minkowska teraz dostała paszport polityki za tą kategorię sceny. To jest reżyserka, która reżyseruje bardzo dobre spektakle. Nas na dzisiaj może nie tyle, co nie stać na zaproszenie jej, co Kasia ma tyle pracy i też nie jeździ za daleko, mieszka w Warszawie, więc może docelowo uda nam się ją zaprosić, ale uda nam się zaprosić jej spektakle. Więc jakby idea jest taka, żeby te najciekawsze, nagradzone spektakle, może też takie, które są bardzo nieoczywiste w świecie teatralnym, czyli jakby taka pigułka najlepszości, najnowszych trendów, najnowszej mody, żeby właśnie się pojawiała wśród JST, bo taka jest idea tego, żeby pokazywać to, co w Polsce jest ciekawe. I w tym kierunku będziemy szli. JST zmieni się jakby w tym roku o tyle, że chcemy rozbudować tą część działań okołofestiwalowych, tak żeby tam się pojawiła jakaś debata, potańcówka, spotkanie, kolacja wspólna, jakby właśnie takie okołofestiwalowe rzeczy, żeby...
0: Czyli znowu nie tylko idziemy do teatru obejrzeć spektakl,
1: ale zostajemy w nim.
0: Czyli zostajemy na dłużej.
1: Zostaniemy w nim na dłużej, spotykamy się, rozmawiamy, zaprzyjaźniamy, rozwijamy swoje pasje, mamy szansę się wypowiedzieć i współuczestniczyć pewnie też w różnych sytuacjach. Tak?
0: To będzie dwudniowe czy
1: kilkudniowe. To też w zależności od finansowania. Obecnie mamy złożony wniosek w ministerstwie, w zależności od tego, czy będziemy się tylko opierali wyłącznie na swoich finansach plus jakby finansach z biletu, czy też ministerstwo będzie w tym partycypować. Tak duże ten festiwal będzie, tak?
0: Natomiast formuła pozostaje.
1: Formuła pozostaje właśnie tych bardzo dobrych spektakli, one się będą i wtedy pojawiały i na dużej, i na małej scenie, więc tu będzie jakby odmiana. No i te działania okołofestiwalowe, właśnie żeby zatrzymać, żeby to było takie święto teatru, żeby można było po prostu w tym teatrze zostać i też pobyć, poznać fajnych ludzi, którzy się interesują podobnymi rzeczami, przyjść z przyjaciółmi, żeby było wspólnotowo trochę.
0: No i ja jeszcze popytam o Festiwal Teatrów Ulicznych. Czy tutaj coś będzie się zmieniać? Czy ta formuła, powiedzmy, kilku dużych spektakli pozostanie? Czy może ten akcent będziesz chciała przenieść na nieco drobniejsze wydarzenia, bardziej jakby zatomizowane w przestrzeni miejskiej? Czy może jeszcze coś zupełnie innego tutaj może się pojawić?
1: Ja się tak bardzo gdzieś tam wewnętrznie stresuję tym MFTU, czyli Międzynarodowym Festiwalem Teatrów Ulicznych, bo to jest pierwszy i najstarszy w Polsce festiwal teatrów ulicznych. On oczywiście przez te długie lata i przez ten cykl historyczny i tej tradycji miał różne lepsze i gorsze odsłony. Powstały w Polsce na bazie właśnie MFTU inne festiwale.
0: Które przyćmiły
1: które... Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o finanse. No i tak, no i Festiwal Fama ma 2 miliony budżetu, takie wyjściowe, zagwarantowane od miasta. Festiwal w Krakowie, gdzie Jerzy Zoń właśnie, że tak powiem, inspirował się festiwalem, który wymyśliła Alina Obidniak, ma pewnie ponad 3 miliony złotych i te pieniądze są na tyle potężne, że te festiwale mogą wtedy też zapraszać bardziej widowiskowe rzeczy, mniej widowiskowe rzeczy.
0: Czyli na tej płaszczyźnie raczej nie jesteśmy w stanie konkurować.
1: Dzisiaj w tym roku pewnie nie poszalejemy, natomiast no, ja ze swojej strony obiecałam sobie i też innym, że my ten festiwal w jakiś sposób postawimy na nogi. Pewnie będziemy próbowali go jakoś przeformułować, żeby nawiązać do tradycji, ale też pójść w jakieś współczesne odsłony, żeby zapraszać też większe widowiska. I też pojawił się taki pomysł, żeby zrobić open calla w ogóle na jeden dzień, żeby wszyscy, którzy jakby funkcjonują w tej przestrzeni ulicy i tworzą teatr ulicy, mieli szansę zaproponować rzeczy od siebie, więc taki, taki dzień open calla, czyli wszystkich sytuacji teatralnych, zjawisk teatralnych, które będą mogły zadziać się w przestrzeni ulicy, to jeszcze w taki sposób będziemy sobie otwierać właśnie tą sytuację teatru otwartego. Nie?
0: Mogłabyś jakby to troszeczkę rozwinąć?
1: Ogłosimy rozwinąć? Po prostu ogłosimy konkurs,
0: taki dzień
1: trochę tak, że jakby drodzy twórcy teatru ulicy, zapraszamy was, kto ma jaki pomysł na zrealizowanie w przestrzeni. Ja też będę chciała na pewno wejść we współpracę. Te rozmowy się toczą.
0: Czyli przekażecie miasto artystom.
1: Trochę tak. Aha. Znaczy miasto, w sensie tą przestrzeń, którą
0: próbuję zwizualizować, czyli jakaś grupa teatralna będzie mogła się zgłosić.
1: Tak.
0: To będą raczej mniejsze grupy.
1: Tak.
0: Czyli przywrócenie, jakby wypełnienie tej przestrzeni miejskiej teatrem.
1: Tak, ciekawymi formami. Albo też zjawiskami teatralnymi, nie? No bo teraz już dużo takich parateatralnych zjawisk się dzieje, jak jakieś jeżdżące mechanizmy, nie wiem, Sambor Dudziński na przykład od lat jeździ z dźwiękowiązałką. Sambor przerobił snopowiązałkę na taki rower jeżdżący, który ma uposażony, jeśli chodzi o różne instrumenty muzyczne i nagłośnienie tego, i on na przykład tworzy muzykę na tej dźwiękowiązałce, tworzy muzykę intuitywną, czyli muzykę, która powstaje tu i teraz, że czasami prosi cię, żebyś napisał coś na kartce i on potem to przerabia na muzykę i śpiewa.
0: Niesamowity artysta mi się z tym jego utworem Wróbelek zawsze kojarzy. Chyba jednym z pierwszych, które tak wypłynęły do ogólnej świadomości.
1: Tak, więc takich osób w Polsce jest sporo, którzy właśnie w ten sposób tworzą, więc myślę, że oni też powinni po prostu znaleźć miejsce podczas takiego festiwalu. No i to jest duże wyzwanie, szczególnie finansowe. No.
0: Jeszcze tutaj ciężko, no może o pieniądzach nie będziemy w tym kontekście rozmawiać. Kasiu, powoli nasz czas dobiega końca. Bardzo serdecznie dziękuję za naszą rozmowę, ale jeszcze chciałbym podpytać o takie rzeczy, które być może nie wybrzmiały podczas naszej rozmowy. Czy jeszcze w związku z teatrem masz jakieś plany, o które nie zapytałem, a którymi chciałabyś się pochwalić, które powinny gdzieś wybrzmieć?
1: Marzy mi się stworzenie takiej strategii dobrostanu w teatrze. Czyli takiego procesu wejścia pracownika w struktury teatru do jego wyjścia na emeryturę, a może i nie na emeryturę. Chciałabym po prostu tworzyć dobre miejsce pracy.
0: I życia trochę mam wrażenie, że tu nie tylko o pracę chodzi.
1: No, w pracy spędzamy 8 godzin na dobę, jak nie więcej, więc to jest duża lwia część naszego życia, więc ja bym chciała po prostu tworzyć dobre miejsce pracy. Marzy mi się to, żeby i zarówno moim pracowniczkom i pracownikom dobrze się pracowało, jak i mnie. I żeby mieć godziwe pieniądze, godziwą atmosferę, jakby kulturę organizacyjną, taką zdrową. No i żeby wszyscy twórcy w Polsce chcieli z nami pracować, co mam ukrywać, no, żeby móc docelowo zaprosić taką Kaśkę Minkowską i ona powie, tak, chciałabym przyjechać do Jeleniej Góry, bo to jest fajny teatr.
0: I tego bardzo serdecznie życzę. Dziękuję Ci serdecznie za odwiedziny w studiu Eski. Państwu również dziękuję za uwagę i tylko przypomnę, że dzisiaj Waszym i moim gościem była Katarzyna Sołtys, dyrektor Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję.
0: Państwu również dziękuję i do usłyszenia. Po rozmowie o teatrze przechodzimy do nieco poważniejszych, a może nie tyle poważniejszych, co trudniejszych tematów. Nie znamy swoich dzieci. To mocne słowa, ale też wywołały mocne reakcje na jeleniogórskiej debacie o bezpieczeństwie. Nie wiemy, co robią w sieci, z kim rozmawiają i tak naprawdę jakie oglądają w niej treści. To słowa Łukasza Gierka z fundacji Hate Off.
2: Czy któreś ze szkół jeleniogórskich zwróciły się po zaistniałej sytuacji do Pana o to, żeby przeprowadzić rozmowy, prelekcje, edukacje dla rodziców właśnie.
3: Miałem już przyjemność kilkukrotnie uczestniczyć w takich szkoleniach. Byłem zapraszany przez Państwa Szkoły Podstawowe. Część z dyrektorów, którzy tutaj są dzisiaj na sali, są mi dosyć dobrze znani, bo to też są dyrektorzy, którzy bardzo często, których widuję na różnych konferencjach dla dyrektorów, gdzie chcą się kształcić, gdzie chcą w jakiś sposób też znaleźć jakąś inspirację dla swoich rodziców. Miałem już przyjemność. To nie jest tak, że moment, w którym wydarzyła się tragedia, był iskrą do tego, żebyśmy zapraszali ekspertów i fundacje czy stowarzyszenia, tylko to się dzieje już wcześniej, więc odpowiadając na pytanie, już miałem z Państwem przyjemność współpracować i jeszcze też mam tutaj przyjemność być w kilku szkołach w Jeleniej Górze i prowadzić warsztaty. Tylko tak jak wspominane było na prelekcji wcześniej, na panelu i tutaj podczas dyskusji, że bardzo często niestety rodziców trzeba ściągać i to podstępem, tak? I to jest coś nieprawdopodobnego, bo tak jak wspominałem, że dzisiaj, jeżeli ja bym się dowiedział z reklamy, z Facebooka, skądkolwiek, że dowiem się, co moje dziecko robi w sieci, albo w jaki sposób je kontrolować, to bym pierwszy był i pierwszy dopytywał, a nie był ściągany z łapanki. I to jest coś, nad czym musimy się bardzo mocno pochylić.
2: Jakie pytania zadawał Pan rodzicom na temat języka, w którym komunikują się na przykład dzieci i jaka była reakcja sali?
3: No niestety reakcja nie była za dobra, bo na pytanie, co znaczy dane słowo, było 3, 4, 5 rąk do góry podniesionych, a reszta po prostu milczała i ludzie robili coraz większe oczy, no bo ja mam tą przyjemność, że gdy zadaję pytanie, to widzę wszystkich, tak? I moment, w którym uświadamiają sobie dorośli, że mamy na przykład do czynienia z tym, jak mało wiemy o naszych dzieciach, jest momentem, który bardzo mocno po pierwsze otwiera oczy, a po drugie mam nadzieję, że dał trochę refleksji, że dzisiaj mało wiemy. My mieliśmy też swój język młodzieżowy. Słowo oszamać pochodziło chociażby z grypsery więziennej, ale dzisiejsze słowa pochodzą z internetu i z gier i my czasami po prostu olewamy to, bo słyszymy na przykład w radiu albo słyszymy, widzimy swoje dziecko, które chodzi i mówi 6-7, 6-7 i tak naprawdę, kiedy zapytamy się, co to znaczy synu, no on opowiada, że nic. I my w to wierzymy. No, rzeczywiście akurat nic to nie znaczy, nie ma to żadnego absolutnie znaczenia. Natomiast są inne słowa, które mają...
2: Mówiliśmy się do symboliki cięcia na przykład, bo to są istotne rzeczy, żeby powiedzieć to rodzicom.
3: Mamy na przykład symbol, znaczek, który się nazywa SH. S jak Stanisław, H jak Henryk, pisany często też z dolarem, a jak jeżeli Państwo zobaczą gdzieś w zeszycie, że zobaczą w internecie to na profilu swojego dziecka lub usłyszą charakterystyczną muzykę, za chwilkę powiem, jak ją wzbudzić w siebie w telefonach, to nagle okaże się, że będziemy rozmawiali o tym, że dzieci po prostu się samo okaleczają. Tak samo ikona zebry, która pojawia się, też jest dokładnie związana z tym samym. Jeżeli zobaczycie u siebie na profilu społecznościowym swojego dziecka wizerunek, nie wiem, lalki Barbie, czy jakiejkolwiek innej postaci, no w postaci anime, czy czegokolwiek innego, która będzie w jeansach, które będą pocięte w sposób poziomy, to też mówimy o właśnie tym procederze. I teraz dzisiaj żyjemy w tej erze algorytmów. Algorytmy dzisiaj rządzą nami tak naprawdę. Jeżeli ja dzisiaj na YouTubie oglądam Guns N' Roses słucham Guns N' Roses, Metallica i Stinga i w pewnym momencie na przykład zacznę słuchać, powiedzmy, nie wiem, dajmy na to Zenka Martyniuka, to YouTube zapomina o tych artystach z kategorii rocka, zaczyna pokazywać mi tych innych artystów. I tak samo się też dzieje z mediami społecznościowymi. Kiedy dzieci dzisiaj zobaczą raz patologię w sieci albo jakieś dziwne zachowanie i skupią tam uwagę w postaci 7-10 sekund oglądania jakiejś rolki, to YouTube czy inny algorytm już myśli, że jesteśmy tym zainteresowani, pokazuje coraz więcej tych treści. I tak jak mamy na przykład treści związane chociażby ze śmiesznymi filmami, jeżeli byście Państwo usłyszeli w swoich telefonach na przykład dźwięk z Benny Hilla, to wszyscy wiemy, że tam będzie coś śmiesznego. I ta sama melodia występuje dokładnie w tym formacie związanym ze słowami SH. I teraz bardzo mocna rada dla Państwa. Zróbcie to bez swoich dzieci. Jeżeli jesteście w zaciszu domowym, spróbujcie wpisać na Instagramie, na TikToku to pojęcie SH. Po pierwsze zobaczycie, że TikTok od razu, Instagram od razu wywoła, że jeżeli masz problemy psychiczne, to wtedy zgłoś się do odpowiedniej instytucji, ale gdy będziemy szukali to przez jakieś, powiedzmy, pół godziny, nic oczywiście nie znajdując, to po dwóch godzinach czy po trzech algorytm sam nam będzie wypluwał te treści. Chcecie Państwo widzieć, co dzieci mają w internecie albo co oglądają? Załóżcie sobie profil o wieku swojego dziecka. Jeżeli twoje dziecko ma 13 lat, załóż profil 13-latka, zacznie oglądać czasowe filmy na Instagramie, zobaczysz, to Instagram zacznie ci pokazywać, że czytasz inne jakieś medium społecznościowe, że dzisiaj no, jest to problem, który jest takim problemem globalnym, bo na wszystko pozwalamy.
2: Ale mówi Pan, że ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych nie jest rozwiązaniem. Cóż tym rozwiązaniem by było?
3: Ograniczenie jako takie, wprowadzenie jakiegokolwiek ograniczenia, takiego chociażby jak w Australii, jest tylko i wyłącznie słowem ograniczenie, nie jest wykluczeniem problemu, bo nie wytniemy na przykład mediów społecznościowych, bo dzieci sobie założą VPN-a, czyli sieć, którą mogą sobie zmienić na sieć zagraniczną i będą mieli możliwość korzystania z tych wszystkich dobrodziejstw. Jedynym taką formą jest to jakaś forma utrudnienia i gdybyśmy na przykład pomyśleli nad tym, żeby, dajmy na to, chociażby strony pornograficzne były, oczywiście mamy teraz wiek 18 lat, ale to jest tylko checkbox, masz 18 lat, tak nie. Natomiast gdyby była weryfikacja poprzez profil zaufany, poprzez kartę bankową, poprzez jeszcze jakąś inną formę taką, która identyfikuje nasz wiek i jest niepodrabialna, no to wtedy jest na to szansa, że rzeczywiście ma to jakąś rację bytu i możemy coś zrobić.
2: Jakie kraje wdrożyły takie rozwiązanie? Czy możemy iść czymś śladem?
3: Wydaje mi się, że z tego co pamiętam, to Wielka Brytania oraz któryś ze krajów skandynawskich, ale przepraszam, nie przypomnę sobie dokładnie, jaki to jest kraj. Tak, nam się wydaje, że hejt jest w szkole, tak? Tylko, że problem jest taki, że w tej szkole dzieci się jednak uczą. Dzisiaj, jeżeli dziecko jest 8 godzin w szkole, to ma 7 przerw 15-10-5-minutowych i na przerwach naprawdę oni są rozproszeni. Oni nie często siedzą w telefonach, bo nauczyciel też na dużo ich kontroluje. Jak siedzi na lekcji matematyki, na języku polskim, czy na biologii, to tam bardzo rzadko jest ten telefon, więc nie możemy też powiedzieć tak, że w szkołach to się wszystko dzieje, bo mam taki film, taki zlepek taki bardzo, jakby tutaj powiedzieć, niecenzuralnych zachowań młodzieży w sieci, który jest jeszcze w ogóle z czasów pandemii, gdzie jest widać dzieciaki i większość z tych rzeczy była nagrywanych w domowym zaciszu. I uwaga, część z nich w oddali widać jest na przykład rodziców i to jest coś nieprawdopodobnego. Tylko jeden, czy tam dwa materiały na 10 było nagrane w szkolnej szatni, kiedy dziewczynki przebrane w stroje śpiewały, powiedzmy, niecenzuralne piosenki. Reszta była w zaciszu domowym, często pod na przykład, uszami mamy albo taty, ale z drugiej strony, co słuchają Państwa dzieci? Jakiej muzyki słuchają? Przecież to jest prosta sprawa, nie musisz kontrolować kontrolą rodzicielską, wystarczy, że zrobisz bardzo prostą rzecz, zapytasz córki, ty, fajna ta muzyka, weź mi ją udostępnij, bo ja w kółko tylko tego Stinga słucham. Da ci jedną, drugą, trzecią, piątą i to jest moment, w którym możesz porozmawiać na temat tego, dlaczego to jest niewskazane, albo to powinno być. No ale z drugiej strony kiedyś byli artyści, których był tylko procent, gdzie były słowa niecenzuralne, a teraz procentem są artyści, którzy tych słów w swoich piosenkach nie mają. Natomiast na proste pytanie wymień trzech znajomych z gier swojego syna albo swojej córki. Ja widzę po twarzach, że jest ciężki szok i ludzie drapią się po głowie, bo nasze mamy wiedziały, jak się nazywają znajomi z osiedla albo z ławki czy z boiska. Wiedziały, gdzie mieszkają, na którym piętrze, w którym bloku. Wiedziały, jak wygląda mama naszego kolegi. Nie znała jej osobiście, ale nasze matki to wiedziały, a my dzisiaj nie wiemy podstawowych rzeczy o tym, co się dzieje wśród dzieci w sieci, tak? I to ten problem, to nie jest tylko problem rodziców, tak? Natomiast najczęściej dzieci przebywają w domu, niż no, częściej w domu niż w szkole. Na stronie fundacji hejtow.pl mamy taką zakładkę publikacje, są tam materiały w postaci poradnika dla rodziców, poradnika dla dzieci, jak być bezpiecznym w sieci, jak kontrolować dziecko w sieci, jak sprawdzić, co ono robi. Tak, jest to w formie e-booka, jest to zupełnie darmowe.
2: Planujecie wideo?
3: Nie, szczerze mówiąc, mamy w planach jakieś materiały, takie krótkie scenki, które będą dostępne, natomiast na ten moment nie mamy takiej przestrzeni nawet czasowej, żeby je wyeksponować, tak, bo jednak to wymaga złożenia też takich materiałów trochę czasu, tak, natomiast są dostępne materiały, są scenariusze zajęć, są case study, które można sobie pobrać, konkretny przypadek hejtu w klasie, co zrobić, jak się odnieść, no plus jeszcze materiały multimedialne, chociażby takie jak słownik młodzieżowo-polski, polsko-młodzieżowy. Dziwnie brzmi, ale jest dostępny totalnie za darmo do pobrania, do wydruku, do zapoznania się. Ja dzisiaj podawałem przykład wypadku samolotu F-16, gdzie bardzo dużo osób publikowało film, kiedy ten wypadek był, kiedy ten pilot uderzał w płytę lotniska, ale nikt się nie zastanowił, że przecież ten pilot zostawił żonę, zostawił dzieci i te dzieci w kółko widziały moment śmierci taty. I to jest taki moment, w którym bardzo często takie otwarcie oczu powoduje zmianę zupełną zachowania. Widzę bardzo często reakcje dzieciaków po warsztatach, które z nimi prowadzę, gdzie bardzo często, kiedy mówię, dobra, dziękuję, pięknie, jesteście wolni, już skończyliśmy, oni siedzą, bo są wbici w fotel, bo sobie uświadamiają, co robią, bo sobie uświadamiają, jak dużą krzywdę można zrobić drugiej osobie. No, u mnie, mojego bardzo dobrego przyjaciela, uczennica, jej brat podczas wakacji zeszłorocznych popełnił samobójstwo, skoczył z wieżowca, a dziewczynka dowiedziała się z grupy klasowej na ten temat, bo to była sensacja. Marta, twój brat nie żyje, brat Marty nie żyje, no to tak powinno życie wyglądać? Powinniśmy położyć sobie rękę na ramieniu i wesprzeć tą osobę, czy robić sensację i pytać się na grupie klasowej. Szósta klasa podstawówki. Nie da się nauczyć takich pewnych zachowań, ale da się o tym opowiedzieć, otwierając oczy i powodując, że ktoś będzie miał moment takiej refleksji. Młodzież naprawdę potrafi mieć też refleksję, potrafią przyjść, podziękować, powiedzieć, nie byłem jeszcze na czymś takim, bardzo mi to pomogło. Wiem, co robiłem na przykład do tej pory i nie będę tak już robił.
2: Dzień. Kiedy spuszczało się powieki, patrząc na cudze cierpienia, dziś wyciąga się telefony w takim razie?
3: W jakiś sposób tak. Robimy to bardzo często nieświadomie. Nie mamy takiej świadomości. No, mem internetowy wydaje nam się jakąś fajną, śmieszną historią. Chociażby mem z mojego rodzinnego miasta, mem chytrej baby z Radomia. Ale nikt się nigdy nie zastanowił, jak ona się czuła, albo jak się czuła jej rodzina, kiedy jej babcia albo jej mama była, ich mama była wyśmiewana przez cały polski internet. A mem chytrej baby z Radomia to był rok 2012 i od prawie 14 lat wszyscy o niej pamiętają. Dzisiaj, kiedybym pokazał osobom, które tutaj były na sali, trzy zdjęcia trzech, no powiedzmy, takich wiekowych pani, wśród nich byłaby ta pani, to wszyscy by rozpoznali ją w sposób prawidłowy. Stała się legendą internetu, ale zupełnie niezasłużenie, jeżeli państwo sobie poczytają na temat tej historii albo gdzieś po pogrzebie w internecie.
2: Mało było tych konkretnych, takich gotowych rozwiązań, które faktycznie już teraz można by było wdrożyć. Jakie pan by sugerował?
3: Jeżeli chodzi o dostęp do takich treści, to jest dostęp wiekowy, tak? W jaki sposób moment, w którym mamy na przykład chociażby tą pornografię rzeczoną, dostęp przy jakiejś konkretnej granicy wieku, konkretnym sprawdzaniu tego, jaki jest ten wiek. Druga sprawa, mamy też bardzo dużą ilość potem influencerów. No i problem też możliwości zgłoszenia tych osób gdzieś, tak? Na podstawie czego mogę ich zgłosić, gdzie ich mogę zgłosić, bo dzisiaj, kiedy będziemy mieli obydwoje przestępstwo w postaci na przykład fałszywego blika, to my, czy też fałszywej strony banku, to ja się zgłaszam do CERT-u, cert.pl, informuję, że była fałszywa strona, podaję link, CERT ma procedury. A gdzie mam podać procedury, albo gdzie mam zgłosić patologię w sieci? Do pierwszego lepszego posterunku? No i co mi pan policjant powie? Z jakiego powodu ja to zgłaszam? Nie jestem stroną w sprawie, albo no to też wiąże się też z kosztami, z czasem, z wizytami, z tłumaczeniem, ze świadkami, ze wszystkimi innymi rzeczami, ale gdyby była taka możliwość w jakiś sposób odgórna, czy też instytucja, gdzie zgłaszamy na przykład treści, które są takie, a nie inne i dzięki temu możemy na przykład sobie kontynuować dalszą pracę, oni robią. Jesteśmy takimi, powiedzmy, sygnalistami w internecie, tak? I wtedy ma to jakiś sens, żeby jakaś instytucja tym się odgórnie zajmowała.
2: Taki dialog jest już prowadzony?
3: Jestem po rozmowach z jedną z pań minister. No, rozmawialiśmy tak na razie bardzo ogólnie. Jest na ten moment sprawdzane, czy nasza konstytucja w ogóle na to pozwala, czy da się w jakiś sposób to zrobić. Na przykład Włosi próbowali zrobić taką historię, żeby nadać na przykład taki jakby ranking, tak? Powiedzmy, nie wiem, jakieś kolory, zielona kropka, czerwona kropka, to już jest coś, co jest takie niepożądane. I w jaki sposób oznaczać tych patoinfluencerów, czy też osoby, które złe rzeczy robią w internecie albo bardzo niepoprawne. Natomiast no, w Polsce też jest oznaczenie gier w postaci Peggy 16, czy tam 12 i tak dalej, ale to jest tylko rekomendacja, nie jest to wskazanie. Jeżeli dziecko chce kupić grę, bo, która jest oznaczona jako Peggy 16, to sobie ją kupi. To jest tylko rekomendacja do rodzica. Słuchaj, rodzicu, tu może być coś nie tak, nie? No ale to znowu wchodzi, wracamy do tego punktu, jak kontrolować dzieci w sieci, czy rodzice zaglądają do tego internetu i patrzą, co dzieci robią.
2: Ale jest możliwość, że taka jednostka jakby weryfikująca będzie za jakiś czas obecna.
3: Trwają rozmowy, to są jakieś pomysły takie, które możemy jako NGO-sy zgłaszać, natomiast na jakim to dalej będzie etapie, czy uda się to zrobić, to ja mam tylko bardzo dużą nadzieję.
4: A konferencja była odpowiedzią na potrzeby rodziców, dodaje jedna z mam dziecka ze szkoły podstawowej numer 10.
5: Myślę, że przede wszystkim musi być to działanie rodziców, którzy odpowiednio zaopiekują się swoimi dziećmi, czy na przykład będą sprawdzali, z jakich mediów społecznościowych korzystają.
2: Czy faktycznie ci rodzice mają teraz trudności w tym komunikowaniu się z dziećmi i jak im w tym pomagać?
5: Ja myślę, że właśnie taka konferencja jest jakby przygotowana właśnie dla takich rodziców, którzy powinni w niej uczestniczyć, po to, żeby posłuchali, jakie są metody wychowawcze albo sposoby pracy z dzieckiem. Myślę też, że jeżeli rodzice spędzają odpowiednio dużo czasu i edukują własne dziecko oraz własną postawą pokazują, jak powinno dziecko się zachowywać w szkole i w otoczeniu publicznym, to jest chyba najlepsza metoda wychowawcza.
2: A jeśli już, powiedzmy, ten dom rodzinny niestety nie dowiózł tej odpowiedzialności, to dziecko już stoi samo w jakichś określonych trudnościach. Jak wspomóc placówki szkolne w rozwiązywaniu tego typu problemów, ewentualnie właśnie zapobieganiu takim sytuacjom?
5: Ja myślę, że powinna zostać zwiększona liczba pedagogów i psychologów oraz zostać zwiększona dostępność do psychologów też również poza szkołą, ponieważ uczniowie niekoniecznie zawsze chcą korzystać z pomocy psychologa szkolnego, dlatego że się wstydzą.
2: Czy pani jest rodzicem może?
5: Tak.
2: Czy pani na przykład wie o tym, że szkoła może się zwrócić za zgodą rodziców o taką tego typu pomoc, że na przykład placówki szpitala, który też pomagał w trakcie tej tragedii, dokonywały już jakby takich konsultacji całych szkół?
5: Ja jako rodzic tak i zarówno ja, jak i moje dziecko, które chodzi do szkoły podstawowej numer 10, z takiej pomocy skorzystało.
2: Jakie są pani odczucia, jeśli chodzi o tą formę wsparcia?
5: Nasze dziecko nie wymagało długodystansowej terapii, ale samo zgłosiło się do nas z prośbą o pomoc, ponieważ uczestniczy w treningach razem z bratem zabitej dziewczynki. I jeżeli chodzi o tą pomoc, to uzyskaliśmy ją bardzo szybko. Czyli praktycznie tego samego dnia psycholog z MSWiA zadzwonił do nas.
4: A tematem zajmowała się nasza reporterka Diana Suseł. A teraz przenosimy się do Szklarskiej Poręby, która idzie z duchem Smart City. Już wkrótce kierowcy zaparkują nie tylko łatwiej, ale też szybciej. A wszystko, ponieważ miasto pod Szklarnicą wprowadza system telemetrycznych pomiarów na parkingach, który na żywo pokaże, ile czeka wolnych miejsc w popularnych lokalizacjach. Mówi burmistrz Szklarskiej Poręby, Paweł Popłoński.
6: Chcielibyśmy, aby te informacje o zajętości parkingów pojawiały się w aplikacjach typu Google Map albo mapy.com. Także zanim ja dojadę do Szklarskiej Poręby, mogę sobie, tak jak do tej pory, na przykład możemy to obserwować, jeżeli chodzi o korki, już wiedział, czy jakieś parkingi są jeszcze dostępne, czy należy kierować się w inne miejsce i gdzie.
4: Wszystko ma kosztować blisko 2,5 miliona złotych, a kierowcy będą mogli w aplikacji w czasie rzeczywistym sprawdzać dostępne miejsca.
6: Zaczynając od wjazdu do Szklarskiej Poręby, mamy już parking na ulicy Prusa, mamy parking przy ulicy Turystycznej za Netto, później mamy parking przy ulicy Okrzeja, w zasadzie Kilińskiego, tutaj przy Kamiennym Kręgu. Później oczywiście tym systemem parkingowym chcielibyśmy objąć te najistotniejsze, przynajmniej w sezonie zimowym, parkingi przy dolnej stacji wyciągu krzesełkowego na Szrenice.
4: Dodaje burmistrz. Nowy system obejmie 8 największych parkingów miejskich. W tym magazynie to wszystko. Życzę udanego dnia i do usłyszenia w kolejnych magazynach lokalnych Radia SK2. Błażej Stachewicz.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: bebelu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.